0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wysedio se.

0: Złote Przeboje.
1: Codziennie nieźle ubrany gość w konieczność

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
5: Początek roku szkolnego z oczywistych powodów może wiązać się z niekoniecznie pozytywnymi emocjami, więc żeby ten powrót do szkoły nieco osłodzić, przychodzę w dzisiejszej audycji z pomysłem, który uzdolnionym i ciężko pracującym uczniom pozwoli wybrać się na wymarzone wakacje trochę wcześniej. Stawka jest wysoka, bo mówimy o możliwości wygrania 8-dniowego rejsu po Morzu Śródziemnym dla całej klasy. Więc jeżeli macie w swoim otoczeniu uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych, albo może jesteście nauczycielami pracującymi z taką młodzieżą, no to myślę, że zdecydowanie warto nadstawić ucha. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaraz porozmawiamy sobie o rejsie ku Europie.
4: Edukacja w Łodzi.
5: Ta tytułowa Europa jest tutaj bardzo ważnym elementem, bo konkurs, w którym młodzież szkolna może wygrać ten życzony rejs, jest właśnie konkursem dotyczącym wiedzy o Unii Europejskiej. Jest to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, więc wszystkie szkoły z całego województwa mogą do niego przystąpić. O konkursie i o funduszach europejskich, które powstanie takich inicjatyw umożliwiają, porozmawiałam z panią Agatą Rymer, czyli zastępcą dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
6: Jak widzimy, właśnie trwa rejestracja. Rejestracja zakończy się 25 września. Następnie będzie etap szkolny konkursu, pierwszy etap szkolny. Będzie on 6 października. Po etapie szkolnym dojdziemy do etapu powiatowego. Z etapu powiatowego mamy nadzieję uzyskać po jednej najlepszej drużynie, jednym najlepszym zespole z każdego powiatu. W związku z tym będziemy mieć 24, mamy nadzieję, 24 najlepsze drużyny z każdego powiatu w głównym finale. Finał będzie 30 listopada w Łodzi. Jak sama nazwa wskazuje, jeden z 24 będzie odwoływał się zasadami do pewnego bardzo popularnego teleturnieju, więc czekają naszych uczniów 3 rundy, jak już wiemy, wielkich emocji i dużych przygotowań. Wszystko to wydłużone o jeden dzień, jeżeli chodzi o nagrodę w stosunku do lat poprzednich. Niestety nie może to być tydzień, ale chociaż jeden dzień więcej na fantastyczną wycieczkę, która ma też budować świadomość tych funduszy, tego jak one zmieniały i Polskę i Europę. A ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o rozpoznawalność funduszy europejskich. To jest na poziomie w Polsce średnio 80%, gdzie w Unii Europejskiej to jest około 40%. Województwo łódzkie również jest liderem, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, to jest ponad 95%. Chcemy tą tendencję utrzymać, chcemy to ziarno świadomości zasiać w młodzieży. Tak jak podkreśliła właśnie pani marszałek, dzisiejsza młodzież to jest młodzież, która już urodziła się będąc Europejczykiem, więc ważne jest, żeby pokazywać nawet nie na tle tak tych wielkich inwestycji, ale codziennego życia, że wszędzie otaczają nas fundusze europejskie. Mieliśmy lato z funduszami europejskimi, gdzie mieliśmy spływy kajakowe, mieliśmy fantastyczne kina letnie, teraz rejs po rejsku Europie. To są wszystko elementy, które pokazują drobne miejsca, ale nie tylko drobne miejsca, które zmieniły fundusze europejskie. To może być na przykład osada kajakowa, która uzyskała dofinansowanie. To może być zrekultywowany zbiornik wodny, oczyszczona rzeka. To może być droga, którą mogą dojechać w to miejsce i jest dofinansowanie środków Unii Europejskich. Te środki są naprawdę na wyciągnięcie ręki dla każdego, ale też w każdym drobnym miejscu, w województwie, ale też lokalnie, w gminie, w powiecie. Także pokazujemy, że te środki europejskie i ta Unia Europejska to nie jest jakiś twór daleki od nas, ale coś, co jest obok nas w każdym miejscu.
5: Czy wiemy o tym, jak ta świadomość właśnie korzystania z funduszy europejskich różni się w poszczególnych grupach wiekowych? Czy możemy tę młodzież jakoś porównać do innych grup wiekowych pod tym kątem?
6: Mamy badania ewaluacyjne z 2025 roku. Musiałabym do nich sięgnąć, żeby powiedzieć o tym szerzej. Natomiast fakt wśród polskiej młodzieży, wśród młodzieży w województwie łódzkim, w ogóle wśród mieszkańców w województwie łódzkim jest największa świadomość tego, czym są fundusze europejskie. To w ogóle najwięcej osób w Unii Europejskiej w Polsce zderza się z pojęciem fundusze europejskie, bo to jest 80% mieszkańców zderza się z pojęciem fundusze europejskie. Dla kontrastu w Danii na przykład to jest chyba 15% mieszkańców. Tam informowanie o funduszach europejskich jest dość centralizowane. W Polsce informowanie i promowanie tego, jak wyglądają fundusze europejskie, jest regionalne, jest podzielone na regiony. Dzięki temu możemy lepiej dotrzeć do mieszkańca. I tak jak mówiłam, w Polsce średnio jest to 80% świadomości tego, że są fundusze europejskie, że coś takiego jest i że te fundusze zmieniają naszą rzeczywistość. W województwie łódzkim to jest na danych z 2025 roku 95,2%, jeżeli chodzi o świadomość tego, że są fundusze europejskie. Więc prawie wszyscy wiemy, że coś takiego jest i że to nas zmienia. Teraz nasza ważna rola budować, jak to nas zmienia, jak to zmienia naszą rzeczywistość, jak pozytywnie i że tak naprawdę w każdym centymetrze albo metrze sześciennym naszej małej ojczyzny możemy odnaleźć jakieś fundusze europejskie.
5: To tak na chłopski rozum miałoby to, wydawałoby się, że po prostu te kraje, które najwięcej potrzebowały pomocy po tym okresie transformacji, największą mają świadomość tego, że ta pomoc się pojawia i że to istnieje, tak?
6: Tak by się wydawało. Te kraje, które najwięcej mogą zyskać i zyskały i najbardziej się zmieniły na przestrzeni tych ostatnich lat, myślę, że mają największą świadomość. No, nasza też w tym rola i myślę, że tu w Łódzkiem robimy to świetnie, żeby informować, czym są te fundusze. Nie tylko tak stricte merytorycznie, z czysto prasowym przekazem, ale tak pokazując je trochę od kuchni.
5: To była Agata Rymer z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Rozmawiamy na temat konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, który w naszym województwie odbywa się już po raz trzeci. W tym roku jest on pod hasłem Rejs ku Europie. W ubiegłorocznej edycji ten rejs był zamieniony na podróż pociągiem, a zwycięska klasa pochodziła z publicznego liceum ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej. Udało mi się więc porozmawiać z nauczycielami, którzy poprowadzili do zwycięstwa rzeczoną klasę, panami Piotrem Malesą i Tomaszem Kozerą.
7: Przygotowania szły pełną parą, mieliśmy materiały, które mogliśmy rozdać uczniom i zgłosiły się dwie klasy. Niestety mieliśmy trochę za mało tych materiałów, ale sobie jakoś daliśmy radę. Generalnie powiem tak, uczniowie byli bardzo zmobilizowani, zrobili sobie wewnętrzne preselekcje, więc wybrali tych, którzy no nie bali się stresu i mogli odpowiadać na wszystkie pytania, jakie tam padły w czasie tego konkursu. Oczywiście wcześniej były jeszcze inne konkurencje, był sport, było programowanie, robota, więc w sumie cała klasa, w sumie dwie klasy od nas ze szkoły brały w tym udział. No była dogrywka między naszymi klasami, więc tutaj już emocje sięgały zenitu, a potem przyszedł trzeci etap, kiedy nastanęło na wytwórni już 24 szkoły i tutaj zaczęła się pogoń za tym, żeby zdobywać punkty i żeby osiągnąć sukces. Nie było wcale łatwo, tak jak tutaj wspomniano, były dodatkowe pytania, które miały rozstrzygnąć, kto rzeczywiście pojedzie. Powiem szczerze, siedziałem na widowni, trwało to ponad chyba 3 godziny. Emocje były tak wielkie, że no, słyszałem osobiście, że aż mnie rozbolała głowa z wrażenia. No i w sumie jak już dotarło, znaczy jak już wiedzieliśmy, że wygraliśmy, to musiało trochę jeszcze czasu upłynąć, zanim dotarło do mnie przede wszystkim, że mamy to, a potem szybkie pakowanie walizek, w sumie w bardzo krótkim tempie, bo w środę wygrana, w sobotę rano wyjazd Więc w sumie emocje jeszcze nie opadły, kurz jeszcze nie opadł, a już pakowaliśmy się i byliśmy w pociągu do Szczecina, a potem stamtąd już prosto do Berlina i wycieczka po Europie się rozpoczęła. Powiem tak, minęło bardzo szybko ten piękny tydzień. Byliśmy w bardzo wielu miejscach, widzieliśmy Francję, Niemcy, Belgię. Powiem szczerze, gdyby jeszcze był tydzień, myślę, że chętnie byśmy skorzystali i na pewno byśmy tak szybko nie wracali do domu.
8: Ja chciałem powiedzieć o podróży, jaka nas czekała właśnie podczas naszego pobytu w Europie. No to był niesamowity czas. Dla mnie osobiście była to też podróż sentymentalna. Pani marszałek wspominała, że były takie czasy, gdzie trzeba było przechodzić przez przejścia graniczne i będąc na przykład w Berlinie pokazywałem, słuchajcie, tu były zasieki, tu nie można było się

0: zaangażowaniu można zdobyć fantastyczne nagrody i odbyć wspaniałą podróż.
1: Tutaj ta perspektywa pedagoga jest naprawdę wyjątkowo ważna, zwłaszcza, że to właśnie nauczyciele zgłaszają klasę do udziału w konkursie, no i później razem z klasą przygotowują się do wszystkich etapów rywalizacji. Przypomnę jeszcze, że termin na zgłaszanie swoich klas jest jeszcze do 25 września. Rekrutacja już jest otwarta, więc to jest naprawdę dobry pomysł, żeby pomyśleć nad udziałem w konkursie.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Łodzi.
1: No i na koniec przyszła pora na chyba najważniejszą perspektywę na całą tę zabawę, czyli perspektywę uczestników, którym w zeszłym roku udało się wygrać podróż po Europie. Tak jak już wspomniałam, w ubiegłorocznej wersji konkursu była to podróż pociągiem. W imieniu zwycięskiej klasy wypowiadają się Małgosia, Błażej i Leon.
3: Cała klasa była bardzo zmotywowana do nauki. Wszystkim jednak zależało na wygranej. Widać było, że tak się zjednoczyliśmy troszeczkę. Mieliśmy wspólny cel, do którego wszyscy dążyliśmy. Natomiast zarówno na drugim etapie, który już nie był online, ale był na miejscu, emocje były gigantyczne. Każdy na początku podzielił się, wiadomo, były tam trzy kategorie: sportowa, projektowanie robotów, a także wiedzy. Każdy przygotowywał się bardzo dobrze do swojej kategorii. Wszystkim zależało na tym, aby dobrze się podzielić, aby to sprawnie poszło i aby udało nam się przejść do finału. A w finale emocje już po prostu sięgały zenitu. W szczególności jak zostały tylko trzy drużyny. Cała klasa przeżywała to tak samo, jakbyśmy my byli na tej scenie, jakbyśmy my odpowiadali na te pytania. Także mogę powiedzieć, że jak tylko wygraliśmy, to nikt na początku nie wierzył w to, że to już jest koniec, że faktycznie za tydzień tak naprawdę pakujemy walizki i jedziemy, bo jednak było to też bardzo krótko od samego wygrania konkursu do rozpoczęcia tej podróży. Niektórzy tam mieli tak, że nawet nie mieli jeszcze dowodów czy też paszportów, więc była sytuacja, że jeden kolega z naszej klasy nie dowierzał i jak tylko po prostu wygraliśmy, od razu po konkursie pojechał do Urzędu Miasta prosić o to, żeby dostał przynajmniej paszport tymczasowy, żeby mógł z swoją klasą pojechać właśnie w tą podróż, więc tak.
4: No, powiem szczerze, że ja do tej pory nie podróżowałem pociągami, szczególnie na takie dystanse. Zwykle wybieraliśmy samolot, ale pociąg ma naprawdę... Inaczej przeżywa się podróż, gdy widzimy to, co jest za oknem. I najważniejszy jest też ten aspekt, że w trakcie podróży pociągiem mogłem grać w karty z kolegami, rozmawiać z nimi. Więc właściwie ta podróż zleciała mi bardzo szybko. I zaraz po wyjściu z pociągu byliśmy zawsze w środku miasta, czy to w Kolonii, w Paryżu, w Brugi, więc to też bardzo fajna aktywność fizyczna, nie zabrakło nam, zawsze blisko i tak jak już powiedziałem, inaczej się zwiedza jednak tak aktywnie, gdy trzeba coś samemu załatwić, bo oprócz pociągów poruszaliśmy się też transportem publicznym, systemem metra w Paryżu. Ja jestem bardzo wielkim fascynatem ogólnie miast, więc to było dla mnie coś po prostu świetnego, że mogłem poznać to miasto od strony takiego normalnego życia, bo jednak gdy idzie się z przewodnikiem i ma się wszystko jakby podane na tacy, to trochę tego doświadczenia ubywa. A gdy musieliśmy sami znajdować, na którą stację, do którego pociągu musimy wsiąść, którym wejściem wejść, a którym wyjść, to było coś naprawdę nieziemskiego.
1: W takim razie, gdzie zgłosić swoją klasę? Można to zrobić na stronie fundusze.ue.lockie.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat konkursu 1 z 24.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W magazynie reporterów przyszedł czas na poważną rozmowę. Rozmowę o zdrowiu, ale w takim bardziej optymistycznym wariancie, bo będziemy mówić o budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii. Ta nowa inwestycja, która właśnie zyskała źródło finansowania, pozwoli, aby aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku w województwie łódzkim otrzymywało szybką i sprawną diagnozę psychiatryczną. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i to jest właśnie czas na więcej szczegółów.
2: Zdrowa Łódź.
1: O budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii mogliście słyszeć już wcześniej, bo jest to gigantyczna inwestycja, która już jest planowana od ładnych paru lat, ale

0: Dlaczego warto ten temat przypomnieć w tej chwili? Właśnie dlatego, że teraz udało się uzyskać dofinansowanie, które pozwoli na budowę centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych. Te inwestycje pozwolą na szybszą diagnozę osób, które trafiają na oddziały psychiatryczne w warunkach ambulatoryjnych. Sprawią, że szpital będzie mógł przyjąć zdecydowanie więcej pacjentów i zająć się nimi w dużo krótszym czasie. A to wszystko umożliwią fundusze europejskie, z których udało się uzyskać 38 milionów złotych, które pójdą właśnie na budowę centrów zdrowia psychicznego. O planach na tę ogromną inwestycję opowie marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
1: Rzeczywiście Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii to będzie najnowocześniejszy taki ośrodek w Polsce, ale mogę chyba powiedzieć, że nawet w Europie, pani dyrektor. To będzie kompleks dwukrotnie większy od tego, który mamy obecnie. Zostaną do niego przeniesione wszystkie oddziały i poradnie. I myślę, że to jest ten moment, na który od wielu, wielu lat szczególnie czekają nasi pacjenci, ale także cały zespół medyczny, który każdego dnia jest tam na miejscu i udziela wsparcia, pomocy, zapewnia najlepsze leczenie dla wszystkich potrzebujących pacjentów. To centrum zapewni doskonałe warunki właśnie do diagnozy, do terapii, do rehabilitacji osób, które są w kryzysie psychicznym, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, co jest bardzo ważne i istotne, bo jak wiemy, niestety coraz większa część naszego społeczeństwa jest w kryzysie psychicznym i potrzebuje odpowiedniego wsparcia, a czasami także już długofalowego leczenia. Jednym z elementów Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii są właśnie centra psychiatryczne dla osób dorosłych. Całkowity koszt tej inwestycji to jest aż 110 milionów złotych, z czego 38 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich, z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. 66 to są środki własne województwa łódzkiego, a reszta to są środki własne szpitala. Ja się ogromnie cieszę, szanowni państwo, bo to jest kolejny ważny krok w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla naszych mieszkańców, dla naszych pacjentów, tak aby ona była blisko, aby była dostępna, aby była jak najszybciej udzielana, aby pacjenci musieli krótko czekać na okazywaną im pomoc i wsparcie. I na pewno to jest taki moment, który wywołuje uśmiech na twarzy wszystkich tych, którzy każdego dnia właśnie stoją na straży tego wsparcia, które wiemy, że jest bardzo ważne i istotne. A chcielibyśmy, żeby tych pacjentów z jednej strony było jak najmniej, ale wiemy, że czasy, w których żyjemy, są bardzo trudne, wymagające zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Więc jeśli jesteśmy w stanie stworzyć taką przestrzeń, takie miejsce, w którym te osoby będą mogły jak najszybciej wrócić do pełni sił i jak najszybciej korzystać w pełni, w 100% z życia, to myślę, że to jest taki moment, który jest bardzo istotnym i ważnym w naszej codziennej pracy. Ja się ogromnie cieszę, myślę, że my wszyscy tu obecni bardzo się cieszymy. Wiemy, że inwestycja będzie wymagała ogromnego wysiłku, zaangażowania, bo podpisanie umowy to jest ten miły, sympatyczny moment, ale później rozpoczyna się cały proces wyboru podmiotu, który wykonawcy, który będzie realizował. Cały proces inwestycyjny, a później ten szczęśliwy kolejny moment, kiedy możemy wejść do tych nowych budynków, nowych sal, pomieszczeń i czuć, że to jest to miejsce, w którym zarówno pacjenci, jak i zespół medyczny, pracownicy medyczni, specjaliści, lekarze, psycholodzy, psychiatrzy mają też wspaniałe warunki pracy, gdzie mogą właśnie jeszcze więcej od siebie dać, a pacjenci mogą szybciej wrócić do pełni.
0: Specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej w Łodzi czekał na taką inwestycję od lat, tak jak mówi jego dyrektor, aż od 125 lat i będzie to zmiana, która pozwoli na naprawdę znaczące usprawnienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala. Opieka psychiatryczna nie tylko w Łodzi, ale i w całym kraju zmaga się z ogromnym niedofinansowaniem, które łączy się często z frustracją pracowników pracowników sektora medycznego, więc nie dziwi radość pani Anny Śremskiej, dyrektor specjalistycznego psychiatrycznego zespołu opieki zdrowotnej w Łodzi, właśnie w reakcji na podpisanie umowy o finansowaniu tej inwestycji.
2: Ja muszę powiedzieć, że przy takich okazjach ja powielekroć, to jest święto. Dla mnie to jest święto. Bardzo dziękuję w tym miejscu całemu zarządowi województwa łódzkiego, wszystkim osobom, które reprezentują mieszkańców województwa łódzkiego, w tej determinacji do osiągnięcia takiego celu jak bezpieczeństwo udzielania świadczeń i komfort przyjęciu tego udzielania dla pacjentów. To jest niezwykle ważne, bo szpital, który ja reprezentuję, po 125 latach doczekał się tego marzenia, przeniesienia do nowej infrastruktury. I wszyscy mogą powiedzieć, budynki, ściany nie leczą, ale dają możliwość na to, żeby zastosowane leczenie było bezpieczne i skuteczne, zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu, który tam pracuje. To nie jest taka sytuacja codzienna. Ja nie mogę powstrzymać po prostu swojego entuzjazmu. Praca ciężka, wyczerpująca, ale po to właśnie jesteśmy, po to, żeby dokonywać tak przełomowych, epokowych zmian. Te zmiany to są na dziesięciolecia w przód, a mieszkańcy województwa łódzkiego mogą się czuć dumni, że w tak ważnym zakresie jak zdrowie psychiczne mają tak dobrą reprezentację, że będą mieli dostęp do nowoczesnych, pełnych, niedostępnych dzisiaj świadczeń. Czyli nie trzeba będzie emigrować na drugi kraniec Polski, żeby to świadczenie uzyskać, tylko będzie je można dostać tu w Łodzi, właśnie w naszym szpitalu. To będą świadczenia psychiatrii, na przykład w wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj te osoby niepełnoletnie muszą po to świadczenie emigrować albo do zachodniopomorskiego, albo gdzieś daleko na przeciwległy kraniec Polski. A przecież to jest świadczenie jak każde inne, tak? Świadczenie na przykład zaburzeń osobowości lub leczenia anoreksji. Mamy dzisiaj takich świadczeń udzielanych w specyficzny, dedykowany sposób, w wyspecjalizowanych programach. A to będzie dostępne. Szacujemy, drodzy Państwo, że w ramach nowej inwestycji zwiększymy możliwość przyjmowania pacjentów minimum o te 35%. Co prawda skupiamy się, no bo akurat Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będzie nastawione tak, na zabezpieczenie tych najcięższych stanów pacjenta, czyli ten taki bezpośredni kryzys w ramach oddziałów całodobowych, ale bo psychiatria ma być psychiatrią środowiskową jak najbliżej pacjentów. A w tamtym miejscu będziemy się skupiać na tym, żeby ta początkowa faza była skuteczna, szybka, kompleksowa, żeby dawała pole do wdrożenia skutecznej, przemyślanych oddziaływań terapeutycznych. To wszystko jest po to.
0: To 35%, o którym mówi pani dyrektor Anna Śremska, to aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku. Oczywiście ilości nie są tutaj jedynym wskaźnikiem, bo wyraźnie słyszymy nadzieję na to, że ta zmiana będzie niosła ze sobą zarówno poprawę warunków dla pacjentów, jak i poprawę warunków pracy lekarzy, którzy będą dysponowali po prostu lepszymi narzędziami do diagnozy. Trzeba jednak zaznaczyć, że plan, choć niesamowicie ambitny i optymistyczny, jest na razie dość daleko wybiegający w przyszłość, bo obecnie inwestycja już uzyskała finansowanie, ale dopiero przed tą inwestycją wybór wykonawcy. I o tym przypomina Michał Banaś, czyli prezes inwestycji medycznych Łódzkiego, który tutaj w takiej roli osoby sprowadzającej na ziemię występuje.
3: Mówimy o jakże ważnym elementem życia nas wszystkich, o zdrowiu psychicznym. Dzisiaj mówimy o dorosłych, ale nie zapominajmy też o dzieciach i młodzieży. Centra zdrowia psychicznego, co dzisiaj już rzeczywiście padło, są jednym z elementów składowych całej wielkiej inwestycji. Mówimy o budowie ogromnego ośrodka, w którym będą leczeni pacjenci z zaburzeniami natury psychicznej. Ale co najważniejsze, znajdą tam wsparcie i oparcie, zarówno pacjenci, jak i rodziny tych pacjentów, i o tym należy mówić. Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego, za co też serdecznie zawsze dziękujemy, stanowi swoistego rodzaju, jesteśmy takim partnerem wykonawczym tego projektu, za co myślę tu dziękujemy, ale podziękujemy, jak go zrealizujemy. A dzisiaj chciałbym powiedzieć, że dzisiaj stoimy przed ogromnym wyzwaniem, bo to, co pani marszałek powiedziała, dzisiaj gwarantujemy finansowanie, natomiast sam proces począwszy postępowania przetargowego, które ciągle trwa, jest bardzo skomplikowane, jest złożone, mamy dużo ofert, jesteśmy w trakcie oceny tych ofert, dysponujemy ogromnym potencjałem wiedzy i doświadczenia i chcemy przeprowadzić ten proces najlepiej, jak tylko potrafimy. Jeśli to wszystko się uda, miejmy nadzieję, że ten wykonawca zostanie wybrany i przejdziemy do tego przysłowiowego wkopania tej pierwszej łopaty. Do tego wszyscy dążymy, ponieważ to, co dzisiaj padło. Ta inwestycja to nie tylko wsparcie dla mieszkańców miasta Łodzi czy województwa łódzkiego, ale to rzeczywiście symbol wielkiej zmiany w zakresie psychiatrii, gdyż ten ośrodek będzie rozpoznawalny w całym, myślę, nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju. To ogromna inwestycja, ogromna kubatura. I jeśli rzeczywiście przeprowadzimy ten proces od A do Z, to będziemy mogli się chwalić, myślę, nie tylko tu w Łodzi, w województwie, ale naprawdę w całym kraju albo nawet w całej Europie. Dlatego wszyscy gorąco kibicujemy, żeby ten projekt zakończył się ogromnym sukcesem i żeby przede wszystkim pacjenci znaleźli tę pomoc i wsparcie w takich warunkach, na jakie zasługują.
0: Tak więc na Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będziemy musieli jeszcze poczekać, ale teraz już można przypomnieć, że Urząd Marszałkowski przeznaczył w tym roku kilka milionów złotych na działania profilaktyczne, które mają nas objąć, no zanim takiej wizyty w szpitalu możemy potrzebować. I jest w tym uwzględniony dość szeroko zakrojony projekt bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Szczegóły na stronie lockie.pl, a my tymczasem przenosimy się do Pabianic, gdzie w trochę krótszej perspektywie uda się zrealizować program dofinansowania usług społecznych.
4: Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Niemal 1 300 000 złotych na rozwój usług społecznych w Pabianicach. Pieniądze z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego pozwolą zrealizować projekt Zaopiekowani, dzięki któremu wsparcie otrzymają osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Ten projekt koncentrować się będzie na wsparciu potrzebujących w ich miejscu zamieszkania. Działania realizowane dzięki Funduszom Europejskim dla Łódzkiego obejmować będą m.in. dowóz posiłków, transport od drzwi do drzwi, czy możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To wsparcie popłynie też do ich opiekunów. To na przykład konsultacje psychologiczne oraz spotkania edukacyjne ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z dietetykiem czy fizjoterapeutą. Projekt Zaopiekowani zakłada też działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w świadczenie usług społecznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i nabór na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego ma charakter niekonkurencyjny. Oznacza to, że o pieniądze mogą ubiegać się jedynie miasto Pabianice i tamtejsze Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.
0: Tutaj po raz kolejny odsyłam po więcej informacji na stronę lockie.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Z pewnością zaobserwowaliście, że w ostatnim czasie w mediach z naprawdę dużą intensywnością pojawia się temat spektrum autyzmu i osób w spektrum autyzmu, również osób neuroatypowych. No i myślę, że całkowicie naturalną kwestią tego, albo może na odwrót, może naturalną przyczyną tego wszystkiego jest coraz większa ilość fundacji zajmujących się właśnie tym tematem. Łódź nie jest wcale wyjątkiem od tej prawidłowości, również i w naszym mieście powstaje zdecydowanie coraz więcej fundacji zajmujących się tematem neuroróżnorodności. Są to fundacje malutkie, ale też i fundacje ogromne, fundacje zajmujące się taką kliniczną pracę ze specjalistami, a także fundacje zajmujące się edukacją i szerzeniem wiedzy na temat tego, jak wygląda neuroróżnorodność. Nie dałabym rady oczywiście opowiedzieć o nich wszystkich w jednej audycji, więc w dzisiejszym programie zajmiemy się jedną fundacją z tego właśnie zakresu, fundacją Autism Team, która pomaga zarówno w diagnozie, oferuje doraźną pomoc w przypadku większych i mniejszych kryzysów zdrowia psychicznego, a także pomaga nawigować cały ten prawny aspekt neuroróżnorodności. Czy to kontakt z placówkami medycznymi, czy z instytucjami? A zresztą najlepiej, żeby opowiedzieli Wam o tym sami. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, a ja już w studiu mam dwójkę wspaniałych gości. Supermamę, która założyła fundację, i syna, który jako samorzecznik wypowiada się w imieniu tych, którym ta fundacja pomaga. Gośćmi audycji są Sylwia Kowalska oraz jej syn Jan Gawroński, samorzecznik osób ze spektrum autyzmu.
6: Zdrowa Łódź.
7: Jan Gawroński, samorzecznik, założyciel, inicjator i koordynator Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team.
8: I Sylwia Kowalska, ja jestem współtwórczynią fundacji. Mam przyjemność nią zarządzać, chociaż tego słowa nie lubię, ale jednak te procesy muszą zachodzić. Jestem też koordynatorką Społecznego Pogotowia Interwencyjnego i tam wspieramy całe rodziny osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu, upominając się o ich prawa.
0: Historia fundacji sięga 2016 roku, ale domyślam się, że takie projekty to kiełkują w głowie przez lata.
8: Najczęściej, jeśli chodzi o NGOsy, które działają na rzecz wsparcia albo łatania dziur systemowych, no to to jest w sercu. I tak było podobnie u nas, to jest nasza historia życiowa, rodzinna. Jestem dumną mamą Janka, więc kilkanaście lat temu, tuż po diagnozie, kiedy wpadliśmy w czarną dziurę rozpaczy i krętych labiryntów systemu wsparcia, gdzie nic nie można było znaleźć i było po prostu bardzo trudno, jak już stanęłam na nogi, pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby było takie miejsce, gdzie rodzice, zwłaszcza na początku drogi, ale też przy późnych diagnozach, nie będą odbijać się od ściany do ściany, nie będą musieli właśnie udowadniać wielu rzeczy, tylko znajdą kompleksową pomoc. Troszkę to nam zajęło czasu, bo najpierw to my gościliśmy w różnych fundacjach i korzystaliśmy z tego wsparcia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast zawsze nam czegoś brakowało. Brakowało nam prawdy, brakowało nam tego, że życie z niepełnosprawnością, czy życie chociażby w spektrum autyzmu, bo to nie musi być niepełnosprawne, trwa 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że to są 2 godziny wsparcia w gabinecie albo przez chwilę bycie w jakimś środowisku, tylko to jest 24 godziny na dobę i zamarzyliśmy o takiej fundacji, która będzie tworzyła stado, jak my to nazywamy, przepięknych ludzi, neuroatypowych, ich rodziny, właśnie po to, aby wspólnie tworzyć rzeczywistość, upominać się o swoje prawa, organizować wsparcie i dla młodzieży, i dla rodziców. I tak nas to zaprowadziło do tego punktu tutaj.
0: W statucie fundacji, czy w ogóle celem fundacji jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu. I chciałabym zapytać, co to znaczy, bo myślę, że mimo, że ten temat spektrum autyzmu staje się coraz bardziej medialny, bardzo mało osób tak naprawdę rozumie, jak wygląda takie życie i w jaki sposób potrzebujemy dostosowania środowiska dla takiej osoby. Co znaczy ta poprawa jakości życia?
8: Poprawa jakości życia, czyli prawo do całego życia. Prawo do całego życia, nie tylko dostęp do wsparcia, terapii, do edukacji, ale uszyty na miarę systemu orzecznictwa i też pełne prawo do korzystania ze wszelkich dóbr. Osoby w spektrum autyzmu nie są diagnozą na dwóch nogach. To cudowni, niesamowici ludzie, którzy mają prawo właśnie sięgać po całe życie i my staramy się te przestrzenie i te możliwości stwarzać. To nie jest oczywiste i proste, bo jak zaczęliśmy działać fundacyjnie, zaczęliśmy mówić o partycypacji, obywatelskości i samostanowieniu, to wszyscy robili duże oczy, co my chcemy i co to jest ta konwencja praw osób z niepełnosprawnościami. No ale potem właśnie Janek wpadł na genialny pomysł Klubu Świadomej Młodzieży, o którym powie za chwilę sam. I to nam dało taką furtkę i takie możliwości, aby od najmłodszych lat uczyć młode osoby neuroatypowe, ale też z różnych grup narażonych na wykluczenie, właśnie tego samostanowienia, wyrażania i sięgania po własne prawa.
7: I też tutaj odnosząc się do tego, Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team powstał właśnie w odpowiedzi na to, jako w dużym stopniu alternatywa dla edukacji, jak i dla terapeutyzacji. Klub Świadomej Młodzieży działa w Łodzi od ponad 6 lat. Tutaj też w pewnym stopniu się kryje taka historia, kiedy poszedłem pewnego dnia, dokładnie końcówka 2019 roku, początek 2020 roku, i powiedziałem, pamiętam, do mamy tutaj, że macie kluby rodziców, spotykacie się, tworzycie przestrzenie, a gdzie jest przestrzeń wsparcia dla młodych?
8: To prawda,
7: i właśnie,
8: tak było.
7: I początkowo moja mama powątpiewała, że to duża odpowiedzialność, zarówno pod kątem takim prawnym, ale też nie tylko. Tak. Ale postanowiłem się uprzeć i właśnie tym sposobem stworzyłem Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team. Każda osoba, która tak naprawdę przychodzi do Klubu Świadomej Młodzieży, że nie ma osoby, która nie doświadczyła dużo złego czy przemocy rówieśniczej w szkole, na przykład, czy innych kryzysów zdrowia psychicznego, bo głównie do nas przychodzą osoby, które przeszły a to traumę terapeutyczną, a to doświadczyła przemocy rówieśniczej ze strony swoich neurotypowych rówieśników, ale także, która niestety też doświadczała po prostu terapeutyzacji, bo trafiła ze względu, że na przykład była terapia prowadzona w sposób nieodpowiedni i w ramach Klubów Świadomej Młodzieży podejmujemy różnego rodzaju działania rzecznicze. Co roku między innymi organizujemy kampanie społeczne z okazji 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, ale także kolejnym punktem jest między innymi także przeciwdziałanie w przypadku młodych osób, dorosłych i młodych dorosłych, bo tutaj chcę jasno podkreślić, obecnie Klub Świadomej Młodzieży głównie zrzesza młodzież oraz młodych dorosłych w spektrum autyzmu, innymi stanami neuroatypowości i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. I także zabiegamy właśnie dlatego też przeciwdziałamy pozorowanej aktywizacji zawodowej i fasadowym także działaniom na rzecz osób neuroatypowych, jak i z niepełnosprawnościami. Dlatego też chcemy przeciwdziałać właśnie po to, żeby nie było pozorowanej aktywizacji, a pozorowana aktywizacja zawodowa polega w taki sposób, że na przykład osoba na przykład trafia na staż i potem słyszy, że projekt się skończył i osoba neuroatypowa dorosła nie może znaleźć po prostu formy aktywizacji zawodowej czy zatrudnienia.
0: Opowiadają o Fundacji Autism Team i za chwilę opowiedzą o przestrzeni o nazwie Empatia, która właśnie w ramach tej fundacji działa w naszym mieście.
8: Myślę, że to jest też bardzo ważne, Janku, bo powiedziałeś o takiej grupie młodych dorosłych i dorosłych, żeby też podkreślić, że to jest grupa szczególnie narażona na właśnie wykluczenie. To jest grupa, którą się pomija, bo kiedy mamy dzieci młodsze, to jakoś ten system wsparcia jest zorganizowany, mamy dostęp do edukacji, mamy dostęp do form wsparcia. Dla młodych dorosłych i dorosłych po prostu nie ma nic. Chciałabym powiedzieć, że jest niewiele, ale dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię, że nie ma nic. I proszę też pamiętać, że jeśli mówimy o spektrum autyzmu, to jest spektrum, czyli są osoby, które rozwijają się, mogą żyć samodzielnie, mieć różne wyzwania w przestrzeni życiowej, ale radzić sobie na tyle, że stąpają po ziemi i wyszarpują te prawa, ale też są z nami osoby w spektrum autyzmu niesamodzielne, z niepełnosprawnością sprzężoną, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, i to są osoby też młode, dorosłe, zamknięte ze swoimi starzejącymi się rodzicami w czterech ścianach i dla nich nie ma żadnej oferty, ani wsparcia dla tych młodych osób i przede wszystkim wsparcia dla tych rodziców i osób opiekuńczych, bo o tym też warto mówić i tym w naszej fundacji również się zajmujemy. Mamy Klub Świadomych Rodziców, do którego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy już myślą, że nie dają rady, ale też tych, którzy chcą się ucieszyć, że tak świetnie dają radę przez tyle lat. Świetna energia koordynatorki i koordynatorzy, bo są i mamy, i taty, jak ja to mówię, jest wspaniała atmosfera. nie tylko grup wsparcia, ale też niezbędników systemowych, bo warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. Mamy też społeczne pogotowie interwencyjne, tam bardzo mocno działamy na rzecz przestrzegania praw naszych rodzin i przede wszystkim działamy w takim miejscu przyjaznym w Łodzi. Ono się nazywa Empatia. Otrzymaliśmy lokal od miasta Łodzi, za co bardzo dziękujemy. I w tej przestrzeni wolności w byciu sobą, jak nazywamy tą przestrzeń, wspólnie z Łódzką Fundacją Trampolina, urzędujemy sobie w ten sposób, aby każdy młody człowiek i każda osoba, która potrzebuje w Łodzi wsparcia, najczęściej z zakresu zdrowia psychicznego, ale też właśnie sięgając po prawo do całego życia, aby to wsparcie otrzymała.
9: Poruszyliście Państwo mnóstwo szalenie ciekawych tematów. Ja właściwie nie wiem, gdzie zacząć, ale chciałabym zapytać przede wszystkim o to, jak nasze miasto wypada pod kątem wsparcia dla osób w spektrum autyzmu. Czy w ogóle robi cokolwiek skierowanego dla tej grupy osób i jak to wypada na tle całego kraju?
8: A ja się chcę bardzo ucieszyć z naszego miasta. Rzadko mam taką okazję, żeby pielęgnować dobre praktyki, ale jestem ich bardzo spragniona. I wcale nie mówię dlatego, że nasze fundacje otrzymały wsparcie w postaci lokalu, bo jak Państwo na pewno wiecie, słuchacze wiedzą, że to jest też ogromny wysiłek, bo ten lokal trzeba utrzymać, trzeba zorganizować tam pracę i wsparcie. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest ogromna otwartość, jeśli chodzi o takie współdziałanie NGO-sowe właśnie z miastem. Nie spotkałam się jeszcze w swojej działalności społecznej, a naprawdę prowadzimy dużo interwencji, żeby ktokolwiek w Łodzi odmówił mi wsparcia, jeśli chodzi o szybkie działanie. Czy często są to bypassy i często są to telefony po godzinach urzędowania urzędu, czyli od 8 do 16, ale mamy takie relacje wypracowane, czy z Rzecznikiem Praw Osób z Niepełnosprawnościami, czy z rzeczniczką, która opiekuje NGO-sy, Moniką Dolik. To są osoby, które są niezwykle oddane łódzkim NGO-som i byłoby niesprawiedliwe, ażeby o tym nie wspominać. Jeśli chodzi o ofertę dla osób w spektrum autyzmu, mamy prężne fundacje, które działają, do których można się zgłaszać. Jest ich co najmniej kilkanaście. Nie chcę wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, ale serdecznie zapraszam każdego, kto chciałby uzyskać wsparcie w łódzkich fundacjach dla osób w spektrum autyzmu. Zawsze można zadzwonić do NFZ-u, zapytać się, kto jest zakontraktowany, żeby ta terapia, czy chociażby wsparcie, czy diagnoza była bezpłatna. I otrzymamy taką informację o tych punktach zakontraktowanych, ale też otrzymamy informację o kolejce oczekujących. Czy na przykład do diagnozy ADHD, czy diagnozy w kierunku spektrum autyzmu. Pamiętajmy, że mamy taką możliwość. W Łodzi mamy kilkanaście punktów diagnozujących. Oczywiście zdarzają się też punkty, które robią duży biznes na niepełnosprawności. O tym też warto mówić, że można łatwo wpaść w taką pułapkę, aby obiecać złote góry i ciągnąć tego rodzica po prostu w nieskończoność, ale jednak ludzi dobrych jest więcej. W Łodzi jest wsparcie, na które można liczyć, tylko pamiętajmy, że też warto o tą pomoc poprosić. Nie zawsze się decydenci domyślą, jakie my mamy potrzeby.
9: Fundację Autism Team w dzisiejszej audycji reprezentowali Sylwia Kowalska oraz Jan Gawroński. Ja nazywam się Weronika Kobus, a Was zapraszam do obserwowania Fundacji Autism Team w mediach społecznościowych oraz do wejścia na ich stronę internetową, gdzie możecie się zapoznać z pełnym programem tego, co Fundacja robi dla osób neuroróżnorodnych w Łodzi. A jeżeli chcecie skontaktować się z Autism Team osobiście, to możecie odwiedzić ich w przestrzeni o nazwie Empatia, która znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 roku 15 i jest współtworzona razem z Fundacją Trampolina.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Łódź chwali się bliskością zieleni, jednocześnie lekką ręką rozdaje zielone działki w ręce deweloperów. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji przejedziemy się na Bałuty, gdzie mieszkańcy próbują walczyć o swoje prawo do posiadania zielonego kawałka ziemi.
5: Tym żyje Łódź.
0: A to wszystko zaledwie parę dni po tym, jak Łódź na swoim profilu facebookowym opublikowała informację o tym, że miasto zajęło pierwsze miejsce pod względem bliskości większych skupisk drzew w analizie kartografii ekstremalnej. Brzmi świetnie, tylko czy to znaczy, że miasto wsłuchuje się w głos mieszkańców, którzy chcieliby, by w ich otoczeniu było jak najwięcej terenów zielonych? No tutaj sprawa wygląda trochę gorzej i posłużę się tutaj przykładem działki przy Wojska Polskiego, która na razie jeszcze jest terenem zielonym, natomiast miasto ma zamiar przekazać ją w ręce deweloperów pod budowę bardzo gęstej zabudowy osiedla, prawdopodobnie mikrokawalerek. W obronie tej działki przy Wojska Polskiego 53 zostało zwołane spotkanie z mediami, na które przyszli działacze Łodzi całej naprzód oraz mieszkańcy okolicznych kamienic, aby wspólnie zaprotestować przeciwko planowanej inwestycji. Rzeczona działka ma być działką przyznaną deweloperowi w zamian za działkę na ulicy Harcerskiej, którą kupił od miasta jakiś czas temu. Jednak budowę w tamtej lokalizacji udało się właśnie dzięki sprzeciwowi mieszkańców i działaczy zablokować. Podczas spotkania z mediami o potencjalnych zagrożeniach ze strony tej inwestycji opowiedział Adrian Zieleniewicz z Łodzi całej naprzód. Posłuchajcie.
10: Naszym zdaniem ta środowa sesja będzie o tyle istotna, że możemy po prostu zapobiec popełnianiu kolejnych błędów, ponieważ kolejnym błędem byłoby zamiana tych działek i dopuszczenie tutaj realizacji tej zabudowy. W ten sposób, jeżeli decyzja byłaby pozytywna i tutaj te działki zostałyby zamienione i ta zabudowa mogłaby tu w tym miejscu powstać, zaprzepaszczamy właściwie szansę na powstanie tutaj takiego linearnego parku, który w tych właśnie, tak jak mówiłem, dokumentach planistycznych od wielu lat funkcjonował. Tracimy zieloną pierzeję ulicy Wojska Polskiego. Tutaj zwłaszcza na zdjęciach z lotu ptaka widać to bardzo dobrze, że właściwie cała ta strona ulicy Wojska Polskiego jest zagospodarowana zielenią. Jest to bardzo zielone miejsce. Dodatkowo tutaj wzbudza niepokój to, w jaki sposób ta planowana inwestycja jest wprowadzana do kolejnych dokumentów planistycznych. Mogliśmy się przekonać, że w projekcie planu ogólnego ta inwestycja już jest uwzględniona i tutaj te wskaźniki wskazują, że będzie to bardzo intensywna zabudowa. Tutaj 100% powierzchni tych działek może zostać zabudowane zgodnie z tym projektem. Zabudowa może powstać o wysokości do 25 metrów wzwyż i dodatkowo jeszcze wyznaczono obszar zabudowy śródmiejskiej w tym miejscu, co nie do końca naszym zdaniem znajduje uzasadnienie jakby w uwarunkowaniach, które tutaj dookoła występują, ponieważ no zazwyczaj jest to taki obszar, który jest zarezerwowany dla tych najściślej zabudowanych, najgęściej zabudowanych obszarów śródmiejskich. Natomiast tutaj mamy otoczenie zabudowy modernistycznej i to naszym zdaniem nie znajduje takiego uzasadnienia, a pozwala inwestorowi na realizację zabudowy z ograniczonym dostępem do światła słonecznego na przykład. Tak samo tutaj na piątkowej komisji planowania przestrzennego Rady Miejskiej dowiedzieliśmy się, że ten teren już w projekcie planu miejscowego, czyli jakby bardziej szczegółowego opracowania, również został przeznaczony na, jest taka propozycja, żeby został przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Oznacza to zmianę, ponieważ mamy takie informacje, że jeszcze 2 czy 3 lata temu ten teren był wskazywany jako teren zieleni urządzonej. Był tu zachowywany ten korytarz zielony, natomiast w tej chwili już jakby pod tą inwestycję stricte te dokumenty są sporządzane. I chcielibyśmy postulować tutaj do radnych miejskich o pochylenie się nad tym problemem, nad przemyśleniem jeszcze swojego głosu i negatywne zagłosowanie przeciw tej uchwale, tak aby pozwolić jeszcze na wznowienie tych negocjacji z deweloperem, zaproponowanie jakichś innych terenów. Być może to nie będzie tak atrakcyjny teren zwarty, jeden, który w ten sposób intensywny deweloper mógłby zabudować. Być może to mogłyby być mniejsze tereny, których zabudowa mogłaby przynieść więcej korzyści dla naszego miasta. Chcielibyśmy również zaproponować objęcie tutaj tego terenu formalną ochroną w formie parku, zieleńca, skweru, po prostu terenu zielonego, który będzie służył tutaj mieszkańcom. I tak jak powiedziałem, no ta zamiana tych działek nie musi być koniecznie na kolejne tereny zieleni. W samej okolicy mamy wiele terenów zdegradowanych po zabudowie, które mogłyby zostać zabudowane i mogłyby poprawić jakby też estetykę i funkcjonowanie naszego miasta, chociażby przy ulicy Łagiewnickiej, tutaj po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, przy Bałuckim Rynku, przy ulicy Krótkiej. Tych terenów jest naprawdę bardzo dużo, więc może nie warto tutaj tej zieleni tracić.
0: Tak jak wspomniałam, na spotkanie z mediami przyszli również okoliczni mieszkańcy i udało mi się porozmawiać z panią Ewą, która mieszka w okolicznej kamienicy właśnie naprzeciwko działki na Wojska Polskiego 53.
5: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
11: Mieszkam dosłownie 2 metry stąd. Tu się wychowywała moja córka. Chodziłam sobie tutaj właśnie tymi terenami zielonymi do parku Śledzia i Staromiejskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby stanęły tutaj jakiekolwiek bloki. Zero. Zabrano część terenów już tych działek, które były takie trochę dzikie, nie dzikie, ale były. Postawiono 2 następne budynki. Ja akurat z okien swojego w starej kamienicy mieszkam, więc może powinnam się cieszyć, że coś będzie budowane nowego. Nie do końca. Mam przepiękny widok na te stare kasztanowce, na dęby, które są i teraz tak sobie myślę, jakbym otworzyła okno i zobaczyła 20-metrowy jakiś wieżowiec, to by mnie chyba trafiło.
0: Decyzja ma zapaść w trakcie najbliższej sesji Rady Miasta. Oczywiście zarówno przedstawiciele Łodzi całej naprzód, jak i mieszkańcy Bałuc, z którymi rozmawialiśmy, apelują do radnych o zagłosowanie przeciwko uchwale pozwalającej na tę inwestycję. My tymczasem przenosimy się w stronę Nowego Centrum Łodzi, a dokładniej do Narodowego Centrum Kultury Filmowej, znajdującego się w EC1, gdzie kluczowa z punktu rozwoju NCKF-u inwestycja wchodzi na kolejny poziom realizacji i jest już coraz bliżej. Mówimy tu o wystawie Mechaniczne Oko, która już od wielu, wielu lat jest w planach, no i tak jak nazwa wskazuje, ma przybliżać historię powstawania medium wizualnego. Ma to być wysoce interaktywna wystawa, która pokazuje nie tylko historię, ale i cały rozwój prowadzący do teraźniejszości przemysłu filmowego.
5: Edukacja w Łodzi.
0: Oczywiście znaczenia Łodzi dla historii przemysłu filmowego nie trzeba nikomu tłumaczyć, dlatego podczas konferencji prasowej poświęconej wystawie Mechaniczne Oko parę słów pod kątem teraźniejszości i przyszłości Łodzi w przemyśle filmowym wygłosił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
12: Polskie kino to nie tylko kultura, to także jedno z kół zamachowych naszej gospodarki. Dlatego też w ubiegłym tygodniu Sejmowa Komisja Kultury po przedłożeniu przeze mnie nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu produkcji audiowizualnej jednomyślnie zatwierdziła zmiany w tej ustawie, czyli wydłużeniu tak zwanego programu zachęt o kolejnych 10 lat. To też dowód na to, że kultura może być czymś, co łączy wszystkie siły w polskim parlamencie, czyli może być ponad politycznymi podziałami. Kilka miesięcy temu w imieniu polskiego rządu podpisałem konwencję Rady Europy dotyczącą koprodukcji seriali, czyli współpracy polskiego sektora ze wszystkimi innymi sektorami audiowizualnymi w Europie. A niebawem przedłożymy parlamentowi jedną chyba z najważniejszych ustaw oczekiwaną przez sektor audiowizualny, czyli ustawę dotyczącą systemu ulg dla producentów zagranicznych, aby Polska była jednym wielkim planem filmowym dla producentów międzynarodowych. Ale obok tego nie możemy zapominać o historii polskiego kina i kiedy w Łodzi już od wielu, wielu lat można podziwiać 2 stałe wystawy, czyli Kino Polonii, historię polskiego kina i materii kina, czyli całej produkcji filmowej, do tych 2 stałych wystaw dołączy niebawem kolejna Mechaniczne Oko, wystawa, która będzie niezwykle wartościową, multimedialną wystawą, która nie będzie muzeum sprzętu. Będzie to wystawa, która będzie prezentowała technologię, na której pracowało się niegdyś, a do tej, na której pracuje się dzisiaj, żeby powstawał film. Ta wystawa to jest gigantyczny projekt wartości 46 milionów złotych. Niecałe 30 milionów stanowi dofinansowanie europejskie w ramach programu Phoenix. Jeżeli spojrzymy na Europejskie Centrum Kultury Filmowej właśnie z tej perspektywy jako po pierwsze serce walki z dezinformacją i dodamy do tego to drugie serce, czyli Centrum historii polskiego kina. Łódź naprawdę jest niezwykle ważnym, cennym miejscem na mapie naszego kraju. Żeby tu przyjeżdżać, tutaj zgłębiać tajniki polskiej kinematografii, uczyć się tego, jak film powstawał kiedyś, jak powstaje dzisiaj. Bardzo się cieszę, że ta wystawa tutaj jest przygotowywana. Jej otwarcie planujemy w roku przyszłym. Bardzo dziękuję.
0: Mechaniczne Oko to ostatnia z trzech wielkich wystaw, które planuje otworzyć NCKF. Dwie już są dostępne dla zwiedzających i o tym parę słów opowie Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
13: Bardzo chcemy, żeby Narodowe Centrum Kultury Filmowej było tym centrum europejskim kultury audiowizualnej. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej podchodzimy do tematu filmu kompleksowo, dlatego te wystawy, które przygotowaliśmy już do tej pory i ta trzecia, którą mamy nadzieję, że na przełomie 2027 i 2028 roku otworzymy, właśnie z tych różnych perspektyw prezentują kulturę audiowizualną. Przypomnę, to Kino Polonia, opowieść o historii polskiej kinematografii. To materia kina, która przedstawia cały proces produkcji filmowej, od scenariusza przez realizację zdjęć po dystrybucję i promocję filmu. I wreszcie Mechaniczne Oko. Tu z kolei będziemy wchodzić w świat technologii audiowizualnej i techniki filmowej. Wkraczamy w chwili obecnej na kluczowy dla nas etap, a mianowicie kończymy prace budowlane, rozpoczynamy prace aranżacyjne i tutaj nie tylko ważna jest dla nas koncepcja merytoryczna wystawy, ale także jakość, także dbałość o szczegóły realizacji, po to, aby uczestnik w pełni poczuł te doświadczenia, które chcemy mu przekazać. Dlatego tak ważny jest dla nas partner, który uczestniczy w tym procesie z nami, a mianowicie firma New Amsterdam. Przypomnę, wartość projektu to blisko 46 milionów złotych, z czego 29,5 miliona złotych dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej poziom zakontraktowania całego projektu wynosi ponad 80%, a termin realizacji zaplanowano, tak jak już wspomniałam, na przełomie 2027 i 2028 roku. Mechaniczne Oko będzie opowiadało o historii technologii audiowizualnej w odwróconej chronologii, czyli od czasów współczesnych poprzez VHS, kamery filmowe, aż po wczesną fotografię, latarnie magiczne i zabawki optyczne, a wszystko będzie utrzymane w steampunkowej estetyce. Tutaj możecie Państwo też zapoznać się z eksponatami, które zostały już przygotowane na tę wystawę. Przygotowujemy również i pracujemy nad wykonaniem kolejnych eksponatów. Oczywiście część eksponatów prezentowanych na tej wystawie będzie pochodziła ze zbiorów NCKF-u. Będzie to połączone z instalacjami, z interaktywnymi stanowiskami, dzięki którym zwiedzający będą mogli samodzielnie doświadczać zasad działania technik audiowizualnych.
0: Na wystawę Mechaniczne Oko musimy jeszcze trochę poczekać, ale już dostępne w EC1 są dwie inne wystawy stałe, czyli Kino Polonia oraz Materia Kina. No i oczywiście wspomnę jeszcze, że do NCKF-u można wybrać się nie tylko na wystawę, ale również na zwyczajne pokazy filmowe. A z mojej strony w dzisiejszej audycji to już wszystko. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
14: Radio Złote Przeboje.
15: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Słuchacie magazyn reporterów, a w dzisiejszym programie coś dla ducha i dla mieszczucha. Ale zanim przejdziemy do tematów artystycznych, zaczniemy właśnie od tych bardziej codziennych, bo porozmawiamy troszeczkę o remontach.
8: Tym żyje Łódź.
9: Ja nazywam się Weronika Kobus, a dzisiejszą audycję zaczniemy od wycieczki na Bałty, a dokładniej na ulicę Lutomierską. No i zanim powiecie mi, że hej, przecież tam dopiero co był remont, no to muszę was uspokoić, że kolejne prace co prawda zaczną się już w najbliższy poniedziałek, ale utrudnienia z przejazdem przez tę ulicę to dopiero 28 września. Fragment Lutomierskiej pomiędzy Włókniarzy a Klonową już zyskał nową nawierzchnię i nowy ciąg pieszo-rowerowy i teraz przyszła pora na kolejny odcinek. Odcinek między Klonową a Czarnkowską zostanie doprowadzony docelowo do takiego samego stanu, jak właśnie ten odcinek bliżej Alei Włókniarzy. Najpierw prace, tak jak wspomniałam, zaczną się jednak nie na samej jezdni, a na terenie, który mieszkańcy zaaranżowali sobie trochę na dziko, tylko na parking i mówimy tutaj o terenie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Tam prace ruszają już w najbliższy poniedziałek, ale o szczegółach opowie wiceprezydent Łodzi, pan Tomasz Piotrowski.
10: Startujemy z remontem kolejnego odcinka ulicy Lutomierskiej. Tymczasem przyszła pora na odcinek między ulicą Czarnkowską a Klonową. W ostatnim czasie zrobiliśmy pierwszy odcinek od Włókniarzy do Klonowej. Pojawił się tam nowy ciąg pieszo-rowerowy, szerszy chodnik. Dołożyliśmy dużo miejsc parkingowych i sporo drzew. Chcemy w tym samym standardzie zrealizować ten kolejny odcinek od Klonowej do Czarnkowskiej. Nie będziemy zajmować się tylko wymianą wodociągu, wymianą nawierzchni jezdni. Zajmiemy się też tym terenem, który przylega do ulicy Lutomierskiej. Przy skrzyżowaniu Lutomierskiej i Powstańców Wielkopolskich dzisiaj mamy takie klepisko, z którego korzystają mieszkańcy na swoje potrzeby parkingowe. Chcemy tutaj zorganizować porządny, uporządkowany parking na ponad 50 samochodów. Pojawią się też nasadzenia i pojawi się też ciągłość tego rozwiązania dla rowerzystów, które jest na pierwszym odcinku ulicy Lutomierskiej, czyli separowany ruch. Ruch rowerowy. Bardzo ważny odcinek z dużą ilością funkcji handlowo-usługowych, dlatego też chcemy dołożyć dodatkowe przystanki komunikacji miejskiej właśnie w okolicach tego skrzyżowania z Powstańców Wielkopolskich, żeby ułatwić mieszkańcom skorzystanie z tej oferty sklepów czy punktów usługowych właśnie i też dać im lepszy dostęp do komunikacji miejskiej. Chcielibyśmy tą inwestycję przeprowadzić jak najszybciej, bo nie jest to długi odcinek. Mam nadzieję, że uda nam się skończyć skończyć w tym roku albo najpóźniej taką wczesną wiosną przyszłego roku, tak żeby wejść na kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej w przyszłym roku i zrealizować już całą ulicę Lutomierską aż do ulicy Zachodniej. Jeżeli chodzi o prace, które trwają tutaj w najbliższej okolicy, to obecnie trwają prace na ulicy Mokrej. Kończymy pierwszy etap ulicy Wielkopolskiej. Tutaj wchodzimy w poniedziałek, czyli od poniedziałku startuje kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej. O szczegółach niezawodny pan dyrektor Marcin Duguda.
7: To więc remont ulicy Lutomierskiej od Klonowej, Kacprzaka do Czarkowskiej rozpoczynamy od najbliższego poniedziałku. Nie będzie się to jednak wiązało z utrudnieniami w samym ruchu kołowym. Na tą chwilę zaczniemy od rozkładania takich prac przygotowawczych linii zasilających wodociąg, który docelowo zostanie wymieniony. Będą to takie bypassy, które tutaj w rejonach, powiedzmy, ciągów istniejących pieszych wykonawca będzie zgrzewał, tak aby zapewnić alternatywne źródło zasilania dla okolicznych tutaj bloków i odbiorców wody. Zaczną się pierwsze prace, powiedzmy, rozbiórkowe. Natomiast zasadnicze prace planujemy rozpocząć od 28 września. Będzie to się wiązało z prowadzeniem organizacji ruchu, która obejmować będzie prowadzenie ruchu jednokierunkowego od strony ulicy Włókniarzy do Zachodniej. Zmieni się również organizacja transportu zbiorowego. Autobusy linii 96 oraz 95 będą tylko i wyłącznie przejeżdżać w kierunku ulicy Zachodniej, natomiast w kierunku już tutaj zachodu, czyli Teofilowa, będą one kierowane ulicą Drewnowską, Kacprzaka, a następnie właściwą trasą. Linia nocna N1 natomiast będzie w kierunku właśnie tym zachodnim kursowała ulicą Limanowskiego. Co do samego zakresu, mamy tutaj kompleksową przebudowę nawierzchni całej tej drogi, która ma blisko 700 metrów. W szczególności skupiliśmy się do właściwego ukształtowania tej przestrzeni przy tych wielobranżowych działalnościach gospodarczych, które mamy tutaj w okolicy skrzyżowania z ulicą Klonową. W szczególności zapewnimy tutaj ponad 70 miejsc parkingowych od razu przy tych lokalach usługowych. Na całej przestrzeni drogi będziemy mieli ponad 100 miejsc, plus dodatkowo nowo wybudowany parking na blisko 50 miejsc postojowych. Ulica zyska również pełen ciąg pieszo-rowerowy tutaj po stronie południowej. Znajdą się tutaj dodatkowa para przystanków z wiatami, z ławkami na płycie postojowych w okolicach tutaj skrzyżowania ulicy Wierzchnieńskiej i Powstańców Wielkopolskich. No, uzupełnimy to również zielenią. Planujemy tutaj blisko 80 nowych drzew, które nasadzimy w tych przestrzeniach oddzielających ciągi pieszo-rowerowe z jezdnią. Zastąpimy to nawierzchnią bitumiczną, dopuścimy tutaj rowerzystów w sposób, powiedzmy, formalny, czyli z zastosowaniem ciągu pieszo-rowerowego.
11: Czyli tak samo jak jest w dalszej części tej ulicy do Włókniarzy.
7: Dokładnie. To będzie taka kontynuacja tych rozwiązań infrastruktury drogowej, które już widzimy na tym pierwszym odcinku od ulicy Włókniarzy. Docelowo te ciągi rowerowe połączą się z istniejącą infrastrukturą wzdłuż ulicy Zgierskiej. Czyli zyskamy dodatkowe trasy rowerów.
11: Czy w momencie, kiedy 96 zacznie jeździć po Drewnowskiej tutaj, to czy on będzie z powrotem wracał już na Wielkopolską? Tam będą już skończone prace?
7: Nie, on jeszcze nie będzie wracał na Wielkopolską. Wielkopolską planujemy zakończyć już i dopuścić ruch dwukierunkowy na koniec października, więc dopiero to jest ten okres, że wróci na swoją starą linię. Chociaż też nie do końca, bo czekamy teraz na rozstrzygnięcie tego postępowania drugiego, czyli Wielkopolska od Turoszowskiej, tam w okolic ulicy Brukowej. Jak tylko będziemy mieli tutaj wykonawcę, to też będziemy rozpoczynać ten drugi etap, więc można powiedzieć, ten autobus tak szybko nie wróci jeszcze w tym roku.
8: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
4: To byli wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski oraz Marcin Dyguda, dyrektor do spraw inwestycji. Tylko tutaj jest potrzebne malutkie sprostowanie. Panu dyrektorowi chodziło o linię 65, a nie 95. I dodatkowo trzeba dodać, że powodem tego puszczenia ruchu jednostronnego po Lutomierskiej na czas remontu właśnie w tę stronę wynika z faktu, że niedaleko znajdująca się ulica Pojezierska również jest remontowana
9: zamontowana. Również ruch odbywa się tam w jedną stronę, no i w stronę przeciwną niż będzie odbywał się po Lutomierskiej, kiedy zacznie się remont już tego pasa drogowego.
8: Co słychać w Łodzi?
9: Na szczęście jednak nie tylko pracami drogowymi żyje Łódź i kolejną część audycji poświęcimy sobie na rozmowę o wystawie rzeźby, która zawita do naszego miasta jeszcze za jakiś dłuższy czas, bo dopiero w listopadzie, ale do 20 października trwa Open Call, czyli czas, kiedy ci artyści, którzy chcieliby pokazać swoje prace, mogą zgłaszać się do organizatorów i również wystawić się w OFF Piotrkowska Center.
12: Maciej Kuls, wiceprezes Fundacji Formacja.
13: Dlaczego OFF?
12: OFF dlatego, że chyba są to w tej chwili dla nas najlepsze przestrzenie w tym mieście do tego, żeby pokazać tak wiele realizacji rzeźbiarskich. Dlaczego rzeźba? Dlaczego musi być pokazywana? Że to jest działanie zarówno dla środowiska rzeźbiarskiego, jak i po to, żeby przybliżyć tę rzeźbę społeczeństwu, ludziom, dlatego że mam wrażenie, że ja sam prowadzę zajęcia z rzeźby i dla amatorów i wiem, jak podczas tych zajęć jestem w stanie odczarować rzeźbę i to pod względem tego, jak ona powstaje, jaki jest proces i dlaczego rzeźby na przykład tyle kosztują, tak? To jest jakiś temat dla społeczeństwa. To się kiedyś zrodziło w mojej głowie, kiedy przeczytałem o Galerii Rzeźby Łódzkiej w latach 70., która była w Łodzi. No i tak zakiełkowało w mojej głowie pomysł, aby przywrócić tą Galerię Rzeźby Łódzkiej, ale no, na takich zasadach, jak to kiedyś funkcjonowało, jest to niemożliwe. W jakimś momencie stwierdziliśmy razem z Olą Wasilewską, że zorganizujemy wystawę na OFF-ie rzeźby przy współpracy z Akademią we Wrocławiu. Zrobiliśmy to rok temu i to już po prostu lawina poszła w naszych głowach, żeby powstało coś większego. Taki przegląd ogólnopolski, który troszeczkę miałby odzwierciedlać to, co się działo w latach 70. W centralnej Polsce jest miejsce, gdzie wszyscy spotykają się, całe środowisko rzeźbiarskie po to, żeby zaprezentować swoje rzeźby, ale też, żeby

0: zasięgów tego naszego open calla, ale no mamy nadzieję, że to będzie z czasem bardzo dobrze działać, więc jakby to jest otwarte absolutnie dla każdego. Mogą to być profesjonalni rzeźbiarze, jak i tak zwani amatorzy, ale jakby, którzy siedzą w tym temacie po prostu. Zgłoszenie z open calla będziemy przyjmować do 20 października. Co trzeba pokazać? Przede wszystkim zdjęcie pracy, krótka notka o autorze, czyli bio, i opis pracy. I to jest właściwie wszystko, co nas interesuje. Można to oczywiście przesłać na nasz główny e-mail, który znajduje się na stronie fundacjaformacja.org.pl. Selekcja będzie tylko i wyłącznie polegała na tak zwanej jakości artystycznej, która no jakby w naszym gronie i jakby komisyjnie zostanie oceniona. Jesteśmy tak naprawdę teraz jeszcze przed konkretnym wyborem prac, bo już mamy cały zestaw prac z uczelni artystycznych, no ale to będzie, ja myślę, że na całej wystawie myślę, że to może być do 100 artystów, 100 realizacji, tak mniej więcej. Wernisaż prawdopodobnie będzie na... oczywiście to strukturę całej wystawy jeszcze musimy uzgodnić, ale prawdopodobnie wernisaż będzie na drugim piętrze, więc tam będziemy otwierać i po kolei będziemy przemieszczać się na drugie piętro, ale też mamy przestrzeń w nowym budynku na piątym piętrze i małą przestrzeń jeszcze na dole w przejściu właściwie OFA. Z czasem na pewno zrobimy mapkę po prostu do tego i każdy będzie mógł dostać taką mapkę, żeby wiedział, gdzie znajdują się konkretne wystawy. Pracę będziemy mogli oglądać do 22 listopada, ale w trakcie też będziemy starali się zapełnić to różnymi wydarzeniami. Będą na pewno będą, w tej chwili wiem, że będą kursy rzeźbiarskie, zupełnie darmowe. Ja będę prowadził warsztaty z rzeźby, z tak zwaną moją rzeźbiarnią, więc będziemy modelować w glinie, po prostu wśród rzeźb będzie można doświadczyć działań w tym zakresie. Zapisy na pewno mile widziane, będziemy to organizować, natomiast będzie to darmowe w tym czasie. Mamy taki pomysł, żeby część przestrzeni przeznaczyć, jakby żeby to była taka otwarta galeria, żywa galeria, która będzie przez całe wydarzenie będzie otwarta. Każdy, dosłownie absolutnie każdy, będzie mógł przyjść i powiesić tam swoją pracę w trakcie wydarzenia, tak żeby to żyło, zmieniało się, przestrzeń dla każdego po prostu.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Aby zgłosić swoją pracę do wystawy rzeźby organizowanej przez formację, nie trzeba być formalnie wykształconym rzeźbiarzem. Trzeba po prostu wysłać maila ze swoim zgłoszeniem na wskazany adres mailowy, który znajdziecie na stronie internetowej fundacjaformacja.org.pl. I to tyle. A ja tutaj, siedząc w studiu za mikrofonem, będę trzymać za Was kciuki. W tej części audycji to już wszystko. Za mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: W Waszych głośnikach i słuchawkach gra Magazyn Reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zaczniemy sobie niewesoło, kochani, bo musimy pogadać na pewien poważny temat. Trzeba porozmawiać o bezpieczeństwie.
1: Tym żyje Łódź.
2: Tym razem nie będzie o bezpieczeństwie na drogach, będzie o bezpieczeństwie w sytuacjach kryzysowych, a powodem wywołania tej dyskusji jest ogłoszenie Azyl Expo 2026. Jest to największe w regionie wydarzenie poświęcone właśnie zarządzaniu kryzysowemu, ochronie ludności i obronie cywilnej. Azyl Expo będzie mieć formułę targów z panelami dyskusyjnymi i warsztatami, jest organizowane przez i na terenie Expo Łódź. No i myślę, że na początek warto jest porozmawiać o tym, dlaczego teraz i czego można się dowiedzieć podczas takiego wydarzenia, i o tym opowie wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
3: Premier Tusk powiedział jakiś czas temu, że żyjemy, funkcjonujemy w czasach przedwojennych. I o ile marzę o tym, żeby ten cały sprzęt wojskowy, który kupujemy jako państwo polskie, służył nam tylko do bycia eksponowanym na defiladach i świętach państwowych, musimy być przygotowani na sytuacje, które niesie obecnie trzęsący się w posadach świat. O ile mam głęboką nadzieję, że wszystkie zawieruchy, turbulencje, wojny pominą Polskę, o tyle musimy być przygotowani do tych wyzwań. I targi, spotkanie Azyl Expo służy temu, żeby przynieść wiele odpowiedzi na tematy, które wcześniej nas aż tak nie zajmowały.

0: Jeśli ktoś jest wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, szefem instytucji kultury, radnym, starostą, kierownikiem jednostek budżetowych, odpowiada za ludzi, pracuje w służbach porządkowych, to jest właśnie wydarzenie dla niego, dla niej, dla ciebie. To jest wydarzenie, które ma połączyć teoretyków z praktykami i w dużej mierze przynieść odpowiedzi na pytania, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Co zrobić, jak postępować wobec ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni. Jak postępować w sytuacji dużego napięcia. Jak zarządzać tą jednostką i ludźmi, którzy są pod nami, za których jesteśmy odpowiedzialni. Jak kierować ewakuacją. Jak się zachować w sytuacji cyberataku. Wiele, wiele innych. Jesteśmy teraz w rzeczywistości, którą też kształtuje nowa ustawa, tak zwane OLIOC, czyli ochrona ludności, obrona cywilna. I wiele zapisów z tej ustawy wiemy, że jest istotnych, panuje co do tego szeroki konsensus. Natomiast jeśli chodzi już o szczegóły, stopień świadomości na pewno nie jest dostateczny. A tutaj na Azyl Expo między 19 a 20 października w Łodzi będziemy mogli usłyszeć od praktyków, od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, w różnych ścieżkach, od budownictwa, przez samorząd, po obronę cywilną, cyberbezpieczeństwo, będziemy mogli dowiedzieć się o tym, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji napięcia, w sytuacji konfliktu. I chciałem bardzo podziękować i pogratulować pomysłu pani prezes Makowskiej i całemu zespołowi, bo mimo, że dużo się o tym mówi, widzę to też z własnej osobistej perspektywy, że wciąż już na takim konkretnym, operacyjnym poziomie świadomość szczegółów, świadomość ścieżek postępowania jest niedostateczna i dlatego to wydarzenie i mam nadzieję, że samorządowcy, ludzie prowadzący jednostki, ludzie odpowiedzialni za duże instytucje dołączą do nas między 19 a 20 października po to, żeby w tę kluczową wiedzę się uzbroić.
1: Tak jak wspomniałam, organizatorem Azyl Expo jest Expo Łódź, więc o głos poprosiłam też Annę Adamską-Makowską, czyli prezes Expo Łódź.
2: Tak, uzupełniająco, bo pan prezydent w zasadzie o większości aspektów powiedział, ale to, co jest najistotniejsze, my nie chcemy tutaj pokazywać sprzętu wojskowego. To nie będą targi, które będą nam pokazywały wielki sprzęt, wielką politykę i wielki świat. My chcemy dotrzeć do ludzi odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, ale też do mieszkańców naszego miasta, dlatego że targi nie są zamknięte tylko i wyłącznie na profesjonalistów. Oczywiście one są głównie do nich skierowane, ale również nasi mieszkańcy mogą przyjść, obejrzeć na targach to, co będzie prezentowane, mogą zauczestniczyć w forach dyskusyjnych, mogą zauczestniczyć w panelach. Szkolenie skierowane jest do samorządowców, do pracowników instytucji kultury, do pracowników oświaty. Chcemy przekazać tą wiedzę, której nam brakuje zarówno jako mieszkańcom, jak i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w naszym województwie. Próbowaliśmy kiedyś usiąść rodzinnie i zastanowić się, co byśmy zrobili my jako rodzice, gdyby okazało się, że coś się zaczyna dziać. Czy my mamy wypracowaną ścieżkę postępowania z naszymi dziećmi? Czy my wiemy, jak się zachować, jak my jesteśmy w pracy, dzieci są w szkole, nagle jest odcięta komunikacja miejska, internet, telefony nie działają. Czy my mamy to zaplanowane w jakikolwiek sposób? Nie, nie myślimy o tym tak do końca, bo to jest gdzieś tam, no wiemy, że toczy się coś za naszą granicą, ale to jest wszystko gdzieś daleko. Czy wiemy, jak chronić nasze dzieciaki przed cyberatakami? Tak, czy sami w firmach wiemy, jak się przed tym chronić? Czyli my chcemy tutaj pokazać niewielki sprzęt, chcemy pokazać to, co jest blisko nas ludzi i co nas bezpośrednio jako mieszkańców może dotknąć. Dlatego serdecznie zapraszamy zarówno praktyków, zarówno tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszym mieście i województwie, za infrastrukturę krytyczną, ale również mieszkańców naszego miasta. To będą bardzo ciekawe targi, będzie można wszystkiego dotknąć, będzie można zobaczyć na przykład, nie chcę zdradzać wszystkich ciekawostek, ale na przykład będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Chyba pierwszy, który jest w naszym województwie, więc naprawdę będzie dużo fajnych rzeczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego. Jak sobie radzić, jak zrobić coś z niczego. Więc naprawdę zapraszamy bardzo serdecznie, bo to będą, myślę, świetne targi, świetne panele dyskusyjne. dyskusyjne i bardzo fajne szkolenia.
1: Myślę, że wszyscy, nie tylko dziennikarze, zadają sobie teraz pytanie, no to w takim razie, kto będzie tym panelistą i jakie stoiska będzie można zobaczyć podczas Azyl Expo? O to również zapytałam panią Annę Adamską-Makowską, no ale no niestety na ten moment jeszcze wiele nie wiadomo.
2: Na ten moment mamy około 50 wystawców, ale oczywiście cały czas powierzchnia wystawiennicza jest sprzedawana. Jeszcze nie chcielibyśmy zdradzać, ale zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową, na nasz profil facebookowy. Będziemy sukcesywnie, w zasadzie od dzisiaj, zdradzać i nazwiska, i firmy, które będą z nami na targach.
0: Ja chciałem dodać, że większość panelistów i panelistek to będą po prostu profesjonaliści w zakresie zarządzania, w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, więc to będą osoby niekoniecznie z pierwszych stron gazet, ale osoby, które po prostu w ogromnej mierze znają dogłębnie tę dziedzinę, która teraz jest jedną z najbardziej wrażliwych i w debacie publicznej, i w rzeczywistości.
2: Tak, to będą zarówno praktycy, jak i teoretycy. Będą przedstawiciele wojska, policji, pogotowia ratunkowego, czyli ci, którzy na co dzień z tymi zagadnieniami się mierzą.
1: Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października przy Alei Politechniki 4. To tak w ramach przypomnienia. Natomiast chciałabym jeszcze dodać od siebie, że takie wydarzenia nie są organizowane po to, żeby nas wystraszyć, tylko po to, żeby wyposażyć w kompetencje, które być może przydadzą się na wypadek sytuacji kryzysowej, a być może w ogóle się nie przydadzą, ale nadal warto je mieć i po prostu zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, prawda? Więc żeby nie popadać całkowicie w smętne tony i katastroficzne wizje przyszłości, porozmawiamy o czymś bardziej bieżącym, mianowicie o problemie, z którym mogliście się spotkać w ostatnich dniach, jeżeli jesteście zainteresowani zwiedzaniem tak zwanej podziemnej katedry na Stokach. Oczywiście katedra mówimy tutaj w cudzysłowie, bo chodzi o zbiornik wodny, który należy do łódzkiej sieci kanalizacyjnej. No właśnie, ale jest także atrakcją turystyczną, no oczywiście w tym czasie, kiedy nie jest w użytkowaniu. No i raz na jakiś czas faktycznie można wykupić bilety, żeby zwiedzić sobie ten rzeczony zbiornik. Wielu z Was pewnie chciało te bilety kupić i przekonało się, że strona padła. Porozmawiałam więc na ten temat z wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Piotrowskim.
3: Chciałam zapytać, czy miasto jest zaznajomione z problemem, jaki mieszkańcy mieli z dostępnością do biletów do zwiedzania katedry na Stokach, bo dochodzą informacje, że w ogóle nie udało się tych biletów zakupić i strona całkowicie jakby przestała funkcjonować.
4: Zainteresowanie, tak jak w każdym roku, jest gigantyczne i spodziewaliśmy się, że ten system informatyczny sprzedażowy, który obsługuje sprzedaż katedry na Stokach, może nam zwyczajnie paść, ale dokładnie tak się stało. Wszystkie te osoby, które jeszcze udało się zarejestrować, przelać pieniądze, oczywiście będą mogły z tej atrakcji skorzystać, a nas czeka zmiana systemu informatycznego i systemu sprzedażowego. I myślę, że to w najbliższym czasie zrobimy. Spodziewaliśmy się, że to może się wydarzyć. W zeszłym roku strona też padła, a po tym, jak ją uruchomiliśmy, bodajże w 30 minut sprzedaliśmy wszystkie wejściówki, więc to zapotrzebowanie jest gigantyczne, nie tylko od strony łodzian, ale też osób spoza miasta, więc no, takie rzeczy się zdarzają. No, maszyny, technologia nie zawsze dojeżdżają tak, jak byśmy chcieli.
3: Czy to znaczy, że w tym rzucie jeszcze coś będzie dostępne, czy ta pula też już jest wyczerpana?
4: Nie, no chcemy sprzedać taką ilość wejściówek, którą planowaliśmy od początku, więc teraz spokojnie sprawdzamy, ilu osobom udało się to miejsce wykupić i oczywiście będą mogły z tej atrakcji skorzystać. Te miejsca, które pozostaną, wrócą do sprzedaży.
1: Tak więc, jeżeli nie udało Wam się kupić biletów na zwiedzanie podziemnej katedry na Stokach, to warto po prostu spróbować jeszcze raz w najbliższych dniach, kiedy strona zostanie przywrócona do działania, a bilety, których nie udało się sprzedać ze względu na jej awarię, wrócą do puli. Tych biletów w całej puli jest ponad 6 tysięcy. Część oczywiście się rozeszła, ale jak już wiecie z poprzednich lat, no cieszy się to ogromnym zainteresowaniem, więc myślę, że warto się
3: pośpieszyć.
1: Dostępne terminy zwiedzania są pomiędzy 5 a 30 października, więc już niedługo, jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić jesienny wypad w mroczne miejsce, to myślę, że to jest naprawdę niezły kandydat.
5: Co słychać w Łodzi?
1: Zbliżamy się już do końca audycji, ale zanim się pożegnamy, chciałabym ostatecznie rozjaśnić atmosferę, więc w tym celu posłuchamy paru słów na temat koncertowej jesieni od Macieja Łaskiego, czyli prezesa zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, która zajmuje się Atlas Areną.
6: Ta jesień będzie bardzo intensywna. Ona się już zaczęła dwoma koncertami. Przed nami kolejne, ale Atlas Arena to nie tylko koncerty, to również wydarzenia takie jak Festiwal Komiksu. Koncerty oczywiście to jest core naszego działania. Tych koncertów do końca roku będzie jeszcze kilkanaście. Niektóre są wyprzedane, tak jak Fontaine's DC na przykład, czy nasza rodzima Koma, ale tych wydarzeń jest cała masa. Zapraszam na atlasarena.pl. Tam na pewno będzie można sobie coś dobrać. Jesień jest bardzo intensywna. Takiej jesieni od kilku lat nie było, jeżeli chodzi o koncertową mapę Polski. Stajemy się numerem jeden, jeżeli chodzi o wybór artystów i wybór agencji, które organizują w Polsce koncerty. Podnosimy standard funkcjonowania obiektu. Obiekt modernizujemy, zmieniamy. Dzisiejsza produkcja ASAP Rockiego, jedna z najtrudniejszych, bo blisko 30 ciężarówek, które zjechały tutaj do nas, do Łodzi. Mnóstwo sprzętu, który został wwieziony albo został powieszony pod sufitem, który jest niezbędny do realizacji tego koncertu. Coś osobliwego, helikoptery, które są podwieszone i mam nadzieję, że dzisiejsza publiczność, która pojawi się na drugim koncercie, równie będzie się świetnie bawiła jak wczoraj. Każdy koncert w Atlas Arenie to oddziaływanie społeczno-ekonomiczne na miasto, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na koncerty, biorąc pod uwagę statystyki, 60% osób jest spoza Łodzi. Oczywiście dominującym jest województwo mazowieckie i Warszawa, ale każdy z tych osób musi przyjechać, korzysta z hoteli, korzysta z korporacji taksówkarskich, z restauracji. To jest napędzanie koniunktury wewnętrznej. W związku z tym Atlas Arena staje się też ważnym punktem takiej turystyki przyjazdowej do naszego miasta. Zakładam, że dobijemy do 800 tysięcy w całym roku. Tak, około 800 tysięcy zakładam, że będzie, a całe Łódzkie Centrum Sportu wraz ze stadionem, wraz ze Sport Areną, myślę, że przekroczymy milion, bo milion był w ubiegłym roku, więc ten milion postaram się przekroczyć.
1: Ja szczególnie przebieram nogami na koncert Fontaine's DC, czyli irlandzkich gwiazd rocka, ale patrząc po repertuarze Atlas Areny, naprawdę każdy chyba znajdzie tu coś dla siebie. Dziękuję za to, że byliście ze mną w tej słodko-gorzkiej audycji. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Magazyn reporterów znowu w rytmie wbijania łopaty w ziemię i gąsienic koparek, bo po raz kolejny będziemy mówić o inwestycjach budowlanych. Znowu wybrałam się na klepisko, które za w dobrej perspektywie 3 lata stanie się osiedlem mieszkalnym, ale wszystko od początku. Ja nazywam się Weronika Kobus i zaraz wszystko Wam wytłumaczę.
5: Co słychać w Łodzi?
1: Decyzją Rady Miasta, uchwałą podjętą przez Radę Miasta właściwie, działka przy Spornej 30 została przekazana w ręce widzewskiego TBS-u i właśnie tam mają powstać nowe mieszkania komunalne. Miasto za pośrednictwem właśnie WTBS-u, partycypując w kosztach, będzie powiększać swój zasób mieszkaniowy. Na razie jest to perspektywa dość odległa, bo dopiero został przekazany grunt i właściwie to jest wszystko, co zadziało się w kwestii tej inwestycji, ale tak czy inaczej pojechałam na Sporną 30, żeby porozmawiać z panią prezydent Hanną Zdanowską i prezesem WTBS-u, panem Radosławem Stępniem, o tym, jakie plany są na zagospodarowanie tej działki, no i czego możemy spodziewać się w następnych latach.
7: Dobra wiadomość dla tych, którzy przede wszystkim czekają na mieszkanie w Łodzi, którzy chcą, żeby to mieszkanie było na miarę ich potrzeb, ale też i w zdecydowanie lepszej kondycji, w związku z czym remontujemy, budujemy, chcemy, żeby faktycznie oferta budynków i lokali, którymi dysponuje miasto, była jak najlepsza, w jak najlepszym stanie, dlatego zobowiązaliśmy się i budujemy. tylko w tym roku, w tej chwili w budowie jest już 569 mieszkań, a to jest dopiero początek, my się rozpędzamy. Dzięki między innymi funduszom, które są dostępne poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, w tej chwili faktycznie wiele umów podpisanych i realizacja inwestycji, w której miasto partycypuje tylko częściowo. Robimy to bądź bezpośrednio przez miasto, bądź przez WTBS. Dzisiaj akurat rozmawiać chcemy o projekcie, który będzie realizowany wspólnie z WTBS-em. To właśnie tu, przy tej ulicy, przy tak zwanej starej Spornej, różnie jest ona nazywana, powstają i powstaną niebawem nowe zabudowania. Będzie to około 76 mieszkań. Tu podziękowania dla radnych, którzy na sesji zgodzili się przekazać ten teren WTBS-owi, w związku z czym będziemy mogli faktycznie dostarczyć kolejne 76 mieszkań w bardzo dobrym stanie, co jest ważne, 84 miejsca minimum parkingowe, co jest też nie bez znaczenia, i skwer czy rodzaj placu zabaw, leśnego placu zabaw, czyli będzie też zachowana zieleń, którą tutaj widzimy. Nie chcemy tej zieleni się pozbyć, wprost przeciwnie, uważamy ją jako atut dla tej lokalizacji. Dla mnie to, co jest szczególnie istotne, sama dojeżdżam od tamtej strony, więc wszyscy wiemy, jak wygląda Sporna. To nie tylko inwestycja w budownictwo komunalne, ale przede wszystkim czy WTBS-owe, tu jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, zaraz pan prezes powie, na pewno nie chce wszystkiego powiedzieć, jak będzie wyglądał podział własności i kto będzie właścicielem bezpośrednim wszystkich mieszkań. Natomiast co jest bardzo istotne, to skomunikowanie. Chcemy nie tylko przebudować starą Sporną, żeby była faktycznie wreszcie normalną drogą, to jest chyba jedna z ostatnich takich dróg przez Mękę. Jest to doskonały skrót, ale jednak bardzo uciążliwy. To, co bardzo istotne, chcemy też umożliwić skomunikowanie tej części osiedla, w związku z czym będzie też, tu jest planowane rondo, planowane są inne połączenia, tak żeby, to się nazywa chyba Kusy Kątek, tak? To miejsce faktycznie było fajną przestrzenią do życia, nieuciążliwą z uwagi na dojazd, a wprost przeciwnie, dobrze skomunikowano i pięknie położone, bo jak państwo wiecie, za bezpośrednio granicą tych działek są ogrody działkowe, których nikt nie zamierza likwidować, więc można będzie popatrzeć na piękną, mam nadzieję, że piękną zieleń również na ogrodach działkowych.
8: 5 budynków mieszkalnych, przy czym będziemy starać się budować je ekstensywnie, tak żeby, jak wspomniała pani prezydent, w sposób maksymalny oszczędzić tę zieleń, szczególnie stare drzewa. To będzie rzeczywiście pewien, myślę, że dobry eksperyment, ten leśny plac zabaw, który jednocześnie będzie skwerem wypoczynku dla mieszkańców, do którego będzie można ulicą planowaną telefonicznie dojechać. Jeżeli chodzi o same mieszkania, to będą one zróżnicowane, czyli od pokoi z kuchnią do 3 pokojów. Będziemy starać się tutaj chyba myśleć o rodzinach z dziećmi, bo to jest fajne miejsce na to, żeby w takich mieszkaniach zamieszkali. Infrastruktura, jeżeli chodzi o drogę, rzeczywiście nie dość, że jest w takim stanie, w jakim jest, to będzie jeszcze dosyć trudno, bo tu jest 7 metrów różnicy pomiędzy najwyższym punktem, a najniższym punktem, gdzie leżą płyty, więc będzie to trudne. Do tego jeszcze teren jest mocno pofałdowany, tutaj mamy dosyć duże spadki. Jeżeli chodzi o budynki, w tej chwili mamy narysowanych już 5 budynków, a ich stylizacja, myślę, że będzie uzgodniona z architektem miasta. I sądząc po tym, co stało się z koncepcją ulicy Zielonej, będziemy starać się wypracować trochę inny styl jakościowy, tak żeby to osiedle było nie tylko fajnie położone, ale jeszcze żeby jakościowo było atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców.
1: Pani prezydent oraz pan prezes WTBS-u oczywiście odpowiedzieli na kilka pytań dziennikarzy. No i zaczęliśmy od najbardziej oczywistego, czyli kiedy to wszystko powstanie i w jakich ramach czasowych powstanie te planowane 5 budynków.
8: W tej chwili jesteśmy po uchwale Rady Miejskiej, za co chciałbym podziękować i pani prezydent, i radnym, którzy za nią głosowali. W tej chwili zostaje wywieszona w trybie postępowania administracyjnego, potem zostanie wniesiona już do TBS-u w sposób formalny. My w tym czasie już będziemy pracować nad przygotowaniem części wniosku o pozwolenie na budowę tej, która dotyczy koncepcji. Następnie będziemy już robić wniosek o pozwolenie na budowę. Po pozwoleniu na budowę składamy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o akceptację kosztów pokrycia dużej części kosztów tej inwestycji. Kiedy tylko dostajemy sygnał, że pieniądze są i umowa z miastem jest podpisana, ogłaszamy przetarg na wybudowanie. I tu będzie też rzecz o tyle ciekawa, chcielibyśmy jeden przetarg. Bo chcielibyśmy, żeby cała ta zabudowa, która tutaj jest, była w pewnym stylu, żeby ona nawiązywała do pozostałych budynków, a nie no, tak mocno rozproszone. Dobra perspektywa to jest około 3 lat. Zakładając, i tu jest niewiadoma, ile czasu będzie rozpatrywanie wniosku, bo tych wniosków...
7: Wiemy też jak przetargi, bo to też jest wielka niewiadoma.
8: Tak, właśnie.
7: Teraz jest praktycznie na każdym bez mała przetargu, więc...
8: Tak, kończymy postępowanie, właśnie wygraliśmy postępowanie w Kijo na Lubelską 7, więc już niedługo ruszamy z Lubelską 7, no ale no niestety przez odwołania trochę to trwało. Dobra perspektywa to jest perspektywa 3 lat, rok przygotowań i do 2 lat realizacji. Od 15 do 22-24 miesięcy może to potrwać. Oczywiście tu będzie jeszcze, my rozmawiamy o tym w tej chwili z łódzkimi inwestycjami, to będzie bardzo trudna kwestia zgrania drogi z osiedlem.
1: Okej, w takim razie czy najpierw powinny powstać budynki, czy droga dojazdowa?
7: Nie, absolutnie muszą być budynki, bo ja sobie nie wyobrażam rozjeżdżania później nowo wybudowanej drogi przez
8: dokładnie
7: ciężki
8: tak.
7: sprzęt.
8: To, zresztą te płyty, które tutaj leżą, to są właśnie płyty po drodze budowlanej do tamtego osiedla.
1: Jeżeli w końcu stawiamy nowe mieszkania komunalne, czy w końcu będą tam trochę większe metraże niż te mieszkania, które znamy z Centrum Łodzi?
8: Będziemy się starać, tym bardziej, że no, tak jak tutaj żeśmy rozmawiali, interesujące byłyby to mieszkania dla rodzin. Dla rodzin z małymi dziećmi, bo no, rzeczywiście pełna infrastruktura jest dookoła, zielono, ładnie i pięknie. No, nie chcę powiedzieć, że szpital dla dzieci jest obok, ale sam z niego korzystałem jako ojciec moich dzieci, więc dobrze, że on tutaj jest. Co jest, myślę, rzeczą ważną, to jest to, że są zapewnione miejsca parkingowe i to jest też to, że dookoła wszystkich tych budynków są już zadecydowane przez Radę Miejską tereny zielone. Czyli jakby nie będzie czegoś takiego, że osiądziemy w zieleni, a potem obudzimy się w bardzo gęstym osiedlu. To są po prostu tereny zielone
7: Czyli
8: dookoła.
7: Pani redaktor, jeżeli budynki mają być budynkami o charakterze budynków komunalnych, to my nie możemy robić mega dużych metraży, bo rodzin nie stać. To są osoby, które mają określone uprawnienia, na które wszyscy my się składamy, bo są dotowane przez nas wszystkich te mieszkania, w związku z czym one nie mogą być ekstremalnie duże metraże. To muszą być na miarę możliwości utrzymania przez mieszkańców najemców komunalnych.
1: Czy w takim razie miasto planuje jakoś manipulować kryteriami dostępu do mieszkań komunalnych?
7: Nie. Cały czas. Niczym manipulować, jest jedna uchwała przyjęta przez radnych Rady Miejskiej i tak będzie nadal.
1: Bo te kryteria już trochę się zestarzały.
7: Nie no, uchwała była przyjmowana 2 lata temu, nawet nie całe. Pytanie, jak szybko się starzeją kryteria, bo to jest trudno mi powiedzieć. Być może wymaga to ewaluacji uchwały pod względem, nie wiem, wielkości minimalnego wynagrodzenia bądź maksymalnego. To jest kwestia żonglowania tymi ewentualnymi 2 wartościami, które determinują możliwość bycia najemcą komunalnym bądź nie.
1: A czy jakieś postępy w sprawie SAN-u możemy liczyć na to już było ogłaszane parę miesięcy temu.
7: Prace trwają. Z tego co wiem, poszczególne jednostki, które są za to odpowiedzialne, tworzą, zresztą to jest też u pana prezesa, jest Społeczna Akademia Agencja Najmu, więc tutaj te prace trwają.
8: Czekamy w tej chwili na uchwałę Rady Miejskiej powierzającej TBS-owi zorganizowanie i poprowadzenie SAN-u. Bardzo byśmy chcieli, żeby 1 stycznia przyszłego roku był tą datą, kiedy SAN rozpocznie swoją działalność. My jesteśmy przygotowani w tej chwili już organizacyjnie na to, żeby od listopada no już te prace takie wewnętrzne, procedury i tak dalej były, tak żeby na 1 stycznia można powiedzieć, dobra, okej, otwieramy.
7: Jest uchwała otwierać.
8: I co jest, myślę, rzeczą ważną, my postrzegamy to jako uzupełnienie oferty miasta i naszej.
7: Tak.
8: Dlatego, że do SAN-u, czym się będzie różnił SAN od TBS-u? Istotnie, nie będzie partycypacji, nie będzie wkładu własnego, więc no, będzie to duża różnica finansowa. Natomiast in plus dla TBS-u będzie to, że jeżeli ktoś widzi stabilny najem, taki najem wieloletni, to rzeczywiście wtedy TBS, no bo w SAN-ie mamy umowy o charakterze okresowym.
1: Okej, w takim razie temat SAN-u, jak i nowych inwestycji, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, będziemy na bieżąco monitorować, ale zanim się pożegnamy, musimy porozmawiać jeszcze o czymś bardziej bieżącym. Zdążymy jeszcze poruszyć temat komór technicznych, które powstają z potrzeby tunelu pod kolej dużych prędkości. To nie jest ten tunel, który zamknął nam ulicę Zieloną i Struga, to ten tunel, który na razie jednak najbardziej jest widoczny na Rytkini, no ale właśnie te prace mają połączyć Rytkinię podziemnym tunelem z dworcem Łódź Fabryczna, więc trochę w stronę centrum te prace zaczynają wychodzić. W ten poniedziałek, 21 września, rozpoczyna się budowa kolejnych dwóch komór technicznych. I gdzie one się znajdą? Znajdą się na Polesiu. Z tego powodu zostanie zamknięty dla ruchu odcinek Żeligowskiego pomiędzy 6 sierpnia a Struga, a kolejna komora będzie powstawać przy Alei Włókniarzy. Tutaj znowu zamknięcie ruchu na ulicy Struga, natomiast Aleja Włókniarzy bez zmian. To był warunek ze strony miasta. O kilka słów również w tym temacie poprosiliśmy panią prezydent miasta Hannę Stanowską.
7: Myślę, że przede wszystkim jedno. Firma, która wygrała przetarg, ja tu nie będę celowo podawała nazwy, żeby nie reklamować firmy, ale ta firma faktycznie jest firmą sprawdzoną, która szereg tego typu inwestycji wykonała na całym świecie. Nigdzie nie było problemów, myślę, że tym razem też nie będzie. To jest kwestia właściwego też stworzenia dróg objazdu, skomunikowania i tu już od początku przede wszystkim mamy bardzo dobry kontakt. Wszystkie rzeczy, które realizuje bądź zamierza realizować firma, jest dużym wyprzedzeniem, jest to omawiane na forach dotyczących spotkaniach inwestycyjnych, gdzie faktycznie miasto jest partnerem, wreszcie jest partnerem i wspólnie razem znajdujemy najlepsze rozwiązania, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Ta pierwsza komora, która na przykład, druga to będzie, która się buduje przy dworcu, będzie już w tej chwili, przecież trwają prace, że będzie wybudowana jak gdyby droga odbarczeniowa, żeby tą komorę można było spokojnie wybudować, nie ograniczając światła jak gdyby ulicy do przejazdów i jedną i drugą stronę, bo jednak to jest arteria, która komunikuje większość olbrzymiego osiedla, jakim jest Rytkinia.
1: Cierpliwości, łodzianie, cierpliwości. Znamy to trochę za dobrze, co? W każdym razie, jeżeli prace nad tunelem dla kolei dużych prędkości się powiodą, będziemy mogli dojechać do Poznania czy Wrocławia w niewiele ponad godzinę, więc może warto się trochę przemęczyć? Z tą myślą Was zostawię. Za uwagę w tej części programu dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
5: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przyszła pora, żeby porozmawiać trochę o edukacji. Edukacja to nie tylko rok szkolny i edukacja instytucjonalna w placówkach, ale proces, który trwa przez całe życie. I ja chciałabym teraz w tej audycji podzielić się z Wami czymś, czego ja nauczyłam się naprawdę niedawno. W audycji niejednokrotnie zapraszałam już na Festiwal Wielu Kultur, który odbywa się w tym roku pomiędzy majem a listopadem w formule kroczącej, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o wydarzeniu, a właściwie cyklu wydarzeń, który jest dla mnie całkowicie zaskakujący i myślę, że dla Was też będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się Tydzień Kultury Głuchych, więc ten festiwal wielu kultur nie dotyczy, tak jak już sobie wspominaliśmy, tylko kultur narodowościowych czy rzeczy takich jak subkultury, ale tym razem chcę nas zapoznać z kulturą, która cały czas była gdzieś pod naszym nosem i zapewne wielu z nas przechodziło sobie przez życie bez jakiejś większej świadomości tego, że wśród nas żyje mnóstwo osób głuchych. O tym, jak będzie wyglądał program tego Tygodnia Kultury Głuchych i o tym, z jakimi trudnościami na co dzień mierzą się osoby głuche w naszym mieście, porozmawiałam z dr Agnieszką Kołodziejczak. Doktor Agnieszka jest nie tylko kuratorką programu Tygodnia Głuchych, ale również sama jest osobą głuchą.
5: Edukacja w Łodzi.
9: Prawie od początku roku, tego roku pracujemy nad tym festiwalem, więc to jest chwilę to, co tej chwili widać jako program, jako wydarzenia, to jakby finalizacja tych wszystkich pomysłów, które było wcześniej. I ja myślę, że to nastąpiło też jakby w jakiejś tam części spontanicznie, a poza tym też przyczyna również jest to, że partnerstwo z Polskim Związek Głuchych, które ma też istotny wpływ na pewne obszary, które tu są prezentowane, ale jednocześnie też myślę, że być może nadszedł już czas, żeby pokazywać szerzej kulturę głuchych jako coś odrębnego, jako coś wspólnego. Dlatego się bardzo też zastanawialiśmy, w jaki sposób to pokazać. Więc program mniej więcej wygląda tak, że będzie główne wydarzenia będą, dwie wystawy będą otworzone w dniu 17 września, 17 i 18.30. To są to wystawy Marka Krzysztofa Laseckiego i Tomasza Grabowskiego. To są bardzo znani artyści głusi, którzy zajmują się różnymi animacją kulturalną, również też bardzo działają na arenie polskiej i w przypadku Tomka nie tylko polskiej, ale również międzynarodowe. Później będzie tak, że między 23 a 27 września mamy praktycznie taki tydzień kultury głuchych. No to między innymi będą warsztaty edukacyjne PTM w szkołach, spotkania z tłumaczką, z Martą Krynicką. Też będą spotkania tak zwane warsztatowe z Olgą Romanowską, czyli będzie ona jakby gdzieś miała do czynienia takimi, podczas takich warsztatów przybliżających trochę kulturę głuchych. Czyli oprócz tego jeszcze będą pokazy filmowe, filmów między innymi Koda, ale nie tej amerykańskiej wersji, która osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej, tylko francuskiej wersji, francusko-belgijskiej bodajże, która była pierwowzorem tego filmu. I będzie spotkanie również właśnie z osobą Koda, która po prostu ma, to jest dziecko tuszące głuchych rodziców, która nam opowie o swoich doświadczeniach. Ale kolejne dni, które będą, to 26, 27, no będzie, będą to dni gęste napakowane, dlatego że przywitane są spotkania, między innymi spotkanie z Anną Gott na temat jej książki Głusze, prowadzone przez Gabrielę Adamczewską. Oprócz tego będą spotkania z kobietami głuchymi, które ja poprowadzę. To będzie pierwsze spotkanie w Polsce, jeszcze nie było takich gaz, akurat był mój pomysł, żeby zrobić coś takiego, że ponieważ dać głos głuchym kobietom, które być może nie są jeszcze tak bardzo dostrzegane, bo nie były w przeszłości, ale teraz widać po jakby działaniach, przy tym, że no niestety większość działań inicjowanych przez głuche kobiety, czas dać głos. I później będzie jeszcze między innymi oprowadzanie historyczne na temat Centrum Dialogu i będą jeszcze spotkania z Danielem Kotowskim, będzie w ramach tego, ale to bardziej by powiedziała jako uzupełniające do programu artystycznego festiwalu. I będzie jeszcze oprowadzenie po wystawie Marka Laseckiego w Galerii Bałtyckiej, bo wystawa w ogóle będzie otwarta w Galerii Bałtyckiej jako partnera festiwalu. No i myślę, że te wydarzenia jakby będą w stanie chociaż w jakimś tam ułamku przybliżyć właśnie kulturę głuchy.
10: Czy mogę zapytać o jakąś taką próbę oceny sytuacji, jak wygląda sytuacja osób głuchych w Łodzi? Czy jest wystarczająco organizacji, które zajmują się współpracą ze środowiskiem, przybliżaniem kultury osobom, które mogą nie mieć pojęcia, jak to wygląda? I czy jest wystarczająca pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu jako osoba głucha w Łodzi?
9: Może bardziej przy okazji festiwalu nie powinno się rozmawiać o pomaganiu osobom głuchym, tylko ich wspieraniu do realizacji marzeń. Bo cały czas zapominamy o tym, że osoby głuche w wielu przypadkach nie potrzebują wsparcia albo litowania się, że są osobami biednymi głuchymi, czy na przykład tam, tylko pomocy w realizacji marzeń i traktowania jak równych partnerów. Dlatego tutaj na festiwalu staje się coś przełomowego w pewnym sensie, tutaj też na rynku, tutaj u nas w Łodzi, prawda, że kultura głuchych staje się równoprawnym partnerem, nie elementem dostępności. Tak jak ja mówiłam tutaj właśnie tym, bo w bardzo wielu przypadkach to cały czas rozmawiamy o dostępności. To jest na etapie jeszcze takiego, że musi być dostępne, musi być dostępne. Okej, wszystko się zgadza, tylko my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, o tym, o wspieraniu marzeń osób głuchych. A zapewne bardzo wiele osób głuchych ma swoje marzenia, ale ma swoje bariery, których nie jest w stanie spełnić, bo nie ma wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa właśnie słyszącego. Bo ja nie mówię już o środowisku tłumaczy, czy o środowisku organizacji, które wspierają osoby, bo organizacje też tego nie zrobią, bo stereotypy są nadal silnie zakorzenione w społeczeństwie. Więc sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, spotykałem się ze szklanym sufitem dla głuchych naukowców. Nie ma co się łudzić, jest ten szklany sufit i potrzeba bardzo dużo siły i energii na to, żeby to przełamać, a nie jest wcale proste.
1: To była rozmowa z dr Agnieszką Kołodziejczak, kuratorką programu Tydzień Kultury Głuchych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i również osobą głuchą. Tutaj już odebraliśmy pierwszą lekcję na temat kultury głuchych i samą rozmową z dr Agnieszką obaliliśmy sobie mit tego, że osoby głuche porozumiewają się tylko za pomocą polskiego języka migowego. Wiele osób mieszkających w Polsce porozumiewa się również po prostu językiem polskim i jest w stanie prowadzić zwyczajne rozmowy, ale myślę, że warto sobie zaznaczyć tutaj, że to na nas, osobach pełnosprawnych, słyszących, ciąży ta odpowiedzialność dowiadywania się i edukacji w obszarze tego, jak funkcjonują osoby z pewnymi ograniczeniami. Idealnym sposobem, myślę, przyswojenia tej wiedzy jest właśnie uczenie się od osób głuchych poprzez sztukę, którą tworzą, poprzez warsztaty, które same prowadzą, po prostu słuchając o ich doświadczeniach z pierwszej ręki. Podczas Festiwalu Czterech Kultur będziemy również mogli zobaczyć spektakl On Off, o którym już opowiadałam w tej audycji. Jest to spektakl, który jest nie tylko tłumaczony na polski język migowy, ale powstał w tym języku właśnie jako pierwszym języku tego spektaklu. To pierwsze takie przedstawienie w naszym mieście i myślę, że na dużo, dużo większą skalę również jest to pomysł pionierski. Spektakl On Off będzie można zobaczyć w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tak jak już wspomniałam, podczas Festiwalu Wielu Kultur, to będzie środa 23 września. Ten spektakl miał już swój jeden pokaz w Łodzi przed wakacjami i udało mi się wtedy porozmawiać z twórcami tego spektaklu i zapytałam o to, jak wyglądała praca nad tym naprawdę wyjątkowym projektem.
5: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
11: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On-Off.
12: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
1: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
11: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają, oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak, bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem. czyli jest bardzo blisko, jest, gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiekcie, w którym jest, obiektywie, w którym jest aktor, no i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już, powiedzmy, no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasiczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w ONOW, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem głusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu on-off mamy trzech aktorów głuchych i dwóch tłumaczy.
1: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
12: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już trzeci rok, więc znaliśmy się dobrze, zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycję wcześniej.

0: Nie braliśmy udziału jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
1: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tę propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
0: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. I jest naprawdę fajnie, super.
1: Spektakl On-Off po raz drugi w Łodzi na Festiwalu Wielu Kultur zobaczycie w środę 23 września. Bilety jeszcze są, chociaż dla członków i członkiń Polskiego Związku Głuchych wstęp jest wolny. Ogromnie się cieszę, kiedy mogę dzielić się z Wami tak fantastycznymi pomysłami. Dziękuję za uwagę w tej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
10: Początek roku szkolnego z oczywistych powodów może wiązać się z niekoniecznie pozytywnymi emocjami, więc żeby ten powrót do szkoły nieco osłodzić, przychodzę w dzisiejszej audycji z pomysłem, który uzdolnionym i ciężko pracującym uczniom pozwoli wybrać się na wymarzone wakacje trochę wcześniej. Stawka jest wysoka, bo mówimy o możliwości wygrania 8-dniowego rejsu po Morzu Śródziemnym dla całej klasy. Więc jeżeli macie w swoim otoczeniu uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych, albo może jesteście nauczycielami pracującymi z taką młodzieżą, no to myślę, że zdecydowanie warto nadstawić ucha. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaraz porozmawiamy sobie o rejsie ku Europie.
0: Edukacja w Łodzi.
10: Ta tytułowa Europa jest tutaj bardzo ważnym elementem, bo konkurs, w którym młodzież szkolna może wygrać ten życzony rejs, jest właśnie konkursem dotyczącym wiedzy o Unii Europejskiej. Jest to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, więc wszystkie szkoły z całego województwa mogą do niego przystąpić. O konkursie i o funduszach europejskich, które powstanie takich inicjatyw umożliwiają, porozmawiałam z panią Agatą Rymer, czyli zastępcą dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
11: Jak widzimy, właśnie trwa rejestracja. Rejestracja zakończy się 25 września. Następnie będzie etap szkolny konkursu, pierwszy etap szkolny. Będzie on 6 października. Po etapie szkolnym dojdziemy do etapu powiatowego. Z etapu powiatowego mamy nadzieję uzyskać po jednej najlepszej drużynie, jednym najlepszym zespole z każdego powiatu. W związku z tym będziemy mieć 24 najlepsze drużyny z każdego powiatu w głównym finale. Finał będzie 30 listopada w Łodzi. Jak sama nazwa wskazuje, jeden z 24 będzie odwoływał się zasadami do pewnego bardzo popularnego teleturnieju, więc czekają naszych uczniów trzy rundy, jak już wiemy, wielkich emocji i dużych przygotowań. Wszystko to wydłużone o jeden dzień, jeżeli chodzi o nagrody w stosunku do lat poprzednich. Niestety nie może to być tydzień, ale chociaż jeden dzień więcej na fantastyczną wycieczkę, która ma też budować świadomość tych funduszy, tego jak one zmieniały i Polskę, i Europę. A ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o rozpoznawalność funduszy europejskich. To jest na poziomie w Polsce średnio 80%, gdzie w Unii Europejskiej to jest około 40%. Województwo łódzkie również jest liderem, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, to jest ponad 95%. Chcemy tą tendencję utrzymać, chcemy to ziarno świadomości zasiać w młodzieży. tak jak podkreśliła właśnie pani marszałek, dzisiejsza młodzież to jest młodzież, która już urodziła się będąc Europejczykiem, więc ważne jest, żeby pokazywać nawet nie na tle tak tych wielkich inwestycji, ale codziennego życia, że wszędzie otaczają nas fundusze europejskie. Mieliśmy lato z funduszami europejskimi, gdzie mieliśmy spływy kajakowe, mieliśmy fantastyczne kina letnie, teraz rejs ku Europie. To są wszystko elementy, które pokazują drobne miejsca, ale nie tylko drobne miejsca, które zmieniły fundusze europejskie. To może być na przykład osada kajakowa, która uzyskała dofinansowanie. To może być zrekultywowany zbiornik wodny, oczyszczona rzeka. To może być droga, którą mogą dojechać w to miejsce i jest dofinansowanie z środków Unii Europejskiej. Te środki są naprawdę na wyciągnięcie ręki dla każdego, ale też w każdym drobnym miejscu, w województwie, ale też lokalnie, w gminie, w powiecie. Także pokazujemy, że te środki europejskie i ta Unia Europejska to nie jest jakiś twór daleki od nas, ale coś, co jest obok nas w każdym miejscu.
2: Czy wiemy o tym, jak ta świadomość właśnie korzystania z funduszy europejskich różni się w poszczególnych grupach wiekowych? Czy możemy tę młodzież jakoś porównać do innych grup wiekowych pod tym kątem?
11: Mamy badania ewaluacyjne z 2025 roku. Musiałabym do nich sięgnąć, żeby powiedzieć o tym szerzej. Natomiast fakt wśród polskiej młodzieży, wśród młodzieży w województwie łódzkim, w ogóle wśród mieszkańców w województwie łódzkim jest największa świadomość tego, czym są fundusze europejskie. To w ogóle najwięcej osób w Unii Europejskiej w Polsce zderza się z pojęciem fundusze europejskie, bo to jest 80% mieszkańców zderza się z pojęciem fundusze europejskie. Dla kontrastu w Danii na przykład to jest chyba 15% mieszkańców. Tam informowanie o funduszach europejskich jest dość centralizowane. W Polsce informowanie i promowanie tego, jak wyglądają fundusze europejskie, jest regionalne, jest podzielone na regiony. Dzięki temu możemy lepiej dotrzeć do mieszkańca. I tak jak mówiłam, w Polsce średnio jest to 80% świadomości tego, że są fundusze europejskie, że coś takiego jest i że te fundusze zmieniają naszą rzeczywistość. W województwie łódzkim to jest na danych z 2025 roku 95,2%, jeżeli chodzi o świadomość tego, że są fundusze europejskie, więc prawie wszyscy wiemy, że coś takiego jest i że to nas zmienia. Teraz nasza ważna rola budować, jak to nas zmienia, jak to zmienia naszą rzeczywistość, jak pozytywnie i że tak naprawdę w każdym centymetrze albo metrze sześciennym naszej małej ojczyzny możemy odnaleźć jakieś fundusze europejskie.
2: To tak na chłopski rozum miałoby to, wydawałoby się, że po prostu te kraje, które najwięcej potrzebowały pomocy po tym okresie transformacji, największą mają świadomość tego, że ta pomoc się pojawia i że to istnieje, tak?
11: Tak by się wydawało. Te kraje, które najwięcej mogą zyskać i zyskały i najbardziej się zmieniły na przestrzeni tych ostatnich lat, myślę, że mają największą świadomość. No, nasza też w tym rola i myślę, że tu w Łódzkiem robimy to świetnie, żeby informować, czym są te fundusze. Nie tylko tak stricte merytorycznie, z czysto prasowym przekazem, ale tak pokazując je trochę od kuchni.
10: To była Agata Rymer z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Rozmawiamy na temat konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, który w naszym województwie odbywa się już po raz trzeci. W tym roku jest on pod hasłem Rejs ku Europie. W ubiegłorocznej edycji ten rejs był zamieniony na podróż pociągiem, a zwycięska klasa pochodziła z publicznego liceum ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej. Udało mi się więc porozmawiać z nauczycielami, którzy poprowadzili do zwycięstwa rzeczoną klasę, panami Piotrem Malesą i Tomaszem Kozerą.
12: Przygotowania szły pełną parą, mieliśmy materiały, które mogliśmy rozdać uczniom i zgłosiły się dwie klasy. Niestety mieliśmy trochę za mało tych materiałów, ale sobie jakoś daliśmy radę. Generalnie powiem tak, uczniowie byli bardzo zmobilizowani, zrobili sobie wewnętrzne preselekcje, więc wybrali tych, którzy no nie bali się stresu i mogli odpowiadać na wszystkie pytania, jakie tam padły w czasie tego konkursu. Oczywiście wcześniej były jeszcze inne konkurencje, był sport, było programowanie, robota, więc w sumie cała klasa, w sumie dwie klasy od nas ze szkoły brały w tym udział. No była dogrywka między naszymi klasami, więc tutaj już emocje sięgały zenitu, a potem przyszedł trzeci etap. Kiedy stanęło na wytwórni już 24 szkoły i tutaj zaczęła się pogoń za tym, żeby zdobywać punkty i żeby osiągnąć sukces. Nie było wcale łatwo, tak jak tutaj wspomniano, były dodatkowe pytania, które miały rozstrzygnąć, kto rzeczywiście pojedzie Powiem szczerze, siedziałem na widowni, trwało to ponad chyba 3 godziny. Emocje były tak wielkie, że no, słyszałem osobiście, że aż mnie rozbolała głowa z wrażenia. No i w sumie jak już dotarło, znaczy jak już widzieliśmy, że wygraliśmy, to musiało trochę jeszcze czasu upłynąć, zanim dotarło do mnie przede wszystkim, że mamy to. A potem szybkie pakowanie walizek, w sumie w bardzo krótkim tempie, bo w środę wygrana, w sobotę rano wyjazd. Więc w sumie emocje jeszcze nie opadły, kurz jeszcze nie opadł, a już pakowaliśmy się, byliśmy w pociągu do Szczecina, a potem stamtąd już prosto do Berlina i wycieczka po Europie się rozpoczęła. Powiem tak, minęło bardzo szybko ten piękny tydzień. Byliśmy w bardzo wielu miejscach, widzieliśmy Francję, Niemcy, Belgię. Powiem szczerze, gdyby jeszcze był tydzień, myślę, że chętnie byśmy skorzystali, na pewno byśmy tak szybko nie wracali do domu.
13: Ja chciałem powiedzieć o podróży, jaka nas czekała właśnie podczas naszego pobytu w Europie. No to był niesamowity czas. Dla mnie osobiście była to też podróż sentymentalna. Pani marszałek wspominała, że były takie czasy, gdzie trzeba było przechodzić przez przejścia graniczne i będąc na przykład w Berlinie pokazywałem, słuchajcie, tu były zasieki, tu nie można było się poruszać, a teraz wsiadamy w pociąg i jesteśmy Europejczykami. To jest ważne, żeby uświadomić młodzieży, jak cenną wartością jest to, że żyjemy w zjednoczonej Europie, że nie ma granic, że nie ma jakichś przeszkód, żeby spokojnie podróżować po świecie. Tytuł jest wspaniały. Pociągiem do Europy. To nie tylko chodziło o fizyczne przemieszczanie się w Europie koleją, ale również, żeby zainteresować ich sprawami Europy, współczesnym światem. Młodzież jest bardzo spragniona wiedzy na temat współczesnego świata. Dużo czytają, mają dużo wiedzy, aż... Żal, że ta podróż trwała tylko tydzień, tak jak powiedział Piotrek, ale chętnie byśmy się zapisali i chętnie weźmiemy udział w rejsie po Morzu Śródziemnym. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjna nagroda dla uczniów, dla opiekunów i dla szkół. Dlatego serdecznie Państwa zachęcam, zapraszam, bo przy odrobinie wysiłku, przy zaangażowaniu można zdobyć fantastyczne nagrody i odbyć wspaniałą podróż.
10: Tutaj ta perspektywa pedagoga jest naprawdę wyjątkowo ważna, zwłaszcza, że to właśnie nauczyciele zgłaszają klasę do udziału w konkursie, no i później razem z klasą przygotowują się do wszystkich etapów rywalizacji. Przypomnę jeszcze, że termin na zgłaszanie swoich klas jest jeszcze do 25 września, rekrutacja już jest otwarta, więc to jest naprawdę dobry pomysł, żeby pomyśleć nad udziałem w konkursie.
14: Podpowiadamy mieszkańcom Łodzi.
10: No i na koniec przyszła pora na chyba najważniejszą perspektywę na całą tę zabawę, czyli perspektywę uczestników, którym w zeszłym roku udało się wygrać podróż po Europie. Tak jak już wspomniałam, w ubiegłorocznej wersji konkursu

0: że faktycznie za tydzień tak naprawdę pakujemy walizki i jedziemy, bo jednak było to też bardzo krótko od samego wygrania konkursu do rozpoczęcia tej podróży. Niektórzy tam mieli tak, że nawet nie mieli jeszcze dowodów czy też paszportów, więc była sytuacja, że jeden kolega z naszej klasy nie dowierzał i jak tylko po prostu wygraliśmy, od razu po konkursie pojechał do Urzędu Miasta prosić o to, żeby dostał przynajmniej paszport tymczasowy, żeby mógł z swoją klasą pojechać właśnie w tą podróż, więc tak.
1: No, powiem szczerze, że ja do tej pory nie podróżowałem pociągami, szczególnie na takie dystanse. Zwykle wybieraliśmy samolot, ale pociąg ma naprawdę... Inaczej przeżywa się podróż, gdy widzimy to, co jest za oknem. I najważniejszy jest też ten aspekt, że w trakcie podróży pociągiem mogłem grać w karty z kolegami, rozmawiać z nimi. Więc właściwie ta podróż zleciała mi bardzo szybko. I zaraz po wyjściu z pociągu byliśmy zawsze w środku miasta, czy to w Kolonii, w Paryżu, w Brugi, więc to też bardzo fajna aktywność fizyczna, nie zabrakło nam, zawsze blisko. I tak jak już powiedziałem, inaczej się zwiedza jednak tak aktywnie, gdy trzeba coś samemu załatwić, bo oprócz pociągów poruszaliśmy się też transportem publicznym, systemem metra w Paryżu. Ja jestem bardzo wielkim fascynatem ogólnie miast, więc to było dla mnie coś po prostu świetnego, że mogłem poznać to miasto od strony takiego normalnego życia, bo jednak gdy idzie się z przewodnikiem i ma się wszystko jakby podane na tacy, to trochę tego doświadczenia ubywa. A gdy musieliśmy sami znajdować, na którą stację, do którego pociągu musimy wsiąść, którym wejściem wejść, a którym wyjść, to było coś naprawdę nieziemskiego.
2: W takim razie gdzie zgłosić swoją klasę? Można to zrobić na stronie fundusze.ue.lockie.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat konkursu 1 z 24.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: W magazynie reporterów przyszedł czas na poważną rozmowę. Rozmowę o zdrowiu, ale w takim bardziej optymistycznym wariancie, bo będziemy mówić o budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii. Ta nowa inwestycja, która właśnie zyskała źródło finansowania, pozwoli, aby aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku w województwie łódzkim otrzymywało szybką i sprawną diagnozę psychiatryczną. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i to jest właśnie czas na więcej szczegółów.
3: Zdrowa Łódź.
2: O budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii mogliście słyszeć już wcześniej, bo jest to gigantyczna inwestycja, która już jest planowana od ładnych paru lat. Ale dlaczego warto ten temat przypomnieć w tej chwili? Właśnie dlatego, że teraz udało się uzyskać dofinansowanie, które pozwoli na budowę centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych. Te inwestycje pozwolą na szybszą diagnozę osób, które trafiają na oddziały psychiatryczne w warunkach ambulatoryjnych. Sprawią, że szpital będzie mógł przyjąć zdecydowanie więcej pacjentów i zająć się nimi w dużo krótszym czasie. A to wszystko umożliwią fundusze europejskie, z których udało się uzyskać 38 milionów złotych, które pójdą właśnie na budowę centrów zdrowia psychicznego. O planach na tę ogromną inwestycję opowie marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
4: Rzeczywiście Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii to będzie najnowocześniejszy taki ośrodek w Polsce, ale mogę chyba powiedzieć, że nawet w Europie, pani dyrektor. To będzie kompleks dwukrotnie większy od tego, który mamy obecnie. Zostaną do niego przeniesione wszystkie oddziały i poradnie. I myślę, że to jest ten moment, na który od wielu, wielu lat szczególnie czekają nasi pacjenci, ale także cały zespół medyczny, który każdego dnia jest tam na miejscu i udziela wsparcia, pomocy, zapewnia najlepsze leczenie dla wszystkich potrzebujących pacjentów. To centrum zapewni doskonałe warunki właśnie do diagnozy, do terapii, do rehabilitacji osób, które są w kryzysie psychicznym, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Co jest bardzo ważne i istotne, bo jak wiemy, niestety coraz większa część naszego społeczeństwa jest w kryzysie psychicznym i potrzebuje odpowiedniego

0: wsparcia, a czasami także już długofalowego leczenia. Jednym z elementów Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii są właśnie centra psychiatryczne dla osób dorosłych. Całkowity koszt tej inwestycji to jest aż 110 milionów złotych, z czego 38 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich, z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. 66 to są środki własne województwa łódzkiego, a reszta to są środki własne szpitala. Ja się ogromnie cieszę, Szanowni Państwo, bo to jest kolejny ważny krok w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla naszych mieszkańców, dla naszych pacjentów, tak aby ona była blisko, aby była dostępna, aby była jak najszybciej udzielana, aby pacjenci musieli krótko czekać na okazywaną im pomoc i wsparcie. I na pewno to jest taki moment, który wywołuje uśmiech na twarzy wszystkich tych, którzy każdego dnia właśnie stoją na straży tego wsparcia, które wiemy, że jest bardzo ważne i istotne. A chcielibyśmy, żeby tych pacjentów z jednej strony było jak najmniej, ale wiemy, że czasy, w których żyjemy, są bardzo trudne, wymagające zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Więc jeśli jesteśmy w stanie stworzyć taką przestrzeń, takie miejsce, w którym te osoby będą mogły jak najszybciej wrócić do pełni sił i jak najszybciej korzystać w pełni, w 100% z życia, to myślę, że to jest taki moment, który jest bardzo istotny i ważny w naszej codziennej pracy. Ja się ogromnie cieszę, myślę, że my wszyscy tu obecni bardzo się cieszymy. Wiemy, że inwestycja będzie wymagała ogromnego wysiłku, zaangażowania, bo podpisanie umowy to jest ten miły, sympatyczny moment, ale później rozpoczyna się cały proces wyboru podmiotu, który wykonawcy, który będzie realizował cały proces inwestycyjny, a później ten szczęśliwy kolejny moment, kiedy możemy wejść do tych nowych budynków, nowych sal, pomieszczeń i czuć, że to jest to miejsce, w którym zarówno pacjenci, jak i zespół medyczny, pracownicy medyczni, specjaliści, lekarze, psycholodzy, psychiatrzy mają też wspaniałe warunki pracy, gdzie mogą właśnie jeszcze więcej od siebie dać, a pacjenci mogą szybciej wrócić do pełni.
1: Specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej w Łodzi czekał na taką inwestycję od lat, tak jak mówi jego dyrektor, aż od 125 lat i będzie to zmiana, która pozwoli na naprawdę znaczące usprawnienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala. Opieka psychiatryczna nie tylko w Łodzi, ale i w całym kraju zmaga się z ogromnym niedofinansowaniem, które łączy się często z frustracją pracowników sektora medycznego, więc nie dziwi radość pani Anny Śremskiej, dyrektor specjalistycznego psychiatrycznego zespołu opieki zdrowotnej w Łodzi, właśnie w reakcji na podpisanie umowy o finansowaniu tej inwestycji.
2: Ja muszę powiedzieć, że przy takich okazjach ja powielekroć to jest święto. Dla mnie to jest święto. Bardzo dziękuję w tym miejscu całemu zarządowi województwa łódzkiego, wszystkim osobom, które reprezentują mieszkańców województwa łódzkiego, tej determinacji do osiągnięcia takiego celu jak bezpieczeństwo udzielania świadczeń i komfort w przyjęciu tego udzielania dla pacjentów. To jest niezwykle ważne, bo szpital, który ja reprezentuję, po 125 latach doczekał się tego marzenia, przeniesienia do nowej infrastruktury. I wszyscy mogą powiedzieć, budynki, ściany nie leczą, ale dają możliwość na to, żeby zastosowane leczenie było bezpieczne i skuteczne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu, który tam pracuje. To nie jest taka sytuacja codzienna. Ja nie mogę powstrzymać po prostu swojego entuzjazmu. Praca ciężka, wyczerpująca, ale po to właśnie jesteśmy, po to, żeby dokonywać tak przełomowych, epokowych zmian. Te zmiany to są na dziesięciolecia w przód, a mieszkańcy województwa łódzkiego mogą się czuć dumni, że w tak ważnym zakresie jak zdrowie psychiczne mają tak dobrą reprezentację, że będą mieli dostęp do nowoczesnych, pełnych, niedostępnych dzisiaj świadczeń. że nie trzeba będzie emigrować na drugi kraniec Polski, żeby to świadczenie uzyskać, tylko będzie je można dostać tu w Łodzi, właśnie w naszym szpitalu. To będą świadczenia psychiatrii, na przykład o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj te osoby niepełnoletnie muszą po to świadczenie emigrować albo do zachodniopomorskiego, albo gdzieś daleko na przeciwległy kraniec Polski. A przecież to jest świadczenie każde inne, tak? Świadczenie na przykład zaburzeń osobowości lub leczenia anoreksji. Mamy dzisiaj takich świadczeń udzielanych specyficznych, dedykowany sposób, wyspecjalizowanych programów. A to będzie dostępne. Szacujemy, drodzy Państwo, że w ramach nowej inwestycji my zwiększymy możliwość przyjmowania pacjentów minimum o te 35%. Co prawda skupiamy się, no bo akurat Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będzie nastawione, tak, na zabezpieczenie tych najcięższych stanów pacjenta, czyli ten taki bezpośredni kryzys w ramach oddziałów całodobowych, ale bo psychiatria ma być psychiatrią środowiskową jak najbliżej pacjentów. A w tamtym miejscu będziemy się skupiać na tym, żeby ta początkowa faza była skuteczna, szybka, kompleksowa, żeby dawała pole do wdrożenia skutecznej, przemyślanych oddziaływań terapeutycznych. To wszystko jest po to.
1: To 35%, o którym mówi pani dyrektor Anna Śremska, to aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku. Oczywiście ilości nie są tutaj jedynym wskaźnikiem, bo wyraźnie słyszymy nadzieję na to, że ta zmiana będzie niosła ze sobą zarówno poprawę warunków dla pacjentów, jak i poprawę warunków pracy lekarzy, którzy będą dysponowali po prostu lepszymi narzędziami do diagnozy. Trzeba jednak zaznaczyć, że plan, choć niesamowicie ambitny i optymistyczny, jest na razie dość daleko wybiegający w przyszłość, bo obecnie inwestycja już uzyskała finansowanie, ale dopiero przed tą inwestycją wybór wykonawcy. I o tym przypomina Michał Banaś, czyli prezes inwestycji medycznych Łódzkiego, który tutaj w takiej roli osoby sprowadzającej na ziemię występuje.
3: Mówimy o jakże ważnym elementem życia nas wszystkich, o zdrowiu psychicznym. Dzisiaj mówimy o dorosłych, ale nie zapominajmy też o dzieciach i młodzieży. Centra zdrowia psychicznego, co dzisiaj już rzeczywiście padło, są jednym z elementów składowych całej wielkiej inwestycji. Mówimy o budowie ogromnego ośrodka, w którym będą leczeni pacjenci z zaburzeniami natury psychicznej. Ale co najważniejsze, znajdą tam wsparcie i oparcie, zarówno pacjenci, jak i rodziny tych pacjentów, i o tym należy mówić. Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego, za co też serdecznie zawsze dziękujemy, stanowi swoistego rodzaju, jesteśmy takim partnerem wykonawczym tego projektu, za co myślę tu dziękujemy, ale podziękujemy, jak go zrealizujemy. A dzisiaj chciałbym powiedzieć, że dzisiaj stoimy przed ogromnym wyzwaniem, bo to, co pani marszałek powiedziała, dzisiaj gwarantujemy finansowanie, natomiast sam proces począwszy postępowania przetargowego, które ciągle trwa, jest bardzo skomplikowane, jest złożone, mamy dużo ofert, jesteśmy w trakcie oceny tych ofert, dysponujemy ogromnym potencjałem wiedzy i doświadczenia i chcemy prowadzić ten proces najlepiej, jak tylko potrafimy. Jeśli to wszystko się uda, miejmy nadzieję, że ten wykonawca zostanie wybrany i przejdziemy do tego przysłowiowego wkopania tej pierwszej łopaty. Do tego wszyscy dążymy, ponieważ to, co dzisiaj padło. Ta inwestycja to nie tylko wsparcie dla mieszkańców miasta Łodzi czy województwa łódzkiego, ale to rzeczywiście symbol wielkiej zmiany w zakresie psychiatrii, gdyż ten ośrodek będzie rozpoznawalny w całym, myślę, nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju. To ogromna inwestycja, ogromna kubatura. I jeśli rzeczywiście przeprowadzimy ten proces od A do Z, to będziemy mogli się chwalić, myślę, nie tylko tu w Łodzi, w województwie, ale naprawdę w całym kraju, albo nawet w całej Europie. Dlatego wszyscy gorąco kibicujemy, żeby ten projekt zakończył się ogromnym sukcesem i żeby przede wszystkim pacjenci znaleźli to pomoc i wsparcie w takich warunkach, na jakie zasługują.
1: Tak więc na Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będziemy musieli jeszcze poczekać, ale teraz już można przypomnieć, że Urząd Marszałkowski przeznaczył w tym roku kilka milionów złotych na działania profilaktyczne, które mają nas objąć, no zanim takiej wizyty w szpitalu możemy potrzebować. I jest w tym uwzględniony dość szeroko zakrojony projekt bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. szczegóły na stronie lockie.pl, a my tymczasem przenosimy się do Pabianic, gdzie w trochę krótszej perspektywie uda się zrealizować program dofinansowania usług społecznych.
4: Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Niemal 1 300 000 zł na rozwój usług społecznych w Pabianicach. Pieniądze z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego pozwolą zrealizować projekt Zaopiekowani, dzięki któremu wsparcie otrzymają osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Ten projekt koncentrować się będzie na wsparciu potrzebujących w ich miejscu zamieszkania. Działania realizowane dzięki Funduszom Europejskim dla Łódzkiego obejmować będą m.in. dowóz posiłków, transport od drzwi do drzwi, czy możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To wsparcie popłynie też do ich opiekunów. To na przykład konsultacje psychologiczne oraz spotkania edukacyjne ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z dietetykiem czy fizjoterapeutą. Projekt Zaopiekowani zakłada też działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w świadczenie usług społecznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i nabór na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego ma charakter niekonkurencyjny. Oznacza to, że o pieniądze mogą ubiegać się jedynie miasto Pabianice i tamtejsze Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.
1: Tutaj po raz kolejny odsyłam po więcej informacji na stronę lockie.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Z pewnością zaobserwowaliście, że w ostatnim czasie w mediach z naprawdę dużą intensywnością pojawia się temat spektrum autyzmu i osób w spektrum autyzmu, również osób neuroatypowych. No i myślę, że całkowicie naturalną kwestią tego, albo może na odwrót, może naturalną przyczyną tego wszystkiego jest coraz większa ilość fundacji zajmujących się właśnie tym tematem. Łódź nie jest wcale wyjątkiem od tej prawidłowości. Również i w naszym mieście powstaje zdecydowanie coraz więcej fundacji zajmujących się tematem neuroróżnorodności. Są to fundacje malutkie, ale też i fundacje ogromne, fundacje zajmujące się taką kliniczną pracą ze specjalistami, a także fundacje zajmujące się edukacją i szerzeniem wiedzy na temat tego, jak wygląda neuroróżnorodność. Nie dałabym rady oczywiście opowiedzieć o nich wszystkich w jednej audycji, więc w dzisiejszym programie zajmiemy się jedną fundacją z tego właśnie zakresu, fundacją Autism Team, która pomaga zarówno w diagnozie, oferuje doraźną pomoc w przypadku większych i mniejszych kryzysów zdrowia psychicznego, a także pomaga nawigować cały ten prawny aspekt neuroróżnorodności. Czy to kontakt z placówkami medycznymi, czy z instytucjami? A zresztą najlepiej, żeby opowiedzieli Wam o tym sami. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, a ja już w studiu mam dwójkę wspaniałych gości. Supermamę, która założyła fundację, i syna, który jako samorzecznik wypowiada się w imieniu tych, którym ta fundacja pomaga. Gośćmi audycji są Sylwia Kowalska oraz jej syn Jan Gawroński, samorzecznik osób ze spektrum autyzmu.
6: Zdrowa Łódź.
7: Jan Gawroński, samorzecznik, założyciel, inicjator i koordynator Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team.
8: I Sylwia Kowalska, ja jestem współtwórczynią fundacji. Mam przyjemność nią zarządzać, chociaż tego słowa nie lubię, ale jednak te procesy muszą zachodzić. Jestem też koordynatorką Społecznego Pogotowia Interwencyjnego i tam wspieramy całe rodziny osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu, upominając się o ich prawa.
1: Historia fundacji sięga 2016 roku, ale domyślam się, że takie projekty to kiełkują w głowie przez lata.
8: Najczęściej, jeśli chodzi o NGOsy, które działają na rzecz wsparcia albo łatania dziur systemowych, no to to jest w sercu. I tak było podobnie u nas, to jest nasza historia życiowa, rodzinna. Jestem dumną mamą Janka, więc kilkanaście lat temu, tuż po diagnozie, kiedy wpadliśmy w czarną dziurę rozpaczy i krętych labiryntów systemu wsparcia, gdzie nic nie można było znaleźć i było po prostu bardzo trudno. Jak już stanęłam na nogi, pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby było takie miejsce, gdzie rodzice, zwłaszcza na początku drogi, ale też przy późnych diagnozach, nie będą odbijać się od ściany do ściany, nie będą musieli właśnie udowadniać wielu rzeczy, tylko znajdą kompleksową pomoc. Troszkę to nam zajęło czasu, bo najpierw to my gościliśmy w różnych fundacjach i korzystaliśmy z tego wsparcia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast zawsze nam czegoś brakowało. Brakowało nam prawdy, brakowało nam tego, że życie z niepełnosprawnością, czy życie chociażby w spektrum autyzmu, bo to nie musi być niepełnosprawność, trwa 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że to są 2 godziny wsparcia w gabinecie albo przez chwilę bycie w jakimś środowisku, tylko to jest 24 godziny na dobę i zamarzyliśmy o takiej fundacji, która będzie tworzyła stado, jak my to nazywamy, przepięknych ludzi, neuroatypowych, ich rodziny, właśnie po to, aby wspólnie tworzyć rzeczywistość, upominać się o swoje prawa, organizować wsparcie i dla młodzieży, i dla rodziców. I tak nas to zaprowadziło do tego punktu tutaj.
9: W statucie fundacji, czy w ogóle celem fundacji jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu. I chciałabym zapytać, co to znaczy, bo myślę, że mimo, że ten temat spektrum autyzmu staje się coraz bardziej medialne, bardzo mało osób tak naprawdę rozumie, jak wygląda takie życie i w jaki sposób potrzebujemy dostosowania środowiska dla takiej osoby. Co znaczy ta poprawa jakości życia?
8: Poprawa jakości życia, czyli prawo do całego życia. Prawo do całego życia, nie tylko dostęp do wsparcia, terapii, do edukacji, ale uszyty na miarę systemu orzecznictwa i też pełne prawo do korzystania ze wszelkich dóbr. Osoby w spektrum autyzmu nie są diagnozą na dwóch nogach. To cudowni, niesamowici ludzie, którzy mają prawo właśnie sięgać po całe życie i my staramy się te przestrzenie i te możliwości stwarzać. To nie jest oczywiste i proste, bo jak zaczęliśmy działać fundacyjnie, zaczęliśmy mówić o partycypacji, obywatelskości i samostanowieniu, to wszyscy robili duże oczy, co my chcemy i co to jest ta konwencja praw osób z niepełnosprawnościami. No ale potem właśnie Janek wpadł na genialny pomysł Klubu Świadomej Młodzieży, o którym powie za chwilę sam. I to nam dało taką furtkę i takie możliwości, aby od najmłodszych lat uczyć młode osoby, neuroatypowe, ale też z różnych grup narażonych na wykluczenie, właśnie tego samostanowienia, wyrażania i sięgania po własne prawa.
7: I też tutaj odnosząc się do tego, Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team powstał właśnie w odpowiedzi na to, jako w dużym stopniu alternatywa dla edukacji, jak i dla terapeutyzacji. Klub Świadomej Młodzieży działa w Łodzi od ponad 6 lat. Tutaj też w pewnym stopniu się kryje taka historia, kiedy potrzebowałem pewnego dnia, dokładnie końcówka 2019 roku, początek 2020 roku, i powiedziałem, pamiętam do mamy tutaj, że macie kluby rodziców, spotykacie się, tworzycie przestrzenie, a gdzie jest przestrzeń wsparcia dla młodych?
8: To prawda,
7: i właśnie,
8: tak było.
7: I początkowo moja mama powątpiewała, że to duża odpowiedzialność, zarówno pod kątem takim prawnym, ale też nie tylko. Tak. Ale postanowiłem się uprzeć i właśnie tym sposobem stworzyłem Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team. Każda osoba, która tak naprawdę przychodzi do Klubu Świadomej Młodzieży, że nie ma osoby, która nie doświadczyła dużo złego czy przemocy rówieśniczej w szkole, na przykład, czy innych kryzysów zdrowia psychicznego, bo głównie do nas przychodzą osoby, które przeszły a to traumę terapeutyczną, a to doświadczyła przemocy rówieśniczej ze strony swoich neurotypowych rówieśników, ale także, która niestety też doświadczała po prostu terapeutyzacji, bo trafiła ze względu, że na przykład była terapia prowadzona w sposób nieodpowiedni i w sposób nieodpowiedni. I w ramach Klubu Świadomej Młodzieży podejmujemy różnego rodzaju działania rzecznicze. Co roku między innymi organizujemy kampanie społeczne z okazji 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, ale także kolejnym punktem jest między innymi także przeciwdziałanie w przypadku młodych osób, dorosłych i młodych dorosłych. Bo tutaj chcę jasno podkreślić, obecnie Klub Świadomej Młodzieży głównie zrzesza młodzież oraz młodych dorosłych w spektrum autyzmu, innymi stanami neurotypowości z niepełnosprawnościami sprzężonymi. I także zabiegamy właśnie dlatego też o przeciwdziałamy pozorowanej aktywizacji zawodowej i fasadowym także działaniom na rzecz osób neurotypowych, jak i z niepełnosprawnościami. Dlatego też chcemy przeciwdziałać właśnie po to, żeby nie było pozorowanej aktywizacji, a pozorowana aktywizacja zawodowa polega w taki sposób, że na przykład osoba na przykład trafia na staż i potem słyszy, że projekt się skończył i osoba neurotypowa dorosła nie może znaleźć po prostu formy aktywizacji zawodowej czy zatrudnienia.
9: Opowiadają o fundacji Autism Team i za chwilę opowiedzą o przestrzeni o nazwie Empatia, która właśnie w ramach tej fundacji działa w naszym mieście.
8: Myślę, że to jest też bardzo ważne, Janku, bo powiedziałeś o takiej grupie młodych dorosłych i dorosłych, żeby też podkreślić, że to jest grupa szczególnie narażona na właśnie wykluczenie. To jest grupa, którą się pomija, bo kiedy mamy dzieci młodsze, to jakoś ten system wsparcia jest zorganizowany, mamy dostęp do edukacji, mamy dostęp do form wsparcia. Dla młodych dorosłych i dorosłych po prostu nie ma nic. Chciałabym powiedzieć, że jest niewiele, ale dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię, że nie ma nic i proszę też pamiętać, że jeśli mówimy o spektrum autyzmu, to jest spektrum, czyli są osoby, które rozwijają się, mogą żyć samodzielnie, mieć różne wyzwania w przestrzeni życiowej, ale radzić sobie na tyle, że stąpają po ziemi i wyszarpują te prawa, ale też są z nami osoby w spektrum autyzmu niesamodzielne, z niepełnosprawnością sprzężoną, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną. I to są osoby też młode, dorosłe, zamknięte ze swoimi starzejącymi się rodzicami w czterech ścianach i dla nich nie ma żadnej oferty, ani wsparcia dla tych młodych osób i przede wszystkim wsparcia dla tych rodziców i osób opiekuńczych, bo o tym też warto mówić i tym w naszej fundacji również się zajmujemy. Mamy Klub Świadomych Rodziców, do którego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy już myślą, że nie dają rady, ale też tych, którzy chcą się ucieszyć, że tak świetnie dają radę przez tyle lat. Świetna energia koordynatorki i koordynatorzy, bo są i mamy, i taty, jak ja to mówię, jest wspaniała atmosfera, nie tylko grup wsparcia, ale też niezbędników systemowych, bo warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. Mamy też społeczne pogotowie interwencyjne, tam bardzo mocno działamy na rzecz przestrzegania praw naszych rodzin i przede wszystkim działamy w takim miejscu przyjaznym w Łodzi. Ono się nazywa Empatia. Otrzymaliśmy lokal od miasta Łodzi, za co bardzo dziękujemy i w tej przestrzeni wolności w byciu sobą, jak nazywamy tą przestrzeń, wspólnie z Łódzką Fundacją Trampolina urzędujemy sobie w ten sposób, aby każdy młody człowiek i każda osoba, która potrzebuje w Łodzi wsparcia, najczęściej z zakresu zdrowia psychicznego, ale też właśnie sięgając po prawo do całego życia, aby to wsparcie otrzymała.
10: Poruszyliście Państwo mnóstwo szalenie ciekawych tematów. Ja właściwie nie wiem, gdzie zacząć, ale chciałabym zapytać przede wszystkim o to, jak nasze miasto wypada pod kątem wsparcia dla osób w spektrum autyzmu. Czy w ogóle robi cokolwiek skierowanego dla tej grupy osób i jak to wypada na tle całego kraju?
8: A ja się chcę bardzo ucieszyć z naszego miasta. Rzadko mam taką okazję, żeby pielęgnować dobre praktyki, ale jestem ich bardzo spragniona. I wcale nie mówię dlatego, że nasze fundacje otrzymały wsparcie w postaci lokalu, bo jak Państwo na pewno wiecie, słuchacze wiedzą, że to jest też ogromny wysiłek, bo ten lokal trzeba utrzymać, trzeba zorganizować tam pracę i wsparcie. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest ogromna otwartość, jeśli chodzi o takie współdziałanie NGO-sowe właśnie z miastem. Nie spotkałam się jeszcze w swojej działalności społecznej, a naprawdę prowadzimy dużo interwencji, żeby ktokolwiek w Łodzi odmówił mi wsparcia, jeśli chodzi o szybkie działanie. Czy często są to bypassy i często są to telefony po godzinach urzędowania urzędu, czyli od 8 do 16, ale mamy takie relacje wypracowane, czy z Rzecznikiem Praw Osób z Niepełnosprawnościami, czy z rzeczniczką, która opiekuje NGO-sy, Moniką Dolik. To są osoby, które są niezwykle oddane łódzkim NGO-som i byłoby niesprawiedliwe, ażeby o tym nie wspominać. Jeśli chodzi o ofertę dla osób w spektrum autyzmu, mamy prężne fundacje, które działają, do których można można się zgłaszać. Jest ich co najmniej kilkanaście. Nie chcę wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, ale serdecznie zapraszam każdego, kto chciałby uzyskać wsparcie w łódzkich fundacjach dla osób w spektrum autyzmu. Zawsze można zadzwonić do NFZ-u, zapytać się, kto jest zakontraktowany, żeby ta terapia, czy chociażby wsparcie, czy diagnoza była bezpłatna. I otrzymamy taką informację o tych punktach zakontraktowanych, ale też otrzymamy informację o kolejce oczekujących, czy na przykład do diagnozy ADHD, czy diagnozy w kierunku spektrum autyzmu. Pamiętajmy, że mamy taką możliwość. W Łodzi mamy kilkanaście punktów diagnozujących. Oczywiście zdarzają się też punkty, które robią duży biznes na niepełnosprawności. O tym też warto mówić, że można łatwo wpaść w taką pułapkę, aby obiecać złote góry i ciągnąć tego rodzica po prostu w nieskończoność, ale jednak ludzi dobrych jest więcej. W Łodzi jest wsparcie, na które można liczyć, tylko pamiętajmy, że też warto o tą pomoc poprosić. Nie zawsze się decydenci domyślą, jakie my mamy potrzeby.
9: Fundację Autism Team w dzisiejszej audycji reprezentowali Sylwia Kowalska oraz Jan Gawroński. Ja nazywam się Weronika Kobus, a Was zapraszam do obserwowania Fundacji Autism Team w mediach społecznościowych oraz do wejścia na ich stronę internetową, gdzie możecie się zapoznać z pełnym programem tego, co Fundacja robi dla osób neuroróżnorodnych w Łodzi. Jeżeli chcecie skontaktować się z Autism Team osobiście, to możecie odwiedzić ich w przestrzeni o nazwie Empatia, która znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 roku 15 i jest współtworzona razem z Fundacją Trampolina.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Łódź chwali się bliskością zieleni, jednocześnie lekką ręką rozdaje zielone działki w ręce deweloperów. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji przejedziemy się na Bałuty, gdzie mieszkańcy próbują walczyć o swoje prawo do posiadania zielonego kawałka ziemi.
5: Tym żyje Łódź.
9: A to wszystko zaledwie parę dni po tym, jak Łódź na swoim profilu facebookowym opublikowała informację o tym, że miasto zajęło pierwsze miejsce pod względem bliskości większych skupisk drzew w analizie kartografii ekstremalnej. Brzmi świetnie, tylko czy to znaczy, że miasto wsłuchuje się w głos mieszkańców, którzy chcieliby, by w ich otoczeniu było jak najwięcej terenów zielonych? No tutaj sprawa wygląda trochę gorzej i posłużę się tutaj przykładem działki przy Wojska Polskiego, która na razie jeszcze jest terenem zielonym, natomiast miasto ma zamiar przekazać ją w ręce deweloperów pod budowę bardzo gęstej zabudowy osiedla, prawdopodobnie mikrokawalerek. W obronie tej działki przy Wojska Polskiego 53 zostało zwołane spotkanie z mediami, na które przyszli działacze Łodzi Całej Naprzód oraz mieszkańcy okolicznych kamienic, aby wspólnie zaprotestować przeciwko planowanej inwestycji. Rzeczona działka ma być działką przyznaną deweloperowi w zamian za działkę na ulicy Harcerskiej, którą kupił od miasta jakiś czas temu. Jednak budowę w tamtej lokalizacji udało się właśnie dzięki sprzeciwowi mieszkańców i działaczy zablokować. Podczas spotkania z mediami o potencjalnych zagrożeniach ze strony tej inwestycji opowiedział Adrian Zieleniewicz z Łodzi Całej Naprzód. Posłuchajcie.
11: Naszym zdaniem ta środowa sesja będzie o tyle istotna, że możemy po prostu zapobiec popełnianiu kolejnych błędów, ponieważ kolejnym błędem byłoby zamiana tych działek i dopuszczenie tutaj realizacji tej zabudowy. W ten sposób, jeżeli decyzja byłaby pozytywna i tutaj te działki zostałyby zamienione i ta zabudowa mogłaby tu w tym miejscu powstać, zaprzepaszczamy właściwie szansę na powstanie tutaj takiego linearnego parku, który w tych właśnie, tak jak mówiłem, dokumentach planistycznych od wielu lat funkcjonował. Tracimy zieloną pierzeję ulicy Wojska Polskiego. Tutaj zwłaszcza na zdjęciach z lotu ptaka widać to bardzo dobrze, że właściwie cała ta strona ulicy Wojska Polskiego jest zagospodarowana zielenią. Jest to bardzo zielone miejsce. Dodatkowo tutaj wzbudza niepokój to, w jaki sposób ta planowana inwestycja jest wprowadzana do kolejnych dokumentów planistycznych. Mogliśmy się przekonać, że w projekcie planu ogólnego ta inwestycja już jest uwzględniona i tutaj te wskaźniki wskazują, że będzie to bardzo intensywna zabudowa. Tutaj 100% powierzchni tych działek może zostać zabudowane zgodnie z tym projektem. Zabudowa może powstać o wysokości do 25 metrów wzwyż i dodatkowo jeszcze wyznaczono obszar zabudowy śródmiejskiej w tym miejscu, co nie do końca naszym zdaniem znajduje uzasadnienie jakby w uwarunkowaniach, które tutaj dookoła występują, ponieważ no zazwyczaj jest to taki obszar, który jest zarezerwowany dla tych najbardziej, najściślej zabudowanych, najgęściej zabudowanych obszarów śródmiejskich. Natomiast tutaj mamy otoczenie zabudowy modernistycznej i to naszym zdaniem nie znajduje takiego uzasadnienia, a pozwala inwestorowi na realizację zabudowy z ograniczonym dostępem do światła słonecznego na przykład. Tak samo tutaj na piątkowej komisji planowania przestrzennego Rady Miejskiej dowiedzieliśmy się, że ten teren już w projekcie planu miejscowego, czyli jakby bardziej szczegółowego opracowania, również został przeznaczony na, jest taka propozycja, żeby został przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Oznacza to zmianę, ponieważ mamy takie informacje, że jeszcze 2 czy 3 lata temu ten teren był wskazywany jako teren zieleni urządzonej. Był tu zachowywany ten korytarz zielony, natomiast w tej chwili już jakby pod tą inwestycję stricte te dokumenty są sporządzane. I chcielibyśmy postulować tutaj do radnych miejskich o pochylenie się nad tym problemem, nad przemyśleniem jeszcze swojego głosu i negatywne zagłosowanie przeciw tej uchwale, tak aby pozwolić jeszcze na wznowienie tych negocjacji z deweloperem, zaproponowanie jakichś innych terenów. Być może to nie będzie tak atrakcyjny teren zwarty, jeden, który w ten sposób intensywny deweloper mógłby zabudować. Być może to mogłyby być mniejsze tereny, których zabudowa mogłaby przynieść więcej korzyści dla naszego miasta. Chcielibyśmy również zaproponować objęcie tutaj tego terenu formalną ochroną w formie parku, zieleńca, skweru, po prostu terenu zielonego, który będzie służył tutaj mieszkańcom. I tak jak powiedziałem, no ta zamiana tych działek nie musi być koniecznie na kolejne tereny zieleni. W samej okolicy mamy wiele terenów zdegradowanych poza budowie, które mogłyby zostać zabudowane i mogłyby poprawić jakby też estetykę i funkcjonowanie naszego miasta, chociażby przy ulicy Łagiewnickiej, tutaj po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, przy Bałuckim Rynku, przy ulicy Krótkiej. Tych terenów jest naprawdę bardzo dużo, więc może nie warto tutaj tej zieleni tracić.
9: Tak jak wspomniałam, na spotkanie z mediami przyszli również okoliczni mieszkańcy i udało mi się porozmawiać z panią Ewą, która mieszka w okolicznej kamienicy właśnie naprzeciwko działki na Wojska Polskiego 53.
5: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
12: Mieszkam dosłownie 2 metry stąd. Tu się wychowywała moja córka. Chodziłam sobie tutaj właśnie tymi terenami zielonymi do parku Śledzia i Staromiejskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby stanęły tutaj jakiekolwiek bloki. Zero. Zabrano część terenów już tych działek, które były takie trochę dzikie, nie dzikie, ale były. Postawiono 2 następne budynki. Ja akurat z okien swojego starej kamienicy mieszkam, więc może powinnam się cieszyć, że coś będzie budowane nowego. Nie do końca. Mam przepiękny widok na te stare kasztanowce, na dęby, które są i teraz tak sobie myślę, jakbym otworzyła okno i zobaczyła 20-metrowy jakiś wieżowiec, to by mnie chyba trafiło.
9: Decyzja ma zapaść w trakcie najbliższej sesji Rady Miasta. Oczywiście zarówno przedstawiciele Łodzi całej naprzód, jak i mieszkańcy Bałuc, z którymi rozmawialiśmy, apelują do radnych o zagłosowanie przeciwko uchwale pozwalającej na tę inwestycję. My tymczasem przenosimy się w stronę nowego Centrum Łodzi, a dokładniej do Narodowego Centrum Kultury Filmowej znajdującego się w EC1, gdzie kluczowa z punktu rozwoju NCKF-u inwestycja wchodzi na kolejny poziom realizacji i jest już coraz bliżej. Mówimy tu o wystawie mechaniczne oko, która już od wielu, wielu lat jest w planach. No i tak jak nazwa wskazuje, ma przybliżać historię powstawania medium wizualnego. Ma to być wysoce interaktywna wystawa, która pokazuje nie tylko historię, ale i cały rozwój prowadzący do teraźniejszości przemysłu filmowego.
5: Edukacja w Łodzi.
9: Oczywiście znaczenia Łodzi dla historii przemysłu filmowego nie trzeba nikomu tłumaczyć, dlatego podczas konferencji prasowej poświęconej wystawie Mechaniczne Oko parę słów pod kątem teraźniejszości i przyszłości Łodzi w przemyśle filmowym wygłosił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
13: Polskie kino to nie tylko kultura, to także jedno z kół zamachowych naszej gospodarki. Dlatego też w ubiegłym tygodniu Sejmowa Komisja Kultury po przedłożeniu przeze mnie nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu produkcji audiowizualnej jednomyślnie zatwierdziła zmiany w tej ustawie, czyli wydłużenie tak zwanego programu zachęt o kolejnych 10 lat. To też dowód na to, że kultura może być czymś, co łączy wszystkie siły w polskim parlamencie, czyli może być ponad politycznymi podziałami. Kilka miesięcy temu w imieniu polskiego rządu podpisałem konwencję Rady Europy dotyczącą koprodukcji seriali, czyli współpracy polskiego sektora ze wszystkimi innymi sektorami audiowizualnymi w Europie. A niebawem przedłożymy parlamentowi jedną chyba z najważniejszych ustaw oczekiwaną przez sektor audiowizualny, czyli ustawę dotyczącą systemu ulg dla producentów zagranicznych, aby Polska była jednym wielkim planem filmowym dla producentów międzynarodowych. Ale obok tego nie możemy zapominać o historii polskiego kina. I kiedy w Łodzi już od wielu, wielu lat można podziwiać dwie stałe wystawy, czyli Kino Polonii, historię polskiego kina i materii kina, czyli całej produkcji filmowej, do tych dwóch stałych wystaw dołączy niebawem kolejna, Mechaniczne Oko, wystawa, która będzie niezwykle wartościową, multimedialną wystawą, która nie będzie muzeum sprzętu. Będzie to wystawa, która będzie prezentowała technologię, na której pracowało się niegdyś, a do tej, na której pracuje się dzisiaj, żeby powstawał film. Ta wystawa to jest gigantyczny projekt wartości 46 milionów złotych. Niecałe 30 milionów stanowi dofinansowanie europejskie w ramach programu Phoenix. Jeżeli spojrzymy na Europejskie Centrum Kultury Filmowej właśnie z tej perspektywy jako po pierwsze serce walki z dezinformacją i dodamy do tego to drugie serce, czyli Centrum Historii Polskiego Kina. Łódź naprawdę jest niezwykle ważnym, cennym miejscem na mapie naszego kraju, żeby tu przyjeżdżać, tutaj zgłębiać tajniki polskiej kinematografii, uczyć się tego, jak film powstawał kiedyś, jak powstaje dzisiaj. Bardzo się cieszę, że ta wystawa tutaj jest przygotowywana. Jej otwarcie planujemy w roku przyszłym. Bardzo dziękuję.
9: Mechaniczne Oko to ostatnia z trzech wielkich wystaw, które planuje otworzyć NCKF. Dwie już są dostępne dla zwiedzających i o tym parę słów opowie Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
14: Bardzo chcemy, żeby Narodowe Centrum Kultury Filmowej było tym centrum europejskim kultury audiowizualnej. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej podchodzimy do tematu filmu kompleksowo, dlatego te wystawy, które przygotowaliśmy już do tej pory i ta trzecia, którą mamy nadzieję, że na przełomie 2027 i 2028 roku otworzymy, właśnie z tych różnych perspektyw prezentują kulturę audiowizualną. Przypomnę, to Kino Polonia, opowieść o historii polskiej kinematografii. To materia kina, która przedstawia cały proces produkcji filmowej od scenariusza przez realizację zdjęć po dystrybucję i promocję filmu. I wreszcie Mechaniczne Oko. Tu z kolei będziemy wchodzić w świat technologii audiowizualnej i techniki filmowej. Wkraczamy w chwili obecnej na kluczowy dla nas etap, a mianowicie kończymy prace budowlane, rozpoczynamy prace aranżacyjne i tutaj nie tylko ważna jest dla nas koncepcja merytoryczna wystawy, ale także jakość, także dbałość o szczegóły realizacji po to, aby uczestnik w pełni poczuł te doświadczenia, które chcemy mu przekazać. Dlatego tak ważny jest dla nas partner, który uczestniczy w tym procesie z nami, a mianowicie firma firma New Amsterdam. Przypomnę, wartość projektu to blisko 46 milionów złotych, z czego 29,5 miliona złotych dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej poziom zakontraktowania całego projektu wynosi ponad 80%, a termin realizacji zaplanowano, tak jak już wspomniałam, na przełomie 2027 i 2028 roku. Mechaniczne oko będzie opowiadało o historii technologii audiowizualnej w odwróconej chronologii, czyli od czasów współczesnych poprzez VHS, kamery filmowe, aż po wczesną fotografię, latarnie magiczne i zabawki optyczne, a wszystko będzie utrzymane w steampunkowej estetyce. Tutaj możecie Państwo też zapoznać się z eksponatami, które zostały już przygotowane na tę wystawę. Przygotowujemy również i pracujemy nad wykonaniem kolejnych eksponatów. Oczywiście część eksponatów prezentowanych na tej wystawie będzie pochodziła ze zbiorów NCKF-u. Będzie to połączone z instalacjami, z interaktywnymi stanowiskami, dzięki którym zwiedzający będą mogli samodzielnie doświadczać zasad działania technik audiowizualnych.
9: Na wystawę Mechaniczne Oko musimy jeszcze trochę poczekać, ale już dostępne w EC1 są dwie inne wystawy stałe, czyli Kino Polonia oraz Materia Kina. No i oczywiście wspomnę jeszcze, że do NCKF-u można wybrać się nie tylko na wystawę, ale również na zwyczajne pokazy filmowe. A z mojej strony w dzisiejszej audycji to już wszystko. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl. Reklama.
12: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
13: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni. Ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
14: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
15: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
13: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty. A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w złotej piątce z płyty Spice. A to numero uno, Tora Tora.

Franz Gall w Radiu Złote Przeboje, w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, tak je nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessy Paradis z Warszawy wywiadu.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, weekend.
12: Dzień dobry.
11: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje tego fenomenu. Głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego, a potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest za grzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Hi-Gini. Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Gini w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Gini Łódź. Pabianicka 75.
7: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
14: Aha.
13: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla Was Alizę, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

0: Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: To Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła, zapraszamy na wiadomości.
8: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Kozioł.
9: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
8: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. W części Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
10: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
8: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17.30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
11: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia.
2: Radio Złote Przeboje.
7: No, dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają i z niedzielą witają. Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje, a teraz muzyczna informacja tygodnia, bo oto jest nowa trasa zespołu Oasis, który w zeszłym roku się zszedł. Prawie 40 koncertów przed nami i to w Europie, pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju. Solowo panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Nickelback w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dzisiaj Spice Girls, bo we wrześniu świętujemy sobie 30-lecie ich fonograficznego debiutu, albumu Spice. To najlepiej sprzedająca się z ich wszystkich płyt, ale trzeba dodać, że łącznie panie sprzedały, uwaga, nawet 100 milionów albumów, wliczając te kompilacyjne z najlepszymi hitami. A przed nami piosenka Stop z 97 roku, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
2: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
1: La Mia Sofa na każdy dzień.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Kwadrans do 11. Król popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk na 50 lat działalności na scenie wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu. Tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajni jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 między innymi o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej w Bytomiu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Reklama.
8: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
9: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
10: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
9: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Alexem de Minaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. Jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.

A co nas czeka w najbliższym czasie? Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy... A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o... Kasper Sosnowski, witam pięknie i tatogram.

Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a teraz pogoda na najbliższy jesienny tydzień, bo przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie może nie będę mówił. John Paul Young teraz.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Ogłoszenie płatne. Jesienią częściej pytamy, co może wspierać prawidłowe funkcjonowanie odporności, ale jak wybierać suplementy świadomie?
6: Zacząć nie od obietnic, tylko od jakości. Suplement ma uzupełniać zbilansowaną dietę, dlatego warto sprawdzić skład, pochodzenie surowców i dokumentację.
5: Czyli nie wierzyć na słowo?
6: Dokładnie. Ładne hasło nie jest jeszcze dowodem. Liczy się to, co producent potrafi pokazać. Wyniki analiz, informacje o surowcach i sposób kontroli jakości.
5: I są tacy producenci suplementów diety?
6: Na przykład Biowen udostępnia wyniki badań laboratoryjnych swoich produktów na stronie Biowen.eu. Formuły są opracowywane bez zbędnych wypełniaczy, a jakość kontrolowana między innymi pod kątem czystości.
5: Co zatem wrzucamy do organizmu na jesień?
6: Zbilansowaną dietę, codzienne dobre nawyki, a jeśli sięgamy po suplement, wybierajmy przejrzystą formułę i sprawdzone surowce.
5: Dziękuję za rozmowę.
6: Biowen. Suplementy pod kontrolą. Wyniki badań znajdziesz na biowen.eu.
1: To było ogłoszenie płatne. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Counting Crew w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka,
0: w której świętujemy wydanie najpopularniejszej płyty kobiecego zespołu w historii Spice, zespołu Spice Girls, który za długo zresztą na scenie nie podziałał. Przed nami wyjątkowo nagranie Viva Forever, które pochodzi akurat z drugiej płyty, gdzie panie też miały co najmniej trzy wielkie przeboje. Spice Up Your Life, Stop czy właśnie Viva Forever. I to jest ostatni przebój nagrany po raptem trzech latach działalności z Jerry Halliwell, która odeszła z zespołu. Nawet się już do teledysku tej piosenki nie załapała i trzeba ją było w sprytny sposób zanimować jaką wróżkę i dokleić. Udało się, a panie niemal dekadę później jeszcze na chwilę w komplecie się na scenie spotkały. Viva Forever i Spice Girls.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan. Reklama.
15: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Radio Złote Przeboje w wersji instrumentalnej, ale teraz trochę pośpiewamy.
1: Złota Piątka.
0: Przypomnę, świętujemy dziś 30-lecie pierwszej płyty zespołu Spice Girls. No to przed nami ich największy przebój, w którym padają słynne słowa. I teraz odwieczne pytanie, co to naprawdę znaczy? A nie jest to jakieś konkretne wyrażenie, ale ponoć dziewczyny używały tego zwrotu, aby wyrazić sprzeciw wobec seksistowskich przywódców w przemyśle muzycznym. Jednego takiego pana, którego nie lubiły, spotykały nieopodal swojego studia nagraniowego. A ten zwrot postanowiły wykorzystać w przeboju Wannabe.

0: Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje, a za 3 minuty wiadomości. W nich o możliwych konsekwencjach kradzieży rodzinnego pojazdu premiera Donalda Tuska. Po godzinie 12 tutaj Wojtek Babiarczyk, Kacper Sosnowski, ja się kłaniam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: NATO gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska, BIS. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavodragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze broni jest gotowa, powiedział Dragon dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
14: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
13: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
15: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
13: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Toto Point, która pozwoli przejść przez cztery trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
16: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
13: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
12: Do końca dnia będzie sporo słońca tylko na południu kraju. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 24.
17: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
12: Minuta w godzinie 12 pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek coś, co mam nadzieję sprawi, że w Waszych żyłach krew przyspieszy, i to zdecydowanie. Rasputin i Bonnie M.

0: Nazwa grupy powstała w bardzo prozaiczny sposób. Muzycy zainspirowali się czerwonym tekturowym pudełkiem, w którym pocztą kurierską dostarczono im zamówiony pierwszy mikrofon Redbox i For America w radiu. Złote przeboje także sięgamy pamięcią z naszymi gwiazdami do ich pierwszych koncertów. To posłuchajcie, jak pierwszy występ zespołu Perfect wspomina po latach Grzegorz Markowski.
1: Myśmy robili próbę pół roku. Pojechaliśmy do klubu w Poznaniu studenckiego i przyszło 8 osób, no. Czyli 8 biletów pod 20 zł, 160 zł, wino chyba kosztowało wtedy z 5 zł, to kupiliśmy to 30 win. No i zrobiliśmy taką próbę, pijąc to wino z tą publicznością, z tymi 6 osobami. Zagraliśmy pierwszy koncert. Ja myślałem, że się pochlastam, bo jeszcze Zbyszek tydzień temu mówił, że będziemy za 3 miesiące kapelą numer 1 w kraju. W związku z czym to było takie zdarzenie z rzeczywistością, że... No ale no, potem zagraliśmy tą rock arenę i to już poszło wtedy.
0: Po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam jeden z tych najbardziej również kultowych numerów zespołu Perfect. To słynne Bujanie w Obłokach, tym razem nie z lat 80., ale z lat 90. To był 97. rok. Delektujcie się razem z nami tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. przez całą dobę w Radiu Złoto Przeboje. To teraz Grzegorz.

0: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto.

0: Visto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.

Wokalistka tego zespołu od lat ceni sobie samotność, bardzo mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, no i jest radykalną weganką. Chrissy Hynde, czyli zespół Pretenders w radiu Złote Przeboje. Tak wam grały w to niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać szczególnie w domu, leżąc na kanapie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego, dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Jeśli...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

Zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was.

0: Janusz, Janina Iwański. Wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek, Majdan.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
12: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
11: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego niego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 26. Minutę po godzinie 14:00, sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celticu Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1981 roku. To był tam number one na szczytach list. Kate Bush, jej słynna babuszka, 20 września 1985 roku w Stanach Zjednoczonych. Huey Lewis i zespół The News i ich kawałek The Power of Love. Tam gościł na amerykańskiej liście przebojów przez prawie, uwaga, 11 tygodni. That's the power of love. To tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz bratanki Czerwone Korale w radiu Złote Przeboje, bo tak wam gramy w weekend. Czerwone!

0: zgłoszenie płatne. Jesień za oknem, deszcz, plecak, cieplejsza kurtka. A jak pani dba wtedy o siebie?
1: Bez wielkiej rewolucji. Pilnuję snu, ruchu i zbilansowanej diety. A kiedy wybieram suplement, chcę wiedzieć, co naprawdę trafia do mojego organizmu.
0: Co pani sprawdza?
1: Skład. Im mniej zbędnych dodatków, tym lepiej. I badania, bo ładna etykieta to dla mnie za mało.
0: Zawsze pani tak dokładnie czyta?
1: Teraz już tak. Kiedyś wybierałam trochę na wyczucie. Dziś wolę poświęcić chwilę i sprawdzić, czy za słowami marki stoją konkretne informacje.
0: I dlatego sięga pani po suplementy diety Bioven.
1: Tak, mogę sprawdzić publicznie dostępne wyniki badań laboratoryjnych na stronie bioven.eu. Mam konkrety, nie cudowne obietnice. Suplement traktuję jako uzupełnienie zbilansowanej diety składnikami wspierającymi prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: Czyli jesień pod kontrolą.
1: Zdecydowanie.
0: Bioven. Suplementy pod kontrolą. Wyniki badań znajdziesz na bioven.eu. To było ogłoszenie płatne.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Reklama.
9: W końcu

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś.

Podobno do dziś Szwedzi zakochani są w jej muzyce. To Lutrusia McNeil w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 15. No to teraz mam dla was wielką niespodziankę. To będzie zespół, który zapewne w latach 80. pojawiał się na niejednej domówce. No i co tu dużo mówić, do dziś rozkręca także nieźle każdą domową i nie tylko imprezę. Mother Talking już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: O, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: HiGenie. Super oferta na super hybrydę plug-in. Czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Genie w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
21: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
25: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

muzycy udowadniają do dziś, że pop nie ma ograniczeń wiekowych. Mimo upływu lat nadal intensywnie koncertują, a jeszcze ostatniego słowa w muzyce nie powiedzieli. Podobno szykują kolejną niezwykłą niespodziankę dla swoich fanów. To zespół, który na początku nazywał się West End, a w 1982 roku przemianował się na zespół Pet Shop Boys. No a teraz pora na duet, który poznał się w 1975 roku w Londynie w restauracji ze zdrową żywnością, w której to Annie pracowała wówczas jako kelnerka, a Dave wpadł po prostu na lunch. Przed wami

0: Kaśka, ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Kasia Kowalska w wiadomościach o 15:00. Mamy ważne informacje dla rowerzystów z Trójmiasta. Bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Policja szuka dwóch chłopców ze ośrodka opiekuńczego w Bytomiu. Premier apeluje, by głosować na Skłodowską Kili na nowym banknocie. Ekostrada rowerowa w Gdańsku sprawdziła się, będą kolejne. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania dwóch chłopców, którzy wyszli wczoraj z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu i już do niej nie wrócili. To 10-11-latek Wojtek i Tymoteusz. Ostatni raz widziani byli w bytomskiej dzielnicy Miechowice, gdy wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakty z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w prezydenckiej rezydencji Camp David, co jeden dzień i wczoraj wieczorem czasu miejscowego wrócił do Waszyngtonu. Jak donoszą amerykańskie media, ma to związek z ostrzeżeniem o możliwych kolejnych atakach rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską. Te wczorajsze, zdaniem rzecznika Huti, zakończyły się sukcesem.
13: Siły zbrojne Jemenu przeprowadziły dwie operacje wojskowe, używając dużej liczby rakiet balistycznych i manewrujących oraz dronów. Pierwsza uderzyła we wrażliwe miejsca w stolicy saudyjskiego wroga Riyadzie, a druga w Aramco w Yanbu. Obie operacje zakończyły się sukcesem i doprowadziły do wybuchu dużych pożarów.
12: Arabia Saudyjska potwierdziła, że wspierani przez Iran rebelianci Huti podjęli próbę ataku na stolicę przy użyciu pocisku balistycznego. Premier Donald Tusk zachęca do głosowania na wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na nowym banknocie 20 euro. Swoje zdanie na temat motywu można wyrazić jeszcze tylko do jutra. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku. Ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową przez pierwszy rok użytkowania, o czym Paweł Radzewicz.
14: Pierwsza gdańska ekostrada łączy sypialnianą dzielnicę ze śródmieściem i służy nie tyle rekreacji, co przemieszczaniu się między dzielnicami, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
15: Każdego dnia jest to niemal 1000 osób. Widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
14: Na rowerowe trasy w latach 23-27 władze Gdańska przeznaczają w sumie ponad 105 milionów złotych.
12: Na miasto zapowiada budowę kolejnych.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Pogoda.
11: poza południem kraju na popołudniowe spacery radzę zabrać parasole, bo mogą się przydać i to w niektórych częściach kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tam o 15 termometry pokazywały do 26. Trzy minuty po godzinie 15 to jest idealny moment, panie i panowie, żeby rozpocząć taką siestę niedzielną, popołudniową. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami delektować się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut odwiedzimy rodzinny dom Natalii Kukulskiej. A na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad wszechczasów, to będzie Nazaret.

0: To jeden z tych numerów, który w takie pochmurne dni sprawia, że gdzieś tam na horyzoncie przebłyski słońca widać. Marquez w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 15. No a my w weekend także wpadamy do Domów Gwiazd, no i pytamy, jak tam było w latach 80., 90., jakiej muzyki słuchali. Niedawno zapytałem Natalię Kokulską, jakie korzenie są jej muzyczne, no i czego tam wieczorami słuchała.
1: Moje korzenie to jest muzyka jednak pop i muzyka czarna. Stevie Wonder, Michael Jackson, to moi idole ze ścian, Whitney Houston, ale był też pop, była Madonna, był Kaja Gugu, Depeche Mode. Natomiast później była muzyka rockowa, którą się fascynowałam, a potem w dużej mierze była muzyka instrumentalna jazzowa, którą się zawsze fascynował mój mąż i do której mnie przekonał, zaraził.
0: Jakby tak wsłuchać we wszystkie piosenki Natalii Kokulskiej, to gdzieś te dźwięki z młodości na pewno w nich usłyszymy, no choćby w tej piosence, to w biegu i Natalia Kokulska w Radiu Złote Przeboje. Yeah.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak?
2: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośnie z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą w radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy, 20 września, swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobina disco. CC Catch.

0: Robert Jansson, małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy, Legia Jagiellonia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz, ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki. Reklama.
6: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
7: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
8: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
7: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
9: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
7: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17.30.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk melduje się i gram dżem Naiwne Pytania.

Myślę, że ten głos ciężko pomylicie z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się no właśnie z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother o Brother.

0: Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.

Radiu Złote Przeboje odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów. Elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii, a z kolei teraz przeskakujemy nieco dalej do Australii, bo jeśli oglądaliście na wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchensowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

Tak to często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one-way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno. A proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzykę znane z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas spokojnie. To nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz. Dajcie głośniej. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Wasz ostatni taniec, jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek. A potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera, czy też No Mercy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, Jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
15: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
16: Nie dzieje się to automatycznie.
15: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
16: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
15: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
14: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć za sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion czy też No Mercy oraz pojawi się gość nie tak jurecki zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: Jak ktoś jedzie samochodem, to jak znalazł kawałek. Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a dziś też spotkanie z Mietkiem Jureckim z zespołu Budka Suflera, który tak opowiada o piosence, a w zasadzie o muzyce, do dosyć znanego polskiego serialu.
1: To dzieło przypadku. Po prostu w momencie, kiedy pogodziliśmy się z Olewiczem, bo on kiedyś tam samą płytę mi kolejną napisał, ale w taki sposób innym językiem niż się mówi. I prosiłem go, żeby mi to zmienił, on nie chciał mi tego zmienić, więc na 5 lat daliśmy sobie spokój. No ale potem, to chyba z Budką mieliśmy albo 20, albo 25-lecie istnienia i po dwóch koncertach w sali kongresowej tutaj w Warszawie, w Holiday Inn, to teraz to chyba jest Mercure Hotel, tam zrobiliśmy balangę dla wszystkich, którzy brali udział w pracy na rzecz Budki Suflera, a Olewicz też napisał ileś tekstów, więc on przyszedł, stanął tak pod ścianą, patrzył na mnie, zdrajca. No ale w końcu mówię, Boguś, daj spokój. Tak, no jakoś, no w każdym razie Wojtek Gąsowski, z którym zresztą grałem jeszcze w zespole Test kiedyś dawno temu, prosił, żebym mu napisał jakieś piosenki na jego płytę. Wysłałem mu jedną, to zadzwonił mu, jeszcze 5 mi takich napisze. Mówię, to się tak nie da. No ale w każdym razie potem tutaj w jakimś hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka, konferansjer, mówię, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tak tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial, M jak miłość się będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
0: Okej. Okay. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do Budki Suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

Bo ja, wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
20: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
24: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
23: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
25: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego...

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w tej chwili Robert Gawliński z zespołu Wilki tak opowiada o początkach tej grupy.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Sound of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: No to słuchamy. W Radiu Złote Przeboje. Wilki, Aborygen.

Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
18: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
20: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
19: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Zobacz, Stasiu, sokół.
22: Gdzie? Nie widzę.
21: No tam, patrz.
22: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
21: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
23: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
22: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
23: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Reklama.
24: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie. Z Radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla Was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charlie XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remiks, bo to ma być remiks. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomoscami, wiesz, to myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit.

0: zrobiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rulkę w tym filmie. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest taka, takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, żeby mieć święty spokój.
1: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić i to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A film Mniej Obcy ma pojawić się na początku października, więc naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Sinéad O'Connor.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. La Mia Sofa.pl.
7: La Mia Sofa na każdy dzień.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz o stylówkach zespołu Lady Punk opowiada Janek Borysewicz.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym,
2: że wszyscy byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deliglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: Bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak, kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Słuchacie magazyn reporterów, a w dzisiejszym programie coś dla ducha i dla mieszczucha. Ale zanim przejdziemy do tematów artystycznych, zaczniemy właśnie od tych bardziej codziennych, bo porozmawiamy troszeczkę o remontach.
6: Tym żyje Łódź.
7: Ja nazywam się Weronika Kobus, a dzisiejszą audycję zaczniemy od wycieczki na Bałty, a dokładniej na ulicę Lutomierską. No i zanim powiecie mi, że hej, przecież tam dopiero co był remont, to muszę was uspokoić, że kolejne prace co prawda zaczną się już w najbliższy poniedziałek, ale utrudnienia z przejazdem przez tę ulicę to dopiero 28 września. Fragment Lutomierskiej pomiędzy Włókniarzy a Klonową już zyskał nową nawierzchnię i nowy ciąg pieszo-rowerowy i teraz przyszła pora na kolejny odcinek. Odcinek między Klonową a Czarnkowską zostanie doprowadzony docelowo do takiego samego stanu, jak właśnie ten odcinek bliżej Alei Włókniarzy. Najpierw prace, tak jak wspomniałam, zaczną się jednak nie na samej jezdni, a na terenie, który mieszkańcy zaaranżowali sobie trochę na dziko, na parking i mówimy tutaj o terenie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Tam prace ruszają już w najbliższy poniedziałek, ale o szczegółach opowie wiceprezydent Łodzi, pan Tomasz Piotrowski.
8: Startujemy z remontem kolejnego odcinka ulicy Lutomierskiej. Tymczasem przyszła pora na odcinek między ulicą Czarnkowską a Klonową. W ostatnim czasie zrobiliśmy pierwszy odcinek od Włókniarzy do Klonowej. Pojawił się tam nowy ciąg pieszo-rowerowy, szerszy chodnik. Dołożyliśmy dużo miejsc parkingowych i sporo drzew. Chcemy w tym samym standardzie zrealizować ten kolejny odcinek od Klonowej do Czarnkowskiej. Nie będziemy zajmować się tylko wymianą wodociągu, wymianą nawierzchni jezdni. Zajmiemy się też tym terenem, który przylega do ulicy Lutomierskiej. Przy skrzyżowaniu Lutomierskiej i Powstańców Wielkopolskich dzisiaj mamy takie klepisko, z którego korzystają mieszkańcy na swoje potrzeby parkingowe. Chcemy tutaj zorganizować porządny, uporządkowany parking na ponad 50 samochodów. Pojawią się też nasadzenia i pojawi się też ciągłość tego rozwiązania dla rowerzystów, które jest na pierwszym odcinku ulicy Lutomierskiej, czyli separowany ruch rowerowy. Bardzo ważny odcinek z dużą ilością funkcji handlowo-usługowych, dlatego też chcemy dołożyć dodatkowe przystanki komunikacji miejskiej właśnie w okolicach tego skrzyżowania z Powstańców Wielkopolskich, żeby ułatwić mieszkańcom skorzystanie z tej oferty sklepów czy punktów usługowych właśnie i też dać im lepszy dostęp do komunikacji miejskiej. Chcielibyśmy tą inwestycję przeprowadzić jak najszybciej, bo nie jest to długi odcinek. Mam nadzieję, że uda nam się skończyć w tym roku albo najpóźniej taką wczesną wiosną przyszłego roku, tak żeby wejść na kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej w przyszłym roku i zrealizować już całą ulicę Lutomierską aż do ulicy Zachodniej. Jeżeli chodzi o prace, które trwają tutaj w najbliższej okolicy, to obecnie trwają prace na ulicy Mokrej. Kończymy pierwszy etap ulicy Wielkopolskiej. Tutaj wchodzimy w poniedziałek, czyli od poniedziałku startuje kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej. O szczegółach niezawodny pan dyrektor Marcin Duguda.
9: To więc remont ulicy Lutomierskiej od Klonowej, Kacprzaka do Czarkowskiej rozpoczynamy od najbliższego poniedziałku. Nie będzie się to jednak wiązało z utrudnieniami w samym ruchu kołowym. Na tą chwilę zaczniemy od rozkładania takich prac przygotowawczych linii zasilających wodociąg, który docelowo zostanie wymieniony. Będą to takie bypassy, które tutaj w rejonach, powiedzmy, ciągów istniejących pieszych wykonawca będzie zgrzewał, tak aby zapewnić alternatywne źródło zasilania dla okolicznych tutaj bloków i odbiorców wody. Zaczną się pierwsze prace, powiedzmy, rozbiórkowe. Natomiast zasadnicze prace planujemy rozpocząć od 28 września. Będzie to się wiązało z prowadzeniem organizacji ruchu, która obejmować będzie prowadzenie ruchu jednokierunkowego od strony ulicy Włókniarzy do Zachodniej. Zmieni się również organizacja transportu zbiorowego. Autobusy linii 96 oraz 95 będą tylko i wyłącznie przejeżdżać w kierunku ulicy Zachodniej, natomiast w kierunku już tutaj zachodu, czyli Teofilowa, będą one kierowane ulicą Drewnowską, Kacprzaka, a następnie właściwą trasą. Linia nocna N1 natomiast będzie w kierunku właśnie tym zachodnim kursowała ulicą Limanowskiego. Co do samego zakresu, mamy tutaj kompleksową przebudowę nawierzchni całej tej drogi, która ma blisko 700 metrów. W szczególności skupiliśmy się do właściwego ukształtowania tej przestrzeni przy tych wielobranżowych działalnościach gospodarczych, które mamy tutaj w okolicy skrzyżowania z ulicą Klonową. W szczególności zapewnimy tutaj ponad 70 miejsc parkingowych od razu przy tych lokalach usługowych. Na całej przestrzeni drogi będziemy mieli ponad 100 miejsc, plus dodatkowo nowo wybudowany parking na blisko 50 miejsc postojowych. Ulica zyska również pełen ciąg pieszo-rowerowy tutaj po stronie południowej. Znajdą się tutaj dodatkowa para przystanków z wiatami, z ławkami na płycie postojowych w okolicach tutaj skrzyżowania ulicy Wierzchniejskiej i Powstańców Wielkopolskich. No, uzupełnimy to również zielenią. Planujemy tutaj blisko 80 nowych drzew, które nasadzimy w tych przestrzeniach oddzielających ciągi pieszo-rowerowe z jezdnią. Zastąpimy to nawierzchnią bitumiczną, dopuścimy tutaj rowerzystów w sposób, powiedzmy, formalny, czyli z zastosowaniem ciągu pieszo-rowerowego.
10: Czyli tak samo jak jest w dalszej części tej ulicy do Włókniarzy.
9: Dokładnie, to będzie taka kontynuacja tych rozwiązań infrastruktury drogowej, które już widzimy na tym pierwszym odcinku od ulicy Włókniarzy. Docelowo te ciągi rowerowe połączą się z istniejącą infrastrukturą wzdłuż ulicy Zgierskiej. Czyli zyskamy dodatkowe trasy rowerów.
10: Czy w momencie, kiedy 96 zacznie jeździć po Drewnowskiej tutaj, to czy on będzie z powrotem wracał już na Wielkopolską? Tam będą już skończone prace?
9: Nie, on jeszcze nie będzie wracał na Wielkopolską. Wielkopolską planujemy zakończyć już i dopuścić ruch dwukierunkowy na koniec października, więc dopiero to jest ten okres, że wróci na swoją starą linię. Chociaż też nie do końca, bo czekamy teraz na rozstrzygnięcie tego postępowania drugiego, czyli Wielkopolska od Turoszowskiej, tam w okolic ulicy Brukowej. Jak tylko będziemy mieli tutaj wykonawcę, to też będziemy rozpoczynać ten drugi etap, więc można powiedzieć, ten autobus tak szybko nie wróci jeszcze w tym roku.
6: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
7: To byli wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski oraz Marcin Dyguda, dyrektor do spraw inwestycji. Tylko tutaj jest potrzebne malutkie sprostowanie. Panu dyrektorowi chodziło o linię 65, a nie 95. I dodatkowo trzeba dodać, że powodem tego puszczenia ruchu jednostronnego po Lutomierskiej na czas remontu właśnie w tę stronę wynika z faktu, że niedaleko znajdująca się ulica Pojezierska również jest remontowana, również ruch odbywa się tam w jedną stronę, no i w stronę przeciwną niż będzie odbywał się po Lutomierskiej, kiedy zacznie się remont już tego pasa drogowego.
5: Co słychać w Łodzi?
7: Na szczęście jednak nie tylko pracami drogowymi żyje Łódź i kolejną część audycji poświęcimy sobie na rozmowę o wystawie rzeźby, która zawita do naszego miasta jeszcze za jakiś dłuższy czas, bo dopiero w listopadzie, ale do 20 października trwa Open Call, czyli czas, kiedy ci artyści, którzy chcieliby pokazać swoje prace, mogą zgłaszać się do organizatorów i również wystawić się w OFF Piotrkowska Center.
11: Maciej Kus, wiceprezes Fundacji Formacja.
12: Dlaczego
11: OFF? Dlatego, że chyba są to w tej chwili dla nas najlepsze przestrzenie w tym mieście do tego, żeby pokazać tak wiele realizacji rzeźbiarskich. Dlaczego rzeźba? Dlaczego musi być pokazywana? Że to jest działanie zarówno dla środowiska rzeźbiarskiego, jak i po to, żeby przybliżyć tę rzeźbę społeczeństwu, ludziom. Dlatego, że mam wrażenie, że ja sam prowadzę zajęcia z rzeźby i dla amatorów i wiem, jak podczas tych zajęć jestem w stanie odczarować rzeźbę i to pod względem tego, jak ona powstaje, jaki jest proces i dlaczego rzeźby na przykład tyle kosztują, tak? To jest jakiś temat dla społeczeństwa. To się kiedyś zrodziło w mojej głowie, kiedy przeczytałem o Galerii Rzeźby Łódzkiej w latach 70., która była w Łodzi. No i tak zakiełkowało w mojej głowie pomysł, aby przywrócić tą Galerię Rzeźby Łódzkiej, ale no, na takich zasadach, jak to kiedyś funkcjonowało, jest to niemożliwe. W jakimś momencie stwierdziliśmy razem z Olą Wasilewską, że zorganizujemy wystawę na OFF-ie rzeźby przy współpracy z Akademią we Wrocławiu. Zrobiliśmy to rok temu i to już po prostu lawina poszła w naszych głowach, żeby powstało coś większego. Taki przegląd ogólnopolski, który troszeczkę miałby odzwierciedlać to, co się działo w latach 70. W centralnej Polsce jest miejsce, gdzie wszyscy spotykają się, całe środowisko rzeźbiarskie po to, żeby zaprezentować swoje rzeźby, ale też żeby się spotkać po prostu. Będzie to właśnie wyjątkowa wystawa, dlatego że chyba nikt w Polsce nie robi czegoś takiego, że wszystkie uczelnie, niemal wszystkie, bo właściwie Kraków w tym roku nie bierze udziału, a to dlatego, że oni tam mają jakieś swoje wewnętrzne rzeczy, nie mieli na to czasu, ale tak to właściwie wszystkie uczelnie w Polsce biorą w tym udział. Ze wszystkimi uczelniami mamy podpisane umowy i będą pokazywane pracy zarówno studentów, absolwentów, jak i profesorów, więc wystawa będzie podzielona na drugim piętrze, będziemy mieli pracę studentów, na trzecim piętrze pracę profesorów. No poza tym zapraszamy niezależnych różnych artystów, również tych z bardzo wysokiej półki do udziału w tym. Open Call to jest kolejną rzeczą, bo jakby my z jednej strony zapraszamy bezpośrednio artystów, z drugiej strony zrobiliśmy Open Call po to, żeby trafić jeszcze do tych wszystkich, których nie mamy szans dotrzeć i do zupełnie przypadkowych osób. Oczywiście to wszystko zależy od zasięgów tego naszego Open Calla, ale no mamy nadzieję, że to będzie z czasem bardzo dobrze działać, więc jakby to jest otwarte absolutnie dla każdego. Mogą to być profesjonalni rzeźbiarze, jak i tak zwani amatorzy, ale jakby, którzy siedzą w tym temacie po prostu. Zgłoszenie z Open Calla będziemy przyjmować do 20 października. Co trzeba pokazać? Przede wszystkim zdjęcie pracy, krótka notka o autorze, czyli bio i opis pracy. I to jest właściwie wszystko, co nas interesuje. Można to oczywiście przesłać na nasz główny e-mail, który znajduje się na stronie fundacjaformacja.org.pl. Selekcja będzie tylko i wyłącznie polegała na tak zwanej jakości artystycznej, która no jakby w naszym gronie i jakby komisyjnie zostanie oceniona. Jesteśmy tak naprawdę teraz jeszcze przed konkretnym wyborem prac, bo już mamy cały zestaw prac z uczelni artystycznych, no ale to będzie, ja myślę, że na całej wystawie myślę, że to może być do 100 artystów, 100 realizacji, tak mniej więcej. Wernisaż prawdopodobnie będzie na... oczywiście tę strukturę całej wystawy jeszcze musimy uzgodnić, ale prawdopodobnie wernisaż będzie na drugim piętrze, więc tam będziemy otwierać i po kolei będziemy przemieszczać się na drugie piętro, ale też mamy przestrzeń w nowym budynku na piątym piętrze i małą przestrzeń jeszcze na dole, w przejściu właściwie OFF-a. Z czasem na pewno zrobimy mapkę po prostu do tego i każdy będzie mógł dostać taką mapkę, żeby wiedział, gdzie znajdują się konkretne wystawy. Pracę będziemy mogli oglądać do 22 listopada, ale w trakcie też będziemy starali się zapewnić to różnymi wydarzeniami. Będą, na pewno będą, w tej chwili wiem, że będą kursy rzeźbiarskie, zupełnie darmowe. Ja będę prowadził warsztaty z rzeźby, z tak zwaną moją rzeźbiarnią, więc będziemy modelować w glinie, po prostu wśród rzeźb będzie można doświadczyć działań w tym zakresie. Zapisy na pewno mile widziane, będziemy to organizować, natomiast będzie to darmowe w tym czasie. Mamy taki pomysł, żeby część przestrzeni przeznaczyć, jakby, żeby to była taka otwarta galeria, żywa galeria, która będzie przez całe wydarzenie będzie otwarta. Każdy, dosłownie absolutnie każdy, będzie mógł przyjść i powiesić tam swoją pracę w trakcie wydarzenia, tak żeby to żyło, zmieniało się, przestrzeń dla każdego po prostu.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
7: Aby zgłosić swoją pracę do wystawy rzeźby organizowanej przez formację, nie trzeba być formalnie wykształconym rzeźbiarzem. Trzeba po prostu wysłać maila ze swoim zgłoszeniem na wskazany adres mailowy, który znajdziecie na stronie internetowej fundacjaformacja.org.pl i to tyle. A ja tutaj, siedząc w studiu za mikrofonem, będę trzymać za Was kciuki. W tej części audycji to już wszystko. Za mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: W Waszych głośnikach i słuchawkach gra Magazyn Reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zaczniemy sobie niewesoło, kochani, bo musimy pogadać na pewien poważny temat. Trzeba porozmawiać o bezpieczeństwie.
3: Tym żyje Łódź.
7: Tym razem nie będzie o bezpieczeństwie na drogach, będzie o bezpieczeństwie w sytuacjach kryzysowych, a powodem wywołania tej dyskusji jest ogłoszenie Azyl Expo 2026. Jest to największe w regionie wydarzenie poświęcone właśnie zarządzaniu kryzysowemu, ochronie ludności i obronie cywilnej. Azyl Expo będzie mieć formułę targów z panelami dyskusyjnymi i warsztatami. Jest organizowane przez i na terenie Expo Łódź. No i myślę, że na początek warto jest porozmawiać o tym, dlaczego teraz i czego można się dowiedzieć podczas takiego wydarzenia, i o tym opowie wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
12: Premier Tusk powiedział jakiś czas temu, że żyjemy, funkcjonujemy w czasach przedwojennych. I o ile marzę o tym, żeby ten cały sprzęt wojskowy, który kupujemy jako państwo polskie, służył nam tylko do bycia eksponowanym na defiladach i świętach państwowych, musimy być przygotowani na sytuacje, które niesie obecnie trzęsący się w posadach świat. O ile mam głęboką nadzieję, że wszystkie zawieruchy, turbulencje, wojny ominą Polskę, o tyle musimy być przygotowani do tych wyzwań. I targi, spotkanie Azyl Expo służy temu, żeby przynieść wiele odpowiedzi na tematy, które wcześniej nas aż tak nie zajmowały. Jeśli ktoś jest wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, szefem instytucji kultury, radnym, starostą, kierownikiem jednostek budżetowych, odpowiada za ludzi, pracuje w służbach porządkowych, to jest właśnie wydarzenie dla niego, dla niej, dla ciebie. To jest wydarzenie, które ma połączyć teoretyków z praktykami i w dużej mierze przynieść odpowiedzi na pytania, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Co zrobić, jak postępować wobec ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak postępować w sytuacji dużego napięcia? Jak zarządzać tą jednostką i ludźmi, którzy są pod nami, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak kierować ewakuacją? Jak się zachować w sytuacji cyberataku? I wiele, wiele innych. Jesteśmy teraz w rzeczywistości, którą też kształtuje nowa ustawa, tak zwane OLIOC, czyli ochrona ludności, obrona cywilna. I wiele zapisów z tej ustawy wiemy, że jest istotnych, panuje co do tego szeroki konsensus. Natomiast jeśli chodzi już o szczegóły, stopień świadomości na pewno nie jest dostateczny. A tutaj na Azyl Expo między 19 a 20 października w Łodzi będziemy mogli usłyszeć od praktyków, od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, w różnych ścieżkach, od budownictwa, przez samorząd, po obronę cywilną, cyberbezpieczeństwo, będziemy mogli dowiedzieć się o tym, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji napięcia, w sytuacji konfliktu. I chciałem bardzo podziękować i pogratulować pomysłu pani prezes Makowskiej i całemu zespołowi, bo mimo że dużo się o tym mówi, widzę to też z własnej osobistej perspektywy, że wciąż już na takim konkretnym, operacyjnym poziomie świadomość szczegółów, świadomość ścieżek postępowania jest niedostateczna i dlatego to wydarzenie i mam nadzieję, że samorządowcy, ludzie prowadzący jednostki, ludzie odpowiedzialni za duże instytucje dołączą do nas między 19 a 20 października po to, żeby w tę kluczową wiedzę się uzbroić.
7: Tak jak wspomniałam, organizatorem Azyl Expo jest Expo Łódź, więc o głos poprosiłam też Annę Adamską-Makowską, czyli prezes Expo Łódź.
13: Tak, uzupełniająco, bo pan prezydent w zasadzie o większości aspektów powiedział, ale to, co jest najistotniejsze, my nie chcemy tutaj pokazywać sprzętu wojskowego. To nie będą targi, które będą nam pokazywały wielki sprzęt, wielką politykę i wielki świat. My chcemy dotrzeć do ludzi odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, ale też do mieszkańców naszego miasta, dlatego że targi nie są zamknięte tylko i wyłącznie na profesjonalistów. Oczywiście one są głównie do nich skierowane, ale również nasi mieszkańcy mogą przyjść, obejrzeć na targach to, co będzie prezentowane, mogą zauczestniczyć w forach dyskusyjnych, mogą zauczestniczyć w panelach. Szkolenie skierowane jest do samorządowców, do pracowników instytucji kultury, do pracowników oświaty. Chcemy przekazać tą wiedzę, której nam brakuje zarówno jako mieszkańcom, jak i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w naszym województwie. Próbowaliśmy kiedyś usiąść rodzinnie i zastanowić się, co byśmy zrobili my jako rodzice, gdyby okazało się, że coś się zaczyna dziać. Czy my mamy wypracowaną ścieżkę postępowania z naszymi dziećmi? Czy my wiemy, jak się zachować, jak my jesteśmy w pracy, dzieci są w szkole, nagle jest odcięta komunikacja miejska, internet, telefony nie działają. Czy my mamy to zaplanowane w jakikolwiek sposób? Nie, nie myślimy o tym tak do końca, bo to jest gdzieś tam, no, wiemy, że toczy się coś za naszą granicą, ale to jest wszystko gdzieś daleko. Czy wiemy, jak chronić nasze dzieciaki przed cyberatakami? Tak? Czy sami w firmach wiemy, jak się przed tym chronić? Czyli my chcemy tutaj pokazać niewielki sprzęt, chcemy pokazać to, co jest blisko nas ludzi i co nas bezpośrednio jako mieszkańców może dotknąć. Dlatego serdecznie zapraszamy zarówno praktyków, zarówno tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszym mieście i województwie, za infrastrukturę krytyczną, ale również mieszkańców naszego miasta. To będą bardzo ciekawe targi, będzie można wszystkiego dotknąć, będzie można zobaczyć na przykład, nie chcę zdradzać wszystkich ciekawostek, ale na przykład będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Chyba pierwszy, który jest w naszym województwie, więc naprawdę będzie dużo fajnych rzeczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego. Jak sobie radzić, jak zrobić coś z niczego. Więc naprawdę zapraszamy bardzo serdecznie, bo to będą, myślę, świetne targi, świetne panele dyskusyjne i bardzo fajne szkolenia.
7: Myślę, że wszyscy, nie tylko dziennikarze, zdają sobie teraz pytanie, no to w takim razie, kto będzie tym panelistą i jakie stoiska będzie można zobaczyć podczas Azyl Expo? O to również zapytałam panią Annę Adamską-Makowską, no ale no niestety na ten moment jeszcze wiele nie wiadomo.
13: Na ten moment mamy około 50 wystawców, ale oczywiście cały czas powierzchnia wystawiennicza jest sprzedawana. Jeszcze nie chcielibyśmy zdradzać, ale zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową, na nasz profil facebookowy. Będziemy sukcesywnie, w zasadzie od dzisiaj, zdradzać i nazwiska, i firmy, które będą z nami na targach.
12: Ja chciałem dodać, że większość panelistów i panelistek to będą po prostu profesjonaliści w zakresie zarządzania, w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, więc to będą osoby niekoniecznie z pierwszych stron gazet, ale osoby, które po prostu w ogromnej mierze znają dogłębnie tę dziedzinę, która teraz jest jedną z najbardziej wrażliwych i w debacie publicznej, i w rzeczywistości.
13: Tak, to będą zarówno praktycy, jak i teoretycy. Będą przedstawiciele wojska, policji, pogotowia ratunkowego, czyli ci, którzy na co dzień z tymi zagadnieniami się mierzą.
7: Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października przy

0: No oczywiście w tym czasie, kiedy nie jest w użytkowaniu. No i raz na jakiś czas faktycznie można wykupić bilety, żeby zwiedzić sobie ten rzeczony zbiornik. Wielu z Was pewnie chciało te bilety kupić i przekonało się, że strona padła. Porozmawiałam więc na ten temat z wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Piotrowskim.
1: Chciałam zapytać, czy miasto jest zaznajomione z problemem, jaki mieszkańcy mieli z dostępnością do biletów do zwiedzania katedry na Stokach, bo dochodzą informacje, że w ogóle nie udało się tych biletów zakupić i strona całkowicie jakby przestała funkcjonować.
2: Zainteresowanie, tak jak w każdym roku, jest gigantyczne i spodziewaliśmy się, że ten system informatyczny sprzedażowy, który obsługuje sprzedaż katedry na Stokach, może nam zwyczajnie paść. Dokładnie tak się stało. Wszystkie te osoby, które jeszcze udało się zarejestrować, przelać pieniądze, oczywiście będą mogły z tej atrakcji skorzystać, a nas czeka zmiana systemu informatycznego i systemu sprzedażowego. I myślę, że to w najbliższym czasie zrobimy. Spodziewaliśmy się, że to może się wydarzyć. W zeszłym roku strona też padła, a po tym, jak ją uruchomiliśmy, bodajże w 30 minut sprzedaliśmy wszystkie wejściówki, więc to zapotrzebowanie jest gigantyczne, nie tylko od strony łodzian, ale też osób spoza miasta, więc no, takie rzeczy się zdarzają. No, maszyny, technologia nie zawsze dojeżdżają tak, jak byśmy chcieli.
1: Czy to znaczy, że w tym rzucie jeszcze coś będzie dostępne, czy ta pula też już jest wyczerpana?
2: Nie, no chcemy sprzedać taką ilość wejściówek, którą planowaliśmy od początku, więc teraz spokojnie sprawdzamy, ilu osobom udało się to miejsce wykupić i oczywiście będą mogły z tej atrakcji skorzystać. Te miejsca, które pozostaną, wrócą do sprzedaży.
0: Tak więc, jeżeli nie udało Wam się kupić biletów na zwiedzanie podziemnej katedry na Stokach, to warto po prostu spróbować jeszcze raz w najbliższych dniach, kiedy strona zostanie przywrócona do działania, a bilety, których nie udało się sprzedać ze względu na jej awarię, wrócą do puli. Tych biletów w całej puli jest ponad 6 tysięcy. Część oczywiście się rozeszła, ale jak już wiecie z poprzednich lat, no cieszy się to ogromnym zainteresowaniem, więc myślę, że warto się pośpieszyć. Dostępne terminy zwiedzania są pomiędzy 5 a 30 października, więc już niedługo, jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić jesienny wypad w mroczne miejsce, to myślę, że to jest naprawdę niezły kandydat.
3: Co słychać w Łodzi?
0: Zbliżamy się już do końca audycji, ale zanim się pożegnamy, chciałabym ostatecznie rozjaśnić atmosferę, więc w tym celu posłuchamy paru słów na temat koncertowej jesieni od Macieja Łaskiego, czyli prezesa zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, która zajmuje się Atlas Areną.
4: Ta jesień będzie bardzo intensywna. Ona się już zaczęła dwoma koncertami. Przed nami kolejne, ale Atlas Arena to nie tylko koncerty, to również wydarzenia takie jak Festiwal Komiksu. Koncerty oczywiście to jest core naszego działania. Tych koncertów do końca roku będzie jeszcze kilkanaście. Niektóre są wyprzedane, tak jak Fontaine's DC na przykład, czy nasza rodzima Koma, ale tych wydarzeń jest cała masa. Zapraszam na atlasarena.pl. Tam na pewno będzie można sobie coś dobrać. Jesień jest bardzo intensywna. Takiej jesieni od kilku lat nie było, jeżeli chodzi o koncertową mapę Polski. Stajemy się numerem jeden, jeżeli chodzi o wybór artystów i wybór agencji, które organizują w Polsce koncerty. Podnosimy standard funkcjonowania obiektu. Obiekt modernizujemy, zmieniamy. Dzisiejsza produkcja Asapa Rockiego, jedna z najtrudniejszych, bo blisko 30 ciężarówek, które zjechały tutaj do nas do Łodzi. Mnóstwo sprzętu, który został wwieziony albo został powieszony pod sufitem, który jest niezbędny do realizacji tego koncertu. Coś osobliwego, helikoptery, które są podwieszone i mam nadzieję, że dzisiejsza publiczność, która pojawi się na drugim koncercie, również będzie się świetnie bawiła jak wczoraj. Każdy koncert w Atlas Arenie to oddziaływanie społeczno-ekonomiczne na miasto, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na koncerty, biorąc pod uwagę statystyki, 60% osób jest spoza Łodzi. Oczywiście dominującym jest województwo mazowieckie i Warszawa, ale każdy z tych osób musi przyjechać, korzysta z hoteli, korzysta z korporacji taksówkarskich, z restauracji. To jest napędzanie koniunktury wewnętrznej. W związku z tym Atlas Arena staje się też ważnym punktem takiej turystyki przyjazdowej do naszego miasta. Zakładam, że dobijemy do 800 tysięcy w całym roku. Tak, około 800 tysięcy zakładam, że będzie, a całe Łódzkie Centrum Sportu wraz ze stadionem, wraz ze Sport Areną, myślę, że przekroczymy milion, bo milion był w ubiegłym

0: ubiegłym roku, więc ten milion staramy się przekroczyć.
1: Ja szczególnie przebieram nogami na koncert Fontaines DC, czyli irlandzkich gwiazd rocka, ale patrząc po repertuarze Atlas Areny, naprawdę każdy chyba znajdzie tu coś dla siebie. Dziękuję za to, że byliście ze mną w tej słodko-gorzkiej audycji. Zza mikrofonu żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Magazyn reporterów znowu w rytmie wbijania łopaty w ziemię i gąsienic koparek, bo po raz kolejny będziemy mówić o inwestycjach budowlanych. Znowu wybrałam się na klepisko, które za w dobrej perspektywie 3 lata stanie się osiedlem mieszkalnym, ale wszystko od początku. Ja nazywam się Weronika Kobus i zaraz wszystko wam wytłumaczę.
2: Co słychać w Łodzi?
1: Decyzją Rady Miasta, uchwałą podjętą przez Radę Miasta właściwie, działka przy Spornej 30 została przekazana w ręce widzewskiego TBS-u i właśnie tam mają powstać nowe mieszkania komunalne. Miasto za pośrednictwem właśnie WTBS-u, partycypując w kosztach, będzie powiększać swój zasób mieszkaniowy. Na razie jest to perspektywa dość odległa, bo dopiero został przekazany grunt i właściwie to jest wszystko, co zadziało się w kwestii tej inwestycji, ale tak czy inaczej pojechałam na Sporną 30, żeby porozmawiać z panią prezydent Hanną Zdanowską i prezesem WTBS-u, panem Radosławem Stępniem, o tym, jakie plany są na zagospodarowanie tej działki, no i czego możemy spodziewać się w następnych latach.
3: Dobra wiadomość dla tych, którzy przede wszystkim czekają na mieszkanie w Łodzi, którzy chcą, żeby to mieszkanie było na miarę ich potrzeb, ale też i w zdecydowanie lepszej kondycji, w związku z czym remontujemy, budujemy, chcemy, żeby faktycznie oferta budynków i lokali, którymi dysponuje miasto, była jak najlepsza, w jak najlepszym stanie, dlatego zobowiązaliśmy się i budujemy. Tylko w tym roku, w tej chwili w budowie jest już 569 mieszkań, a to jest dopiero początek, my się rozpędzamy. Dzięki między innymi funduszom, które są dostępne poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, w tej chwili faktycznie wiele umów podpisanych i realizacja inwestycji, w której miasto partycypuje tylko częściowo. Robimy to bądź bezpośrednio przez miasto, bądź przez WTBS. Dzisiaj akurat rozmawiać chcemy o projekcie, który będzie realizowany wspólnie z WTBS-em. To właśnie tu, przy tej ulicy, przy tak zwanej Starej Spornej, Spornej, różnie jest ona nazywana, powstają i powstaną niebawem nowe zabudowania. Będzie to około 76 mieszkań. Tu podziękowania dla radnych, którzy na sesji zgodzili się przekazać ten teren WTBS-owi, w związku z czym będziemy mogli faktycznie dostarczyć kolejne 76 mieszkań w bardzo dobrym stanie, co jest ważne, 84 miejsca minimum parkingowe, co jest też nie bez znaczenia, i skwer, czy rodzaj placu zabaw, leśnego placu zabaw, czyli będzie też zachowana zieleń, którą tutaj widzimy. Nie chcemy tej zieleni się pozbyć, wprost przeciwnie, uważamy ją jako atut dla tej lokalizacji. Dla mnie to, co jest szczególnie istotne, sama dojeżdżam od tamtej strony, więc wszyscy wiemy, jak wygląda Sporna. To nie tylko inwestycja w budownictwo komunalne, ale przede wszystkim czy WTBS-owe, tu jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, zaraz pan prezes powie, na pewno nie chce wszystkiego powiedzieć, jak będzie wyglądał podział własności i kto będzie właścicielem bezpośrednim wszystkich mieszkań. Natomiast co jest bardzo istotne, to skomunikowanie. Chcemy nie tylko przebudować Starą Sporną, żeby była faktycznie wreszcie normalną drogą, to jest chyba jedna z ostatnich takich dróg przez Mękę. Jest to doskonały skrót, ale jednak bardzo uciążliwy. To, co bardzo istotne, chcemy też umożliwić skomunikowanie tej części osiedla, w związku z czym będzie też tu jest planowane rondo, planowane są inne połączenia, tak żeby to się nazywa chyba Kusy Kątek, tak? To miejsce faktycznie było fajną przestrzenią do życia, nieuciążliwą z uwagi na dojazd, a wprost przeciwnie, dobrze skomunikowaną i pięknie położone, bo jak Państwo wiecie, za bezpośrednio granicą tych działek są ogrody działkowe, których nikt nie zamierza likwidować, więc można będzie popatrzeć na piękną, mam nadzieję, że piękną zieleń również na ogrodach działkowych.
4: 5 budynków mieszkalnych, przy czym będziemy starać się budować je ekstensywnie, tak żeby, jak wspomniała pani prezydent, w sposób maksymalny oszczędzić tę zieleń, szczególnie stare drzewa. to będzie rzeczywiście pewien, myślę, że dobry eksperyment, ten leśny plac zabaw, który jednocześnie będzie skwerem wypoczynku dla mieszkańców, do którego będzie można ulicą planowaną telefonicznie dojechać. Jeżeli chodzi o same mieszkania, to będą one zróżnicowane, czyli od pokoi z kuchnią do trzech pokojów. Będziemy starać się tutaj chyba myśleć o rodzinach z dziećmi, bo to jest fajne miejsce na to, żeby w takich mieszkaniach zamieszkali. Infrastruktura, jeżeli chodzi o drogę, rzeczywiście nie dość, że jest w takim stanie, w jakim jest, to będzie jeszcze dosyć trudna, bo tu jest 7 metrów różnicy pomiędzy najwyższym punktem, a najniższym punktem, gdzie leżą płyty, więc będzie to trudne. Do tego jeszcze teren jest mocno pofałdowany, tutaj mamy dosyć duże spadki. Jeżeli chodzi o budynki, w tej chwili mamy narysowanych już 5 budynków, a ich stylizacja myślę, że będzie uzgodniona z architektem miasta. I sądząc po tym, co stało się z koncepcją ulicy Zielonej, będziemy starać się wypracować trochę inny styl jakościowy, tak żeby to osiedle było nie tylko fajnie położone, ale jeszcze żeby jakościowo było atrakcyjne dla wszystkich mieszkań.
1: Pani prezydent oraz pan prezes WTBS-u oczywiście odpowiedzieli na kilka pytań dziennikarzy. No i zaczęliśmy od najbardziej oczywistego, czyli kiedy to wszystko powstanie i w jakich ramach czasowych powstanie te planowane 5 budynków?
4: W tej chwili jesteśmy po uchwale Rady Miejskiej, za co chciałbym podziękować i pani prezydent, i radnym, którzy za nią głosowali. W tej chwili zostaje wywieszona w trybie postępowania administracyjnego, potem zostanie wniesiona już do TBS-u w sposób formalny. My w tym czasie już będziemy pracować nad przygotowaniem części wniosku o pozwolenie na budowę, tej, która dotyczy koncepcji. Następnie będziemy już robić wniosek o pozwolenie na budowę. Po pozwoleniu na budowę składamy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o akceptację kosztów pokrycia dużej części kosztów tej inwestycji. Kiedy tylko dostajemy sygnał, że pieniądze są i umowa z miastem jest podpisana, ogłaszamy przetarg na wybudowanie. I tu będzie też rzecz o tyle ciekawa, chcielibyśmy jeden przetarg. Bo chcielibyśmy, żeby cała ta zabudowa, która tutaj jest, nawiązywała do pozostałych budynków, a nie tak mocno rozproszone. Dobra perspektywa to jest około 3 lat. Zakładając, i tu jest niewiadomo, ile czasu będzie rozpatrywanie wniosku, bo tych wniosków...
3: Widzimy też jak przetargi, bo to też jest wielka niewiadoma.
4: Tak, właśnie.
3: Teraz jest praktycznie na każdym bez mała przetargu, więc...
4: Tak, kończymy postępowanie, właśnie wygraliśmy postępowanie w Kijo na Lubelską 7, więc już niedługo ruszamy z Lubelską 7, no ale no niestety przez odwołania trochę to trwało. Dobra perspektywa to jest perspektywa 3 lat, rok przygotowań i do 2 lat realizacji. Od 15 do 22-24 miesięcy może to potrwać. Oczywiście tu będzie jeszcze, my rozmawiamy o tym w tej chwili z ludzkimi inwestycjami, to będzie bardzo trudna kwestia zgrania drogi z osiedlem.
1: Okej, w takim razie czy najpierw powinny powstać budynki, czy droga dojazdowa?
3: Nie, absolutnie muszą być budynki, bo ja sobie nie wyobrażam rozjeżdżania później nowo wybudowanej drogi przez
4: dokładnie
3: ciężki
4: tak.
3: sprzęt.
4: To, zresztą te płyty, które tutaj leżą, to są właśnie płyty po drodze budowlanej do tamtego osiedla.
1: Jeżeli w końcu stawiamy nowe mieszkania komunalne, czy w końcu będą tam trochę większe metraże niż te mieszkania, które znamy z Centrum Łodzi?
4: Będziemy się starać, tym bardziej, że tak jak tutaj żeśmy rozmawiali, interesujące byłyby to mieszkania dla rodzin. Dla rodzin z małymi dziećmi, bo rzeczywiście pełna infrastruktura jest dookoła, zielono, ładnie i pięknie. No, nie chcę powiedzieć, że szpital dla dzieci jest obok, ale sam z niego korzystałem jako ojciec moich dzieci, więc dobrze, że on tutaj jest. Co jest, myślę, rzeczą ważną, to jest to, że są zapewnione miejsca parkingowe i to jest też to, że dookoła wszystkich tych budynków są już zadecydowane przez Radę Miejską tereny zielone. Czyli jakby nie będzie czegoś takiego, że osiądziemy w zieleni, a potem obudzimy się w bardzo gęstym osiedlu. To są po prostu tereny zielone dookoła.
3: Pani redaktor, jeżeli budynki mają być budynkami o charakterze budynków komunalnych, to my nie możemy robić mega dużych metraży, bo rodzin nie stać. To są osoby, które mają określone uprawnienia, na które wszyscy my się składamy, bo są dotowane przez nas wszystkich te mieszkania, w związku z czym one nie mogą być ekstremalnie duże metraże. To muszą być na miarę możliwości utrzymania przez mieszkańców najemców komunalnych.
5: Czy w takim razie miasto planuje jakoś manipulować kryteriami dostępu do mieszkań komunalnych?
3: Nie. Cały czas. Niczym manipulować, jest jedna uchwała przyjęta przez radnych Rady Miejskiej i tak będzie nadal.
5: Bo te kryteria już trochę się zestarzały.
3: Nie, no uchwała była przyjmowana 2 lata temu, nawet nie całe. Pytanie, jak szybko się starzeją kryteria, bo to jest trudno mi powiedzieć. Być może wymaga to ewaluacji uchwały pod względem, nie wiem, wielkości minimalnego wynagrodzenia bądź maksymalnego. To jest kwestia żonglowania tymi ewentualnymi dwoma wartościami, które determinują możliwość bycia najemcą komunalnym bądź nie.
5: A czy jakieś postępy w sprawie SAN-u możemy liczyć na coś? To już było ogłaszane parę miesięcy temu.
3: Prace coś... trwają. Z tego co wiem, poszczególne jednostki, które są za to odpowiedzialne, tworzą, zresztą to jest też u pana prezesa, jest Społeczna Akademia Agencja Najmu, więc tutaj te prace trwają.
4: Czekamy w tej chwili na uchwałę Rady Miejskiej powierzającej TBS-owi zorganizowanie i poprowadzenie SAN-u. Bardzo byśmy chcieli, żeby 1 stycznia przyszłego roku był tą datą, kiedy SAN rozpocznie swoją działalność. My jesteśmy przygotowani w tej chwili już organizacyjnie na to, żeby od listopada te prace takie wewnętrzne, procedury i tak dalej były, tak żeby na 1 stycznia można powiedzieć, dobra, okej, otwieramy.
3: Jest uchwała otwierać.
4: I co jest, myślę, rzeczą ważną, my postrzegamy to jako uzupełnienie oferty miasta i naszej.
3: Tak.
4: Dlatego, że do SAN-u, czym się będzie różnił SAN od TBS-u? Istotnie, nie będzie partycypacji, nie będzie wkładu własnego, więc no, będzie to duża różnica finansowa. Natomiast in plus dla TBS-u będzie to, że jeżeli ktoś widzi stabilny najem, taki najem wieloletni, to rzeczywiście wtedy TBS, no bo w SAN-ie mamy umowy o charakterze okresowym.
1: Okej, w takim razie temat SAN-u, jak i nowych inwestycji, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, będziemy na bieżąco monitorować, ale zanim się pożegnamy, musimy porozmawiać jeszcze o czymś bardziej bieżącym. Zdążymy jeszcze poruszyć temat komór technicznych, które powstają z potrzeby tunelu pod kolej dużych prędkości. To nie jest ten tunel, który zamknął nam ulicę Zieloną i Struga. To ten tunel, który na razie jednak najbardziej jest widoczny na Rytkini. No ale właśnie te prace mają połączyć Rytkinię podziemnym tunelem z dworcem Łódź Fabryczna, więc trochę w stronę centrum te prace zaczynają wychodzić. Ten poniedziałek, 21 września, rozpoczyna się budowa kolejnych dwóch komór technicznych. I gdzie one się znajdą? Znajdą się na Polesiu. Z tego powodu zostanie zamknięty dla ruchu odcinek Żeligowskiego pomiędzy 6 sierpnia a Struga, a kolejna komora będzie powstawać przy Alei Włókniarzy. Tutaj znowu zamknięcie ruchu na ulicy Struga, natomiast Aleja Włókniarzy bez zmian. To był warunek ze strony miasta. O kilka słów również w tym temacie poprosiliśmy panią prezydent miasta Hannę Stanowską.
3: Myślę, że przede wszystkim jedno. Firma, która wygrała przetarg, ja tu nie będę celowo podawała nazwy, żeby nie reklamować firmy, ale ta firma faktycznie jest firmą sprawdzoną, która szereg tego typu inwestycji wykonała na całym świecie. Nigdzie nie było problemów, myślę, że tym razem też nie będzie. To jest kwestia właściwego też stworzenia dróg objazdu, skomunikowania i tu już od początku przede wszystkim mamy bardzo dobry kontakt. Wszystkie rzeczy, które realizuje bądź zamierza realizować firma, jest dużym wyprzedzeniem, jest to omawiane na forach dotyczących spotkaniach inwestycyjnych, gdzie faktycznie miasto jest partnerem, wreszcie jest partnerem i wspólnie razem znajdujemy najlepsze rozwiązania, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Ta pierwsza komora, która na przykład, druga to będzie, która się buduje przy dworcu, będzie już w tej chwili, przecież trwają prace, że będzie wybudowana jak gdyby droga odbarczeniowa, żeby tą komorę można było spokojnie wybudować, nie ograniczając światła jak gdyby ulicy do przejazdów i jedną i drugą stronę, bo jednak to jest arteria, która komunikuje większość olbrzymiego osiedla, jakim jest Rytkinia.
1: Cierpliwości, łodzianie, cierpliwości. Znamy to trochę za dobrze, co? W każdym razie, jeżeli prace nad tunelem dla kolei dużych prędkości się powiodą, będziemy mogli dojechać do Poznania czy Wrocławia w niewiele ponad godzinę, więc może warto się trochę przemęczyć? Z tą myślą Was zostawię. Za uwagę w tej części programu dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
2: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i przyszła pora, żeby porozmawiać trochę o edukacji. Edukacja to nie tylko rok szkolny i edukacja instytucjonalna w placówkach, ale proces, który trwa przez całe życie. I ja chciałabym teraz w tej audycji podzielić się z Wami czymś, czego ja nauczyłam się naprawdę niedawno. W audycji niejednokrotnie zapraszałam już na Festiwal Wielu Kultur, który odbywa się w tym roku pomiędzy majem a listopadem w formule kroczącej, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o wydarzeniu, a właściwie cyklu wydarzeń, który jest dla mnie całkowicie zaskakujący i myślę, że dla Was też będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się Tydzień Kultury Głuchych, więc ten Festiwal Wielu Kultur nie dotyczy, tak jak już sobie wspominaliśmy, tylko kultur narodowościowych czy rzeczy takich jak subkultury, ale tym razem chce nas zapoznać z kulturą, która cały czas była gdzieś pod naszym nosem. I zapewne wielu z nas przechodziło sobie przez życie bez jakiejś większej świadomości tego, że wśród nas żyje mnóstwo osób głuchych. O tym, jak będzie wyglądał program tego Tygodnia Kultury Głuchych i o tym, z jakimi trudnościami na co dzień mierzą się osoby głuche w naszym mieście, porozmawiałam z dr Agnieszką Kołodziejczak. Doktor Agnieszka jest nie tylko kuratorką programu Tygodnia Głuchych, ale również sama jest osobą głuchą.
2: Edukacja w Łodzi.
6: Prawie od początku roku, tego roku pracuję nad tym festiwalem, więc to jest w tej chwili to, co w tej chwili widać jako program, jako wydarzenia, to żeby finalizacja tych wszystkich pomysłów, które było wcześniej. I ja myślę, że to nastąpiło też jakby w jakimś tam sensie spontanicznie, a poza tym też przyczyną również jest to, że partnerstwo jest Polski Związek Głuchych, które ma też istotny wpływ na pewne obszary, które tutaj są prezentowane, ale jednocześnie też myślę, że być może nas też już czas, żeby pokazywać szerzej kulturę głuchych jako coś odrębnego, jako coś wspólnego. Dlatego się bardzo też zastanawialiśmy, w jaki sposób to pokazać. Więc program mniej więcej wygląda tak, że będzie główne wydarzenia będą, dwie wystawy będą otworzone w dniu 17 września, 17 i 18 30. To są to wystawy Marka Krzysztofa Laseckiego i Tomasza Grabowskiego. To są bardzo znani artyści głusi, którzy zajmują się różnymi animacją kulturalną, również też bardzo działają na arenie polskiej i w przypadku Tomka nie tylko polskiej, ale również międzynarodowe. Później będzie tak, że między 23 a 27 września mamy praktycznie taki tydzień kultury głuchych. No to między innymi będą warsztaty edukacyjne w szkołach, spotkania z tłumaczką, z Martą Krynicką. Też będą spotkania tak zwane warsztatowe z Olgą Romanowską, czyli będzie ona jakby z dziećmi miała do czynienia podczas takich warsztatów przybliżających trochę kultury głuchych. Czyli oprócz tego jeszcze będą pokazy filmowe, filmów między innymi Koda, ale nie tej amerykańskiej wersji, która osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej, tylko francuskiej wersji, francusko-belgijskiej bodajże, która była pierwowzorem tego filmu. I będzie spotkanie również właśnie z osobą Koda, która po prostu ma, to jest dziecko tuszące głuchych rodziców, która nam opowie o swoich doświadczeniach. Ale kolejne dni, które będą, to 26, 27, no będą to dni gęste napakowane, dlatego że przywitane są spotkania Między innymi spotkanie z Anną Goc na temat jej książki Gusze, prowadzone przez Debele Adamczewską. Oprócz tego będą spotkania z kobietami głuchymi, które ja poprowadzę. To będzie pierwsze spotkanie w Polsce. Jeszcze nie było takich gazet, akurat był mój pomysł, żeby zrobić coś takiego, że ponieważ dać głos głuchym kobietom, które być może nie są jeszcze tak bardzo dostrzegane, bo nie były w przeszłości, ale teraz widać po jakby działaniach, po tym, że no niestety większość działań jest inicjowanych przez głuche kobiety. Czas im dać głos. I później będzie jeszcze między innymi oprowadzanie historyczne na temat Centrum Dialogu i będą jeszcze spotkania z Danielem Kotowskim, będzie w ramach tego, ale już bardziej by powiedziała jako uzupełniające do programu artystycznego festiwalu. I będzie jeszcze oprowadzenie po wystawie Marka Leseckiego w Galerii Bałtyckiej, bo wystawa w ogóle będzie otwarta w Galerii Bałtyckiej jako partnera festiwalu. No i myślę, że te wydarzenia jakby będą w stanie chociaż w jakimś tam ułamku przybliżyć właśnie kulturę głuchych.
7: Czy mogę zapytać o jakąś taką próbę oceny sytuacji, jak wygląda sytuacja osób głuchych w Łodzi? Czy jest wystarczająco organizacji, które zajmują się współpracą ze środowiskiem, przybliżaniem kultury osobom, które mogą nie mieć pojęcia, jak to wygląda? I czy jest wystarczająca pomoc w takim codziennym funkcjonowaniu jako osoba głucha w Łodzi?
6: Może bardziej przy okazji festiwalu nie powinno się rozmawiać o pomaganiu osobom głuchym, tylko ich wspieraniu do realizacji marzeń. Bo cały czas zapominamy o tym, że osoby głuche w wielu przypadkach nie potrzebują wsparcia albo litowania się z tymi osobami biednymi głuchymi, czy na przykład tylko pomocy w realizacji marzeń i traktowania jak równych partnerów. Dlatego tutaj na festiwalu staje się coś przełomowego, w pewnym sensie tutaj też na rynku, tutaj u nas w Łodzi, prawda, że kultura głuchych staje się równoprawnym partnerem, nie elementem dostępności. Tak jak ja mówiłam tutaj właśnie tym, bo w bardzo wielu przypadkach to cały czas rozmawiałam o dostępności. To jest coś na etapie jeszcze takiego, że musi być dostępny, musi być dostępny. Okej, wszystko się zgadza, tylko my zapominamy o jednej podstawowej rzeczy, o tym, o wspieraniu marzeń osób głuchych. A zapewne bardzo wiele osób głuchych ma swoje marzenia, ale ma swoje bariery, których nie jest w stanie spełnić, bo nie ma wystarczającego wsparcia ze strony społeczeństwa właśnie słyszącego. Bo ja nie mówię już o środowisku tłumaczy, czy o środowisku organizacji, które wspierają osoby. Bo organizacje też tego nie zrobią. Bo stereotypy są nadal silne, silnie zakorzenione w społeczeństwie. Więc sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jestem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, spotykałem się ze szklanym sufitem dla głuchych naukowców. Nie ma co się łudzić, jest ten szklany sufit i potrzeba bardzo dużo siły i energii na to, żeby to przełamać. A nie jest wcale proste.
1: To była rozmowa z dr Agnieszką Kołodziejczak, kuratorką programu Tydzień Kultury Głuchych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego i również osobą głuchą. Tutaj już odebraliśmy pierwszą lekcję na temat kultury głuchych i samą rozmową z dr Agnieszką obaliliśmy sobie mit tego, że osoby głuche porozumiewają się tylko za pomocą polskiego języka migowego. Wiele osób mieszkających w Polsce porozumiewa się również po prostu językiem polskim i jest w stanie prowadzić zwyczajne rozmowy, ale myślę, że warto sobie zaznaczyć tutaj, że to na nas, osobach pełnosprawnych, słyszących, ciąży ta odpowiedzialność dowiadywania się i edukacji w obszarze tego, jak funkcjonują osoby z pewnymi ograniczeniami. Idealnym sposobem, myślę, przyswojenia tej wiedzy jest właśnie uczenie się od osób głuchych poprzez sztukę, którą tworzą, poprzez warsztaty, które same prowadzą, po prostu słuchając o ich doświadczeniach z pierwszej ręki. Podczas Festiwalu Czterech Kultur będziemy również mogli zobaczyć spektakl On-Off, o którym już opowiadałam w tej audycji. Jest to spektakl, który jest nie tylko tłumaczony na polski język migowy, ale powstał w tym języku właśnie jako pierwszym języku tego spektaklu. To pierwsze takie przedstawienie w naszym mieście i myślę, że na dużo, dużo większą skalę również jest to pomysł pionierski. Spektakl On-Off będzie można zobaczyć w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Tak jak już wspomniałam, podczas Festiwalu Wielu Kultur, to będzie środa 23 września. Ten spektakl miał już swój jeden pokaz w Łodzi przed wakacjami i udało mi się wtedy porozmawiać z twórcami tego spektaklu i zapytałam o to, jak wyglądała praca nad tym naprawdę wyjątkowym projektem.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
8: Ewa Łukasiewicz, współtworzę Teatr Szwalnia i odpowiadam za koncepcję i realizację tego spektaklu On-Off.
9: Joanna Jędraszczyk, jestem tłumaczką języka migowego. Biorę udział w spektaklu jako aktorka i jako tłumaczka. Jestem Damian. W tym zadaniu to są moje nowe doświadczenia aktorskie w Teatrze. Po raz pierwszy wykorzystałem zaproszenie Ewy.
1: Damian jest tutaj z nami w studiu i mówi ustami swojej tłumaczki z języka migowego. Damian jest jednym z aktorów, który wystąpi w najnowszym spektaklu Teatru Szwalnia. Opowiedzcie proszę, od czego zaczęła się ta koncepcja, żeby ten język migowy zaczął w ogóle pojawiać się w Teatrze Szwalnia?
8: To może ja pozwolę sobie zabrać głos. Zaczęliśmy 7 lat temu spotkanie, można powiedzieć, z językiem migowym w szwalni, w ogóle jakby w ramach myślenia i otwierania się instytucji na tak zwaną dostępność. I pierwsze działania, jakie mieliśmy, to były tłumaczenia po prostu spektakli, które mieliśmy w repertuarze. Ale te tłumaczenia, one od razu zaczęły się od tłumaczeń cieniowych. Nie mieliśmy nigdy tłumacza z boku, lewej albo prawej sceny, bo już wiedzieliśmy, że to nie do końca działa intuicyjnie. Po prostu to czułam, jak chodziłam na spektakle inne do teatrów i oglądałam to i starałam się wejść po prostu w rolę osoby siedzącej na widowni głuchej i myślę sobie, no kurczę, coś mają. Oczywiście super, że to się w ogóle dzieje, absolutnie to trzeba doceniać, ale to nie jest to. Jednak treść, pełna treść wydarzenia, no nie dochodzi do nich, tak, bo są skupieni na tłumaczu po prostu. Mhm. Więc my od razu zrobiliśmy to tłumaczenie cieniowe, co oznacza, że tłumacz stoi za aktorem, czyli jest bardzo blisko, gra jakby tę samą postać, czyli już jest trochę więcej aktorstwa niż kiedy tłumacz stoi z boku, bo jednak jest już w tym obiektywie, w którym jest aktor, no i widz głuchy ma tę bezpośredniość. I faktycznie zrobiliśmy, najpierw były tłumaczenia spektakli, potem jeszcze była realizacja spektaklu Drugi pokój Zbigniewa Herberta, gdzie zagrali już tłumacze PJM, więc tu ta dostępność była już, powiedzmy, no taka super pełna, można by było powiedzieć, tak sobie myślałam o tym. Zagrała w tym spektaklu Asia właśnie i Sebastian Jasitczak, drugi tłumacz, który jest teraz też w On-Off, w tym aktualnym wydarzeniu. I myśleliśmy sobie, wow, to już będzie super dostępność i faktycznie społeczność głucha to doceniła. Mieliśmy dużo głosów, że wow, pierwszy raz jestem w spektaklu, w teatrze, na spektaklu, który jest grany w moim języku ojczystym i to jest cudowne, super, dziękujemy. I ostatni komunikat, ale idealnie byłoby, żeby to następnym razem głusi zagrali w spektaklu. I ja mówię, okej, dobra, spróbujemy napisać projekt i po prostu to zrealizować. No i to się dzieje, tak. Teraz w tym spektaklu On-Off mamy 3 aktorów głuchych i 2 tłumaczy.
1: Czy trudno było znaleźć osoby znające się właśnie i zainteresowane jednocześnie i teatrem, i posługujące się językiem migowym?
9: Dla mnie to nie był duży problem. Mam dużo znajomych wśród osób głuchych. Damian jest moim studentem, tłumaczę mu studia już 3 rok, więc znaliśmy się dobrze, zaproponowała mi, przyjął propozycję. Drugi chłopak, Dima, właśnie ten, o którym mówiliśmy, z Ukrainy, też przyjął po prostu propozycje. Wcześniej braliśmy udział jeszcze w innych warsztatach teatralnych, stąd po prostu ich zaprosiłam i przyjęli zaproszenie. A trzecia osoba głucha to jest też mój znajomy, który ma doświadczenie z pantomimą, bo kiedyś występował w pantomimie głuchych tutaj w Łodzi, wiele lat temu.
1: Damian, powiedz mi proszę, jak zareagowałeś na tą propozycję i czy bałeś się tej propozycji sprawdzenia się jako aktor?
9: Akurat miałem czas i postanowiłem spróbować wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyłem do zespołu. Bardzo chciałam spróbować czegoś nowego. Na początku były te warsztaty troszkę trudne, ale z biegiem czasu było super i teraz już wszystko wiem, jak to wygląda w teatrze. jest naprawdę fajnie, super.
1: Spektakl On Off po raz drugi w Łodzi na Festiwalu Wielu Kultur zobaczycie w środę 23 września. Bilety jeszcze są, chociaż dla członków i członkiń Polskiego Związku Głuchych wstęp jest wolny. Ogromnie się cieszę, kiedy mogę dzielić się z Wami tak fantastycznymi pomysłami. Dziękuję za uwagę w tej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Początek roku szkolnego z oczywistych powodów może wiązać się z niekoniecznie pozytywnymi emocjami, więc żeby ten powrót do szkoły nieco osłodzić, przychodzę w dzisiejszej audycji z pomysłem, który uzdolnionym i ciężko pracującym uczniom pozwoli wybrać się na wymarzone wakacje trochę wcześniej. Stawka jest wysoka, bo mówimy o możliwości wygrania 8-dniowego rejsu po Morzu Śródziemnym dla całej klasy. Więc jeżeli macie w swoim otoczeniu uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych, albo może jesteście nauczycielami pracującymi z taką młodzieżą, no to myślę, że zdecydowanie warto nadstawić ucha. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaraz porozmawiamy sobie o rejsie ku Europie.
0: Edukacja w Łodzi.
1: Ta tytułowa Europa jest tutaj bardzo ważnym elementem, bo konkurs, w którym młodzież szkolna może wygrać ten życzony rejs, jest właśnie konkursem dotyczącym wiedzy o Unii Europejskiej. Jest to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, więc wszystkie szkoły z całego województwa mogą do niego przystąpić. O konkursie i o funduszach europejskich, które powstanie takich inicjatyw umożliwiają, porozmawiałam z panią Agatą Rymer, czyli zastępcą dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
2: Jak widzimy, właśnie trwa rejestracja. Rejestracja zakończy się 25 września. Następnie będzie etap szkolny konkursu, pierwszy etap szkolny. Będzie on 6 października. Po etapie szkolnym dojdziemy do etapu powiatowego. Z etapu powiatowego mamy nadzieję uzyskać po jednej najlepszej drużynie, jednym najlepszym zespole z każdego powiatu. W związku z tym będziemy mieć 24, mamy nadzieję, 24 najlepsze drużyny z każdego powiatu w głównym finale. Finał będzie 30 listopada w Łodzi. Jak sama nazwa wskazuje, jeden z 24 będzie odwoływał się zasadami do pewnego bardzo popularnego teleturnieju, więc czekają naszych uczniów 3 rundy, jak już wiemy, wielkich emocji i dużych przygotowań. Wszystko to wydłużone o jeden dzień, jeżeli chodzi o nagrodę w stosunku do lat poprzednich. Niestety nie może to być tydzień, ale chociaż jeden dzień więcej na fantastyczną wycieczkę, która ma też budować świadomość tych funduszy, tego jak one zmieniały i Polskę i Europę. A ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o rozpoznawalność funduszy europejskich. To jest na poziomie w Polsce średnio 80%, gdzie w Unii Europejskiej to jest około 40%. Województwo łódzkie również jest liderem, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, to jest ponad 95%. Chcemy tą tendencję utrzymać, chcemy to ziarno świadomości zasiać w młodzieży. Tak jak podkreśliła właśnie pani marszałek, dzisiejsza młodzież to jest młodzież, która już urodziła się będąc Europejczykiem, więc ważne jest, żeby pokazywać nawet nie na tle tak tych wielkich inwestycji, ale codziennego życia, że wszędzie otaczają nas fundusze europejskie. Mieliśmy lato z funduszami europejskimi, gdzie mieliśmy spływy kajakowe, mieliśmy fantastyczne kina letnie, teraz rejs ku Europie. To są wszystko elementy, które pokazują drobne miejsca, ale nie tylko drobne miejsca, które zmieniły fundusze europejskie. To może być na przykład osada kajakowa, która uzyskała dofinansowanie. To może być zrekultywowany zbiornik wodny, oczyszczona rzeka. To może być droga, którą mogą dojechać w to miejsce i jest dofinansowanie z środków Unii Europejskiej. Te środki są naprawdę na wyciągnięcie ręki dla każdego, ale też w każdym drobnym miejscu, w województwie, ale też lokalnie, w gminie, w powiecie. Także pokazujemy, że te środki europejskie i ta Unia Europejska to nie jest jakiś twór daleki od nas, ale coś, co jest obok nas w każdym miejscu.
1: Czy wiemy o tym, jak ta świadomość właśnie korzystania z funduszy europejskich różni się w poszczególnych grupach wiekowych? Czy możemy tę młodzież jakoś porównać do innych grup wiekowych pod tym kątem?
2: Mamy badania ewaluacyjne z 2025 roku. Musiałabym do nich sięgnąć, żeby powiedzieć o tym szerzej. Natomiast fakt wśród polskiej młodzieży, wśród młodzieży w województwie łódzkim, w ogóle wśród mieszkańców w województwie łódzkim jest największa świadomość tego, czym są fundusze europejskie. To w ogóle najwięcej osób w Unii Europejskiej w Polsce zderza się z pojęciem fundusze europejskie, bo to jest 80% mieszkańców zderza się z pojęciem funduszy. fundusze europejskie. Dla kontrastu w Danii na przykład to jest chyba 15% mieszkańców. Tam informowanie o funduszach europejskich jest dość centralizowane. W Polsce informowanie i promowanie tego, jak wyglądają fundusze europejskie, jest regionalne, jest podzielone na regiony. Dzięki temu możemy lepiej dotrzeć do mieszkańca. I tak jak mówiłam, w Polsce średnio jest to 80% świadomości tego, że są fundusze europejskie, że coś takiego jest i że te fundusze zmieniają naszą rzeczywistość. W województwie łódzkim to jest na danych z 2025 roku 95,2%, jeżeli chodzi o świadomość tego, że są fundusze europejskie, więc prawie wszyscy wiemy, że coś takiego jest i że to nas zmienia. Teraz nasza ważna rola budować, jak to nas zmienia, jak to zmienia naszą rzeczywistość, jak pozytywnie i że tak naprawdę w każdym centymetrze albo metrze sześciennym naszej małej ojczyzny możemy odnaleźć jakieś fundusze europejskie.
3: To tak na chłopski rozum miałoby to, wydawałoby się, że po prostu te kraje, które najwięcej potrzebowały pomocy po tym okresie transformacji, największą mają świadomość tego, że ta pomoc się pojawia i że to istnieje, tak?
2: Tak by się wydawało. Te kraje, które najwięcej mogą zyskać i zyskały i najbardziej się zmieniły na przestrzeni tych ostatnich lat, myślę, że mają największą świadomość. No, nasza też w tym rola i myślę, że tu w Łódzkiem robimy to świetnie, żeby informować, czym są te fundusze. Nie tylko tak stricte merytorycznie, z czysto prasowym przekazem, ale tak pokazując je trochę od kuchni.
4: To była Agata Rymer z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Rozmawiamy na temat konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, który w naszym województwie odbywa się już po raz trzeci. W tym roku jest on pod hasłem Rejsko Europie. W ubiegłorocznej edycji ten rejs był zamieniony na podróż pociągiem, a zwycięska klasa pochodziła z publicznego liceum ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej. Udało mi się więc porozmawiać z nauczycielami, którzy poprowadzili do zwycięstwa rzeczoną klasę, panami Piotrem Malesą i Tomaszem Kozerą.
5: Przygotowania szły pełną parą, mieliśmy materiały, które mogliśmy rozdać uczniom i zgłosiły się dwie klasy. Niestety mieliśmy trochę za mało tych materiałów, ale sobie jakoś daliśmy radę. Generalnie powiem tak, uczniowie byli bardzo zmobilizowani, zrobili sobie wewnętrzne preselekcje, więc wybrali tych, którzy no nie bali się stresu i mogli odpowiadać na wszystkie pytania, jakie tam padły w czasie tego konkursu. Oczywiście wcześniej były jeszcze inne konkurencje, był sport, było programowanie, robota, więc w sumie cała klasa, w sumie dwie klasy od nas ze szkoły brały w tym udział. No była dogrywka między naszymi klasami, więc tutaj już emocje sięgały zenitu, a potem przyszedł trzeci etap. Kiedy nastanęło na wytwórni już 24 szkoły i tutaj zaczęła się pogoń za tym, żeby zdobywać punkty i żeby osiągnąć sukces. Nie było wcale łatwo, tak jak tutaj wspomniano, były dodatkowe pytania, które miały rozstrzygnąć, kto rzeczywiście pojedzie. Powiem szczerze, siedziałem na widowni, trwało to ponad chyba 3 godziny. Emocje były tak wielkie, że no, słyszałem osobiście, że aż mnie rozbolała głowa z wrażenia. No i w sumie jak już dotarło, znaczy jak już wiedzieliśmy, że wygraliśmy, to musiało trochę jeszcze czasu upłynąć, zanim dotarło do mnie przede wszystkim, że mamy to, a potem szybkie pakowanie walizek, w sumie w bardzo krótkim tempie, bo w środę wygrana, w sobotę rano wyjazd, więc w sumie emocje jeszcze nie opadły, kurz jeszcze nie opadł, a już pakowaliśmy się i byliśmy w pociągu do Szczecina, a potem stamtąd już prosto do Berlina i wycieczka po Europie się rozpoczęła. Powiem tak, minęło bardzo szybko ten piękny tydzień. Byliśmy w bardzo wielu miejscach, widzieliśmy Francję, Niemcy, Belgię. Powiem szczerze, gdyby jeszcze był tydzień, myślę, że chętnie byśmy skorzystali, na pewno byśmy tak szybko nie wracali do domu.
6: Ja chciałem powiedzieć o podróży, jaka nas czekała właśnie podczas naszego pobytu w Europie. No to był niesamowity czas. Dla mnie osobiście była to też podróż sentymentalna. Pani marszałek wspominała, że były takie czasy, gdzie trzeba było przechodzić przez przejścia graniczne i będąc na przykład w Berlinie pokazywałem, słuchajcie, tu były zasieki, tu nie można było się poruszać, a teraz wsiadamy w pociąg i jesteśmy Europejczykami. To jest ważne, żeby uświadomić młodzieży, jak cenną wartość, jak pozytywną wartością jest to, że żyjemy w zjednoczonej Europie, że nie ma granic, że nie ma jakichś przeszkód, żeby spokojnie podróżować po świecie. Tytuł jest wspaniały. Pociągiem do Europy. To nie tylko chodziło o fizyczne przemieszczanie się w Europie koleją, ale również, żeby zainteresować ich sprawami Europy, współczesnym światem. Młodzież jest bardzo spragniona wiedzy na temat współczesnego świata. Dużo czytają, mają dużo wiedzy, aż żal, że ta podróż trwała tylko tydzień, tak jak powiedział Piotrek, ale chętnie byśmy się zapisali i chętnie weźmiemy udział w rejsie po Morzu Śródziemnym. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjna nagroda dla uczniów, dla opiekunów i dla szkół. Dlatego serdecznie Państwa zachęcam, zapraszam, bo przy odrobinie wysiłku, przy zaangażowaniu można zdobyć fantastyczne nagrody i odbyć wspaniałą podróż.
1: Tutaj ta perspektywa pedagoga jest naprawdę wyjątkowo ważna, zwłaszcza, że to właśnie nauczyciele zgłaszają klasę do udziału w konkursie, no i później razem z klasą przygotowują się do wszystkich etapów rywalizacji. Przypomnę jeszcze, że termin na zgłaszanie swoich klas jest jeszcze do 25 września, rekrutacja już jest otwarta, więc to jest naprawdę dobry pomysł, żeby pomyśleć nad udziałem w konkursie.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Łodzi.
1: No i na koniec przyszła pora na chyba najważniejszą perspektywę na całą tę zabawę, czyli perspektywę uczestników, którym w zeszłym roku udało się wygrać podróż po Europie. Tak jak już wspomniałam, w ubiegłorocznej wersji konkursu była to podróż pociągiem. W imieniu zwycięskiej klasy wypowiadają się Małgosia, Błażej i Leon.
7: Cała klasa była bardzo zmotywowana do nauki. Wszystkim jednak zależało na wygranej. Widać było, że tak się zjednoczyliśmy troszeczkę. Mieliśmy wspólny cel, do którego wszyscy dążyliśmy. Natomiast zarówno na drugim etapie, który już nie był online, ale był na miejscu, emocje były gigantyczne. Każdy na początku podzielił się, wiadomo, były tam trzy kategorie: sportowa, projektowanie robotów, a także wiedzy. Każdy przygotowywał się bardzo dobrze do swojej kategorii. Wszystkim zależało na tym, aby dobrze się podzielić, aby to sprawnie poszło i aby udało nam się przejść do finału. A w finale emocje już po prostu sięgały zenitu. W szczególności jak zostały tylko trzy drużyny. Cała klasa przeżywała to tak samo, jakbyśmy my byli na tej scenie, jakbyśmy my odpowiadali na te pytania. Także no, mogę powiedzieć, że jak tylko wygraliśmy, to nikt na początku nie wierzył w to, że to już jest koniec, że faktycznie za tydzień tak naprawdę pakujemy walizki i jedziemy, bo jednak było to też bardzo krótko od samego wygrania konkursu do rozpoczęcia tej podróży. Niektórzy tam mieli tak, że nawet nie mieli jeszcze dowodów czy też paszportów, więc była sytuacja, że jeden kolega z naszej klasy nie dowierzał i jak tylko po prostu wygraliśmy, od razu po konkursie pojechał do Urzędu Miasta prosić o to, żeby dostał przynajmniej paszport tymczasowy, żeby mógł z swoją klasą pojechać właśnie w tą podróż, więc tak.
8: No, powiem szczerze, że ja do tej pory nie podróżowałem pociągami, szczególnie na takie dystanse. Zwykle wybieraliśmy samolot, ale pociąg ma naprawdę... Inaczej przeżywa się podróż, gdy widzimy to, co jest za oknem. I najważniejszy jest też ten aspekt, że w trakcie podróży pociągiem mogłem grać w karty z kolegami, rozmawiać z nimi. Więc właściwie ta podróż zleciała mi bardzo szybko. I zaraz po wyjściu z pociągu byliśmy zawsze w środku miasta, czy to w Kolonii, w Paryżu, w Brugi, więc to też bardzo fajna aktywność fizyczna, nie zabrakło nam, zawsze blisko. I tak jak już powiedziałem, inaczej się zwiedza jednak tak aktywnie, gdy trzeba coś samemu załatwić, bo oprócz pociągów poruszaliśmy się też transportem publicznym, systemem metra w Paryżu. Ja jestem bardzo wielkim fascynatem ogólnie miast, więc to było dla mnie coś po prostu świetnego, że mogłem poznać to miasto od strony takiego normalnego życia, bo jednak gdy idzie się z przewodnikiem i ma się wszystko jakby podane na tacy, to trochę tego doświadczenia ubywa, a gdy musieliśmy sami znajdować, na którą stację, do którego pociągu musimy wsiąść, którym wejściem wejść, a którym wyjść, to było coś naprawdę nieziemskiego.
1: W takim razie, gdzie zgłosić swoją klasę? Można to zrobić na stronie fundusze.ue.lockie.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat konkursu 1 z 24.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W magazynie reporterów przyszedł czas na poważną rozmowę. Rozmowę o zdrowiu, ale w takim bardziej optymistycznym wariancie, bo będziemy mówić o budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii. Ta nowa inwestycja, która właśnie zyskała źródło finansowania, pozwoli, aby aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku w województwie łódzkim otrzymywało szybką i sprawną diagnozę psychiatryczną. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i to jest właśnie czas na więcej szczegółów.
0: Zdrowa Łódź.
1: O budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii mogliście słyszeć już wcześniej, bo jest to gigantyczna inwestycja, która już jest planowana od ładnych paru lat. Ale dlaczego warto ten temat przypomnieć w tej chwili? Właśnie dlatego, że teraz udało się uzyskać dofinansowanie, które pozwoli na budowę centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych. Te inwestycje pozwolą na szybszą diagnozę osób, które trafiają na oddziały psychiatryczne w warunkach ambulatoryjnych. Sprawią, że szpital będzie mógł przyjąć zdecydowanie więcej pacjentów i zająć się nimi w dużo krótszym czasie. A to wszystko umożliwią fundusze europejskie, z których udało się uzyskać 38 milionów złotych, które pójdą właśnie na budowę centrów zdrowia psychicznego. O planach na tę ogromną inwestycję opowie marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
9: Rzeczywiście Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii to będzie najnowocześniejszy taki ośrodek w Polsce, ale mogę chyba powiedzieć, że nawet w Europie, pani dyrektor. To będzie kompleks dwukrotnie większy od tego, który mamy obecnie. Zostaną do niego przeniesione wszystkie oddziały i poradnie. I myślę, że to jest ten moment, na który od wielu, wielu lat szczególnie czekają nasi pacjenci, ale także cały zespół medyczny, który każdego dnia jest tam na miejscu i udziela wsparcia, pomocy, zapewnia najlepsze leczenie dla wszystkich potrzebujących pacjentów. To centrum zapewni doskonałe warunki właśnie do diagnozy, do terapii, do rehabilitacji osób, które są w kryzysie psychicznym, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. To jest bardzo ważne i istotne, bo jak wiemy, niestety coraz większa część naszego społeczeństwa jest w kryzysie psychicznym i potrzebuje odpowiedniego wsparcia, a czasami także już długofalowego leczenia. Jednym z elementów Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii są właśnie centra psychiatryczne dla osób dorosłych. Całkowity koszt tej inwestycji to jest aż 110 milionów złotych, z czego 38 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich, z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. 66 to są środki własne województwa łódzkiego, a reszta to są środki własne szpitala. Ja się ogromnie cieszę, szanowni państwo, bo to jest kolejny ważny krok w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla naszych mieszkańców, dla naszych pacjentów, tak aby ona była blisko, aby była dostępna, aby była jak najszybciej udzielana, aby pacjenci musieli krótko czekać na okazywaną im pomoc i wsparcie. I na pewno to jest taki moment, który wywołuje uśmiech na twarzy wszystkich tych, którzy każdego dnia właśnie stoją na straży tego wsparcia, które wiemy, że jest bardzo ważne i istotne. A chcielibyśmy, żeby tych pacjentów z jednej strony było jak najmniej, ale wiemy, że czasy, w których żyjemy, są bardzo trudne, wymagające zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Więc jeśli jesteśmy w stanie stworzyć taką przestrzeń, takie miejsce, w którym te osoby będą mogły jak najszybciej wrócić do pełni sił i jak najszybciej korzystać w pełni, w 100% z życia, to myślę, że to jest taki moment, który jest bardzo istotny i ważny w naszej codziennej pracy. Ja się ogromnie cieszę, myślę, że my wszyscy tu obecni bardzo się cieszymy. Wiemy, że inwestycja będzie wymagała ogromnego wysiłku, zaangażowania, bo podpisanie umowy to jest ten miły, sympatyczny moment, ale później rozpoczyna się cały proces wyboru podmiotu, który wykonawcy, który będzie realizował cały proces inwestycyjny, a później ten szczęśliwy kolejny moment, kiedy możemy wejść do tych nowych budynków, nowych sal, pomieszczeń i czuć, że to jest to miejsce, w którym zarówno pacjenci, jak i zespół medyczny, pracownicy medyczni, specjaliści, lekarze, psycholodzy, psychiatrzy mają też wspaniałe warunki pracy, gdzie mogą właśnie jeszcze więcej od siebie dać, a pacjenci mogą szybciej wrócić do pełni.
4: Specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej w Łodzi czekał na taką inwestycję od lat, tak jak mówi jego dyrektor, aż od 125 lat i będzie to zmiana, która pozwoli na naprawdę znaczące usprawnienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala. Opieka psychiatryczna nie tylko w Łodzi, ale i w całym kraju zmaga się z ogromnym niedofinansowaniem, które łączy się często z frustracją pracowników sektora medycznego, więc nie dziwi radość pani Anny Śremskiej, dyrektor specjalistycznego psychiatrycznego zespołu opieki zdrowotnej w Łodzi, właśnie w reakcji na podpisanie umowy o finansowaniu tej inwestycji.
9: Ja muszę powiedzieć, że przy takich okazjach ja powielekroć to jest święto. Dla mnie to jest święto. Bardzo dziękuję w tym miejscu całemu zarządowi województwa łódzkiego, wszystkim osobom, które reprezentują mieszkańców województwa łódzkiego, tej determinacji do osiągnięcia takiego celu jak bezpieczeństwo udzielania świadczeń i komfort przyjęciu tego udzielania dla pacjentów. To jest niezwykle ważne, bo szpital, który ja reprezentuję, po 125 latach doczekał się tego marzenia, przeniesienia do nowej infrastruktury. I wszyscy mogą powiedzieć, budynki, ściany nie leczą, ale dają możliwość na to, żeby zastosowane leczenie było bezpieczne i skuteczne, zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu, który tam pracuje. To nie jest taka sytuacja codzienna. Ja nie mogę powstrzymać po prostu swojego entuzjazmu. Praca ciężka, wyczerpująca, ale po to właśnie jesteśmy, po to, żeby dokonywać tak przełomowych, epokowych zmian. Te zmiany to są na dziesięciolecia w przód, a mieszkańcy województwa łódzkiego mogą się czuć dumni, że w tak ważnym zakresie jak zdrowie psychiczne mają tak dobrą reprezentację, że będą mieli dostęp do nowoczesnych, pełnych, niedostępnych dzisiaj świadczeń. Czyli nie trzeba będzie emigrować na drugi kraniec Polski, żeby to świadczenie uzyskać, tylko będzie je można dostać tu w Łodzi, właśnie w naszym szpitalu. To będą świadczenia psychiatrii, na przykład w wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj te osoby niepełnoletnie muszą po to świadczenie emigrować albo do zachodniopomorskiego, albo gdzieś daleko na przeciwległy kraniec Polski. A przecież to jest świadczenie jak każde inne, tak? Świadczenie na przykład zaburzeń osobowości lub leczenia anoreksji. Mamy dzisiaj takich świadczeń udzielanych w specyficzny, dedykowany sposób, w wyspecjalizowanych programach. A to będzie dostępne. Szacujemy, drodzy Państwo, że w ramach nowej inwestycji zwiększymy możliwość przyjmowania pacjentów minimum o te 35%. Co prawda skupiamy się, no bo akurat Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będzie nastawione tak, na zabezpieczenie tych najcięższych stanów pacjenta, czy ten taki bezpośredni kryzys w ramach oddziałów całodobowych, ale bo psychiatria ma być psychiatrią środowiskową jak najbliżej pacjentów. A w tamtym miejscu będziemy się skupiać na tym, żeby ten początkowa

0: wybór wykonawcy i o tym przypomina Michał Banaś, czyli prezes inwestycji medycznych Łódzkiego, który tutaj w takiej roli osoby sprowadzającej na ziemię występuje.
1: Mówimy o jakże ważnym elementem życia nas wszystkich, o zdrowiu psychicznym. Dzisiaj mówimy o dorosłych, ale nie zapominajmy też o dzieciach i młodzieży. Centra zdrowia psychicznego, co dzisiaj już rzeczywiście padło, są jednym z elementów składowych całej wielkiej inwestycji. Mówimy o budowie ogromnego ośrodka, w którym będą leczeni pacjenci z zaburzeniami natury psychicznej. Ale co najważniejsze, znajdą tam wsparcie i oparcie, zarówno pacjenci, jak i rodziny tych pacjentów, i o tym należy mówić. Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego, za co też serdecznie zawsze dziękujemy, stanowi swoistego rodzaju, jesteśmy takim partnerem wykonawczym tego projektu, za co myślę tu dziękujemy, ale podziękujemy, jak go zrealizujemy. A dzisiaj chciałbym powiedzieć, że dzisiaj stoimy przed ogromnym wyzwaniem, bo to, co pani marszałek powiedziała, dzisiaj gwarantujemy finansowanie, natomiast sam proces począwszy postępowania przetargowego, które ciągle trwa, jest bardzo skomplikowane, jest złożone, mamy dużo ofert, jesteśmy w trakcie oceny tych ofert, dysponujemy ogromnym potencjałem wiedzy i doświadczenia i chcemy prowadzić ten proces najlepiej, jak tylko potrafimy. Jeśli to wszystko się uda, miejmy nadzieję, że ten wykonawca zostanie wybrany i przejdziemy do tego przysłowiowego wkopania tej pierwszej łopaty. Do tego wszyscy dążymy, ponieważ to, co dzisiaj padło, ta inwestycja to nie tylko wsparcie dla mieszkańców miasta Łodzi czy województwa łódzkiego, ale to rzeczywiście symbol wielkiej zmiany w zakresie psychiatrii, gdyż ten ośrodek będzie rozpoznawalny w całym, myślę, nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju. To ogromna inwestycja, ogromna kubatura. I jeśli rzeczywiście przeprowadzimy ten proces od A do Z, to będziemy mogli się chwalić, myślę, nie tylko tu w Łodzi, w województwie, ale naprawdę w całym kraju, albo nawet w całej Europie. Dlatego wszyscy gorąco kibicujemy, żeby ten projekt zakończył się ogromnym sukcesem i żeby przede wszystkim pacjenci znaleźli to pomoc i wsparcie w takich warunkach, na jakie zasługują.
0: Tak więc na Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będziemy musieli jeszcze poczekać, ale teraz już można przypomnieć, że Urząd Marszałkowski przeznaczył w tym roku kilka milionów złotych na działania profilaktyczne, które mają nas objąć, no zanim takiej wizyty w szpitalu możemy potrzebować. I jest w tym uwzględniony dość szeroko zakrojony projekt bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Szczegóły na stronie lockie.pl, a my tymczasem przenosimy się do Pabianic, gdzie w trochę krótszej perspektywie uda się zrealizować program dofinansowania usług społecznych.
2: Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Niemal 1 300 000 złotych na rozwój usług społecznych w Pabianicach. Pieniądze z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego pozwolą zrealizować projekt Zaopiekowani, dzięki któremu wsparcie otrzymają osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Ten projekt koncentrować się będzie na wsparciu potrzebujących w ich miejscu zamieszkania. Działania realizowane dzięki Funduszom Europejskim dla Łódzkiego obejmować będą m.in. dowóz posiłków, transport od drzwi do drzwi, czy możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To wsparcie popłynie też do ich opiekunów. To na przykład konsultacje psychologiczne oraz spotkania edukacyjne ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z dietetykiem czy fizjoterapeutą. Projekt Zaopiekowani zakłada też działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w świadczenie usług społecznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i nabór na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego ma charakter niekonkurencyjny. Oznacza to, że o pieniądze mogą ubiegać się jedynie miasto Pabianice i tamtejsze Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.
0: Tutaj po raz kolejny odsyłam po więcej informacji na stronę lockie.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Z pewnością zaobserwowaliście, że w ostatnim czasie w mediach z naprawdę dużą intensywnością pojawia się temat spektrum autyzmu i osób w spektrum autyzmu, również osób neuroatypowych. No i myślę, że całkowicie naturalną kwestią tego, albo może na

0: odwrót. Może naturalną przyczyną tego wszystkiego jest coraz większa ilość fundacji zajmujących się właśnie tym tematem. Łódź nie jest wcale wyjątkiem od tej prawidłowości. Również i w naszym mieście powstaje zdecydowanie coraz więcej fundacji zajmujących się tematem neuroróżnorodności. Są to fundacje malutkie, ale też i fundacje ogromne, fundacje zajmujące się taką kliniczną pracą ze specjalistami, a także fundacje zajmujące się edukacją i szerzeniem wiedzy na temat tego, jak wygląda neuroróżnorodność. Nie dałabym rady oczywiście opowiedzieć o nich wszystkich w jednej audycji, więc w dzisiejszym programie zajmiemy się jedną fundacją z tego właśnie zakresu, fundacją Autism Team, która pomaga zarówno w diagnozie, oferuje doraźną pomoc w przypadku większych i mniejszych kryzysów zdrowia psychicznego, a także pomaga nawigować cały ten prawny aspekt neuroróżnorodności. Czy to kontakt z placówkami medycznymi, czy z instytucjami, a zresztą najlepiej, żeby opowiedzieli Wam o tym sami. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, a ja już w studiu mam dwójkę wspaniałych gości. Supermamę, która założyła fundację, i syna, który jako samorzecznik wypowiada się w imieniu tych, którym ta fundacja pomaga. Gośćmi audycji są Sylwia Kowalska oraz jej syn Jan Gawroński, samorzecznik osób ze spektrum autyzmu.
1: Zdrowa Łódź.
2: Jan Gawroński, samorzecznik, założyciel, inicjator i koordynator Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team.
3: I Sylwia Kowalska, ja jestem współtwórczynią fundacji. Mam przyjemność nią zarządzać, chociaż tego słowa nie lubię, ale jednak te procesy muszą zachodzić. Jestem też koordynatorką Społecznego Pogotowia Interwencyjnego i tam wspieramy całe rodziny osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu, upominając się o ich prawa.
0: Historia fundacji sięga 2016 roku, ale domyślam się, że takie projekty to kiełkują w głowie przez lata.
3: Najczęściej, jeśli chodzi o NGOsy, które działają na rzecz wsparcia albo łatania dziur systemowych, no to jest w sercu. I tak było podobnie u nas, to jest nasza historia życiowa, rodzinna. Jestem dumną mamą Janka, więc kilkanaście lat temu, tuż po diagnozie, kiedy wpadliśmy w czarną dziurę rozpaczy i krętych labiryntów systemu wsparcia, gdzie nic nie można było znaleźć i było po prostu bardzo trudno. Jak już stanęłam na nogi, pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby było takie miejsce, gdzie rodzice, zwłaszcza na początku drogi, ale też przy późnych diagnozach, nie będą odbijać się od ściany do ściany, nie będą musieli właśnie udowadniać wielu rzeczy, tylko znajdą kompleksową pomoc. Troszkę to nam zajęło czasu, bo najpierw to my gościliśmy w różnych fundacjach i korzystaliśmy z tego wsparcia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast zawsze nam czegoś brakowało. Brakowało nam prawdy, brakowało nam tego, że życie z niepełnosprawnością, czy życie chociażby w spektrum autyzmu, bo to nie musi być niepełnosprawne, trwa 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że to są 2 godziny wsparcia w gabinecie albo przez chwilę bycie w jakimś środowisku, tylko to jest 24 godziny na dobę i zamarzyliśmy o takiej fundacji, która będzie tworzyła stado, jak my to nazywamy, przepięknych ludzi, neuroatypowych, ich rodziny, właśnie po to, aby wspólnie tworzyć rzeczywistość, upominać się o swoje prawa, organizować wsparcie i dla młodzieży, i dla rodziców. I tak nas to zaprowadziło do tego punktu tutaj.
0: W statucie fundacji, czy w ogóle celem fundacji jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu. I chciałabym zapytać, co to znaczy, bo myślę, że mimo, że ten temat spektrum autyzmu staje się coraz bardziej medialne, bardzo mało osób tak naprawdę rozumie, jak wygląda takie życie i w jaki sposób potrzebujemy dostosowania środowiska dla takiej osoby. Co znaczy ta poprawa jakości życia?
3: Poprawa jakości życia, czyli prawo do całego życia. Prawo do całego życia, nie tylko dostęp do wsparcia, terapii, do edukacji, ale uszyty na miarę system orzecznictwa i też pełne prawo do korzystania ze wszelkich dóbr. Osoby w spektrum autyzmu nie są diagnozą na dwóch nogach. To cudowni, niesamowici ludzie, którzy mają prawo właśnie sięgać po całe życie i my staramy się te przestrzenie i te możliwości stwarzać. To nie jest oczywiste i proste, bo jak zaczęliśmy działać fundacyjnie, zaczęliśmy mówić o partycypacji, obywatelskości i samostanowieniu, to wszyscy robili duże oczy, co my chcemy i co to jest ta konwencja praw osób z niepełnosprawnościami. No ale potem właśnie Janek wpadł na genialny pomysł Klubu Świadomej Młodzieży, o którym powie za chwilę sam. I to nam dało taką furtkę i takie możliwości, aby od najmłodszych lat uczyć młode osoby, neuroatypowe, ale też z różnych grup narażonych na wykluczenie, właśnie tego samostanowienia, wyrażania i sięgania po własne prawa.
2: I też tutaj odnosząc się do tego, Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team powstał właśnie w odpowiedzi na to, jako w dużym stopniu alternatywa dla edukacji, jak i dla terapeutyzacji. Klub Świadomej Młodzieży działa w Łodzi od ponad 6 lat. Tutaj też w pewnym stopniu się kryje taka historia, kiedy poszedłem pewnego dnia, dokładnie końcówka 2019 roku, początek 2020 roku, i powiedziałem, pamiętam, do mamy tutaj, że macie kluby rodziców, spotykacie się, tworzycie przestrzenie, a gdzie jest przestrzeń wsparcia dla młodych?
3: To prawda,
2: i właśnie,
3: tak było.
2: I początkowo moja mama powątpiewała, że to duża odpowiedzialność, zarówno pod kątem takim prawnym, ale też nie tylko. Tak. Ale postanowiłem się uprzeć i tym sposobem stworzyłem Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team. Każda osoba, która tak naprawdę przychodzi do Klubu Świadomej Młodzieży, że nie ma osoby, która nie doświadczyła dużo złego czy przemocy rówieśniczej w szkole na przykład, czy innych kryzysów zdrowia psychicznego, bo głównie do nas przychodzą osoby, które przeszły a to traumę terapeutyczną, a to doświadczyła przemocy rówieśniczej ze strony swoich neurotypowych rówieśników, ale także, która niestety też doświadczała po prostu terapeutyzacji, bo trafiła ze względu, że na przykład była terapia prowadzona w sposób nieodpowiedni i I w ramach Klubów Świadomej Młodzieży podejmujemy różnego rodzaju działania rzecznicze. Co roku między innymi organizujemy kampanie społeczne z okazji 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, ale także kolejnym punktem jest między innymi także przeciwdziałanie w przypadku młodych osób, dorosłych i młodych dorosłych, bo tutaj chcę jasno podkreślić, obecnie Klub Świadomej Młodzieży głównie zrzesza młodzież oraz młodych dorosłych w spektrum autyzmu, innymi stanami neurotypowości i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. I także zabiegamy właśnie dlatego też przeciwdziałamy pozorowanej aktywizacji zawodowej i fasadowym także działaniom na rzecz osób neurotypowych, jak i z niepełnosprawnościami. Dlatego też chcemy przeciwdziałać właśnie po to, żeby nie było pozorowanej aktywizacji, a pozorowana aktywizacja zawodowa polega w taki sposób, że na przykład osoba na przykład trafia na staż i potem słyszy, że projekt się skończył i osoba neurotypowa dorosła nie może znaleźć po prostu formy aktywizacji zawodowej czy zatrudnienia.
0: Opowiadają o Fundacji Autism Team i za chwilę opowiedzą o przestrzeni o nazwie Empatia, która właśnie w ramach tej fundacji działa w naszym mieście.
3: Myślę, że to jest też bardzo ważne, Janku, bo powiedziałeś o takiej grupie młodych dorosłych i dorosłych, żeby też podkreślić, że to jest grupa szczególnie narażona na właśnie wykluczenie. To jest grupa, którą się pomija, bo kiedy mamy dzieci młodsze, to jakoś ten system wsparcia jest zorganizowany, mamy dostęp do edukacji, mamy dostęp do form wsparcia. Dla młodych dorosłych i dorosłych po prostu nie ma nic. Chciałabym powiedzieć, że jest niewiele, ale dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię, że nie ma nic. I proszę też pamiętać, że jeśli mówimy o spektrum autyzmu, to jest spektrum, czyli są osoby, które rozwijają się, mogą żyć samodzielnie, mieć różne wyzwania w przestrzeni życiowej, ale radzić sobie na tyle, że stąpają po ziemi i wyszarpują te prawa, ale też są z nami osoby w spektrum autyzmu niesamodzielne, z niepełnosprawnością sprzężoną, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, i to są osoby też młode dorosłe, zamknięte ze swoimi starzejącymi się rodzicami w czterech ścianach i dla nich nie ma żadnej oferty, ani wsparcia dla tych młodych osób i przede wszystkim wsparcia dla tych rodziców i osób opiekuńczych, bo o tym też warto mówić i tym w naszej fundacji również się zajmujemy. Mamy Klub Świadomych Rodziców, do którego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy już myślą, że nie dają rady, ale też tych, którzy chcą się ucieszyć, że tak świetnie dają radę przez tyle lat. Świetna energia koordynatorki i koordynatorzy, bo są i mamy, i taty, jak ja to mówię, jest wspaniała atmosfera. nie tylko grup wsparcia, ale też niezbędników systemowych, bo warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. Mamy też społeczne pogotowie interwencyjne, tam bardzo mocno działamy na rzecz przestrzegania praw naszych rodzin i przede wszystkim działamy w takim miejscu przyjaznym w Łodzi. Ono się nazywa Empatia. Otrzymaliśmy lokal od miasta Łodzi, za co bardzo dziękujemy. I w tej przestrzeni wolności w byciu sobą, jak nazywamy tą przestrzeń, wspólnie z Łódzką Fundacją Trampolina, urzędujemy sobie w ten sposób, aby każdy młody człowiek i każda osoba, która potrzebuje w Łodzi wsparcia, najczęściej z zakresu zdrowia psychicznego, ale też właśnie sięgając po prawo do całego życia, aby to wsparcie otrzymała.
0: Poruszyliście Państwo mnóstwo szalenie ciekawych tematów. Ja właściwie nie wiem, gdzie zacząć, ale chciałabym zapytać przede wszystkim o to, jak nasze miasto wypada pod kątem wsparcia dla osób w spektrum autyzmu. Czy w ogóle robi cokolwiek skierowanego dla tej grupy osób i jak to wypada na tle całego kraju?
3: A ja się chcę bardzo ucieszyć z naszego miasta. Rzadko mam taką okazję, żeby pielęgnować dobre praktyki, ale jestem ich bardzo spragniona. I wcale nie mówię dlatego, że nasze fundacje otrzymały wsparcie w postaci lokalu, bo jak Państwo na pewno wiecie, słuchacze wiedzą, że to jest też ogromny wysiłek, bo ten lokal trzeba utrzymać, trzeba zorganizować tam pracę i wsparcie. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest ogromna otwartość, jeśli chodzi o takie współdziałanie NGO-sowe właśnie z miastem. Nie spotkałam się jeszcze w swojej działalności społecznej, a naprawdę prowadzimy dużo interwencji, żeby ktokolwiek w Łodzi odmówił mi wsparcia, jeśli chodzi o szybkie działanie. Czy często są to bypassy i często są to telefony po godzinach urzędowania urzędu, czyli od 8 do 16, ale mamy takie relacje wypracowane, czy z Rzecznikiem Praw Osób z Niepełnosprawnościami, czy z rzeczniczką, która opiekuje NGO-sy, Moniką Dolik. To są osoby, które są niezwykle oddane łódzkim NGO-som i byłoby niesprawiedliwe, ażeby o tym nie wspominać. Jeśli chodzi o ofertę dla osób w spektrum autyzmu, mamy prężne fundacje, które działają, do których można się zgłaszać. Jest ich co najmniej kilkanaście. Nie chcę wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, ale serdecznie zapraszam każdego, kto chciałby uzyskać wsparcie w łódzkich fundacjach dla osób w spektrum autyzmu. Zawsze można zadzwonić do NFZ-u, zapytać się, kto jest zakontraktowany, żeby ta terapia, czy chociażby wsparcie, czy diagnoza była bezpłatna. I otrzymamy taką informację o tych punktach zakontraktowanych, ale też otrzymamy informację o kolejce oczekujących, czy na przykład do diagnozy ADHD, czy diagnozy w kierunku spektrum autyzmu. Pamiętajmy, że mamy taką możliwość. W Łodzi mamy kilkanaście punktów diagnozujących. Oczywiście zdarzają się też punkty, które robią duży biznes na niepełnosprawności. O tym też warto mówić, że można łatwo wpaść w taką pułapkę, aby obiecać złote góry i ciągnąć tego rodzica po prostu w nieskończoność, ale jednak ludzi dobrych jest więcej. W Łodzi jest wsparcie, na które można liczyć, tylko pamiętajmy, że też warto o tą pomoc poprosić. Nie zawsze się decydenci domyślą, jakie my mamy potrzeby.
0: Fundację Autism Team w dzisiejszej audycji reprezentowali Sylwia Kowalska oraz Jan Gawroński. Ja nazywam się Weronika Kobus, a Was zapraszam do obserwowania Fundacji Autism Team w mediach społecznościowych oraz do wejścia na ich stronę internetową, gdzie możecie się zapoznać z pełnym programem tego, co Fundacja robi dla osób neuroróżnorodnych w Łodzi. A jeżeli chcecie skontaktować się z Autism Team osobiście, to możecie odwiedzić ich w przestrzeni o nazwie Empatia, która znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 roku 15 i jest współtworzona razem z Fundacją Trampolina.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Łódź chwali się bliskością zieleni, jednocześnie lekką ręką rozdaje zielone działki w ręce deweloperów. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji przejedziemy się na Bałuty, gdzie mieszkańcy próbują walczyć o swoje prawo do posiadania zielonego kawałka ziemi.
1: Tym żyje Łódź.
0: A to wszystko zaledwie parę dni po tym, jak Łódź na swoim profilu facebookowym opublikowała informację o tym, że miasto zajęło pierwsze miejsce pod względem bliskości większych skupisk drzew w analizie kartografii ekstremalnej. Brzmi świetnie, tylko czy to znaczy, że miasto wsłuchuje się w głos mieszkańców, którzy chcieliby, by w ich otoczeniu było jak najwięcej terenów zielonych? No tutaj sprawa wygląda trochę gorzej i posłużę się tutaj przykładem działki przy Wojska Polskiego, która na razie jeszcze jest terenem zielonym, natomiast miasto ma zamiar przekazać ją w ręce deweloperów pod budowę bardzo gęstej zabudowy osiedla, prawdopodobnie mikrokawalerek. W obronie tej działki przy Wojska Polskiego 53 zostało zwołane spotkanie z mediami, na które przyszli działacze Łodzi całej naprzód oraz mieszkańcy okolicznych kamienic, aby wspólnie zaprotestować przeciwko planowanej inwestycji. Rzeczona działka ma być działką przyznaną deweloperowi w zamian za działkę na ulicy Harcerskiej, którą kupił od miasta jakiś czas temu. Jednak budowę w tamtej lokalizacji udało się właśnie dzięki sprzeciwowi mieszkańców i działaczy zablokować. Podczas spotkania z mediami o potencjalnych zagrożeniach ze strony tej inwestycji opowiedział Adrian Zieleniewicz z Łodzi całej naprzód. Posłuchajcie.
4: Naszym zdaniem ta środowa sesja będzie o tyle istotna, że możemy po prostu zapobiec popełnianiu kolejnych błędów, ponieważ kolejnym błędem byłoby zamiana tych działek i dopuszczenie tutaj realizacji tej zabudowy. W ten sposób, jeżeli decyzja byłaby pozytywna i tutaj te działki zostałyby zamienione i ta zabudowa mogłaby tu w tym miejscu powstać, zaprzepaszczamy właściwie szansę na powstanie tutaj takiego linearnego parku, który w tych właśnie, tak jak mówiłem, dokumentach planistycznych od wielu lat funkcjonował. Tracimy zieloną pierzeję ulicy Wojska Polskiego. Tutaj zwłaszcza na zdjęciach z lotu ptaka widać to bardzo dobrze, że właściwie cała ta strona ulicy Wojska Polskiego jest zagospodarowana zielenią. Jest to bardzo zielone miejsce. Dodatkowo tutaj wzbudza niepokój to, w jaki sposób ta planowana inwestycja jest wprowadzana do kolejnych dokumentów planistycznych. Mogliśmy się przekonać, że w projekcie planu ogólnego ta inwestycja już jest uwzględniona i tutaj te wskaźniki wskazują, że będzie to bardzo intensywna zabudowa. Tutaj 100% powierzchni tych działek może zostać zabudowane zgodnie z tym projektem. Zabudowa może powstać o wysokości do 25 metrów wzwyż i dodatkowo jeszcze wyznaczono obszar zabudowy śródmiejskiej w tym miejscu, co nie do końca naszym zdaniem znajduje uzasadnienie jakby w uwarunkowaniach, które tutaj dookoła występują, ponieważ no zazwyczaj jest to taki obszar, który jest zarezerwowany dla tych najściślej zabudowanych, najgęściej zabudowanych obszarów śródmiejskich. Natomiast tutaj mamy otoczenie zabudowy modernistycznej i to naszym zdaniem nie znajduje takiego uzasadnienia, a pozwala inwestorowi na realizację zabudowy z ograniczonym dostępem do światła słonecznego na przykład. Tak samo tutaj na piątkowej komisji planowania przestrzennego Rady Miejskiej dowiedzieliśmy się, że ten teren już w projekcie planu miejscowego, czyli jakby bardziej szczegółowego opracowania, również został przeznaczony na, jest taka propozycja, żeby został przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Oznacza to zmianę, ponieważ mamy takie informacje, że jeszcze 2 czy 3 lata temu ten teren był wskazywany jako teren zieleni urządzonej. Był tu zachowywany ten korytarz zielony, natomiast w tej chwili już jakby pod tą inwestycję stricte te dokumenty są sporządzane. I chcielibyśmy postulować tutaj do radnych miejskich o pochylenie się nad tym problemem, nad przemyśleniem jeszcze swojego głosu i negatywne zagłosowanie przeciw tej uchwale, tak aby pozwolić jeszcze na wznowienie tych negocjacji z deweloperem, zaproponowanie jakichś innych terenów. Być może to nie będzie tak atrakcyjny teren, zwarty jeden, który w ten sposób intensywny deweloper mógłby zabudować. Być może to mogłyby być mniejsze tereny, których zabudowa mogłaby przynieść więcej korzyści dla naszego miasta. Chcielibyśmy również zaproponować objęcie tutaj tego terenu formalną ochroną w formie parku, zieleńca, skweru, po prostu terenu zielonego, który będzie służył tutaj mieszkańcom. I tak jak powiedziałem, no ta zamiana tych działek nie musi być koniecznie na kolejne tereny zieleni. W samej okolicy mamy wiele terenów zdegradowanych po zabudowie, które mogłyby zostać zabudowane i mogłyby poprawić jakby też estetykę i funkcjonowanie naszego miasta, chociażby przy ulicy Łagiewnickiej, tutaj po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, przy Bałuckim Rynku, przy ulicy Krótkiej. Tych terenów jest naprawdę bardzo dużo, więc może nie warto tutaj tej zieleni tracić.
0: Tak jak wspomniałam, na spotkanie z mediami przyszli również okoliczni mieszkańcy i udało mi się porozmawiać z panią Ewą, która mieszka w okolicznej kamienicy właśnie naprzeciwko działki na Wojska Polskiego 53.
1: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
5: Mieszkam dosłownie 2 metry stąd. Tu się wychowywała moja córka. Chodziłam sobie tutaj właśnie tymi terenami zielonymi do parku Śledzia i Staromiejskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby stanęły tutaj jakiekolwiek bloki. Zero. Zabrano część terenów już tych działek, które były takie trochę dzikie, nie dzikie, ale były. Postawiono 2 następne budynki. Ja akurat z okien swojego w starej kamienicy mieszkam, więc może powinnam się cieszyć, że coś będzie budowane nowego. Nie do końca. Mam przepiękny widok na te stare kasztanowce, na dęby, które są i teraz tak sobie myślę, jakbym otworzyła okno i zobaczyła 20-metrowy jakiś wieżowiec, to by mnie chyba trafiło.
0: Decyzja ma zapaść w trakcie najbliższej sesji Rady Miasta. Oczywiście zarówno przedstawiciele Łodzi całej naprzód, jak i mieszkańcy Bałuc, z którymi rozmawialiśmy, apelują do radnych o zagłosowanie przeciwko uchwale pozwalającej na tę inwestycję. My tymczasem przenosimy się w stronę Nowego Centrum Łodzi, a dokładniej do Narodowego Centrum Kultury Filmowej, znajdującego się w EC1, gdzie kluczowa z punktu rozwoju NCKF-u inwestycja wchodzi na kolejny poziom realizacji i jest już coraz bliżej. Mówimy tu o wystawie Mechaniczne Oko, która już od wielu, wielu lat jest w planach, no i tak jak nazwa wskazuje, ma przybliżać historię powstawania medium wizualnego. Ma to być wysoce interaktywna wystawa, która pokazuje nie tylko historię, ale i cały rozwój prowadzący do teraźniejszości przemysłu filmowego.
1: Edukacja w Łodzi.
0: Oczywiście znaczenia Łodzi dla historii przemysłu filmowego nie trzeba nikomu tłumaczyć, dlatego podczas konferencji prasowej poświęconej wystawie Mechaniczne Oko parę słów pod kątem teraźniejszości i przyszłości Łodzi w przemyśle filmowym wygłosił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
6: Polskie kino to nie tylko kultura, to także jedno z kół zamachowych naszej gospodarki. Dlatego też w ubiegłym tygodniu Sejmowa Komisja Kultury po przedłożeniu przeze mnie nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu produkcji audiowizualnej jednomyślnie zatwierdziła zmiany w tej ustawie, czyli wydłużeniu tak zwanego programu zachęt o kolejnych 10 lat. To też dowód na to, że kultura może być czymś, co łączy wszystkie siły w polskim parlamencie, czyli może być ponad politycznymi podziałami. Kilka miesięcy temu w imieniu polskiego rządu podpisałem konwencję Rady Europy dotyczącą koprodukcji seriali, czyli współpracy polskiego sektora ze wszystkimi innymi sektorami audiowizualnymi w Europie. A niebawem przedłożymy parlamentowi jedną chyba z najważniejszych ustaw oczekiwaną przez sektor audiowizualny, czyli ustawę dotyczącą systemu ulg dla producentów zagranicznych, aby Polska była jednym wielkim planem filmowym dla producentów międzynarodowych. Ale obok tego nie możemy zapominać o historii polskiego kina i kiedy w Łodzi już od wielu, wielu lat można podziwiać 2 stałe wystawy, czyli Kino Polonii, historię polskiego kina i materii kina, czyli całej produkcji filmowej, do tych 2 stałych wystaw dołączy niebawem kolejna Mechaniczne Oko, wystawa, która będzie niezwykle wartościową, multimedialną wystawą, która nie będzie muzeum sprzętu. Będzie to wystawa, która będzie prezentowała technologię, na której pracowało się niegdyś, a do tej, na której pracuje się dzisiaj, żeby powstawał film. Ta wystawa to jest gigantyczny projekt wartości 46 milionów złotych. Niecałe 30 milionów stanowi dofinansowanie europejskie w ramach programu Phoenix. Jeżeli spojrzymy na Europejskie Centrum Kultury Filmowej właśnie z tej perspektywy jako po pierwsze serce walki z dezinformacją i dodamy do tego to drugie serce, czyli Centrum historii polskiego kina. Łódź naprawdę jest niezwykle ważnym, cennym miejscem na mapie naszego kraju. Żeby tu przyjeżdżać, tutaj zgłębiać tajniki polskiej kinematografii, uczyć się tego, jak film powstawał kiedyś, jak powstaje dzisiaj. Bardzo się cieszę, że ta wystawa tutaj jest przygotowywana. Jej otwarcie planujemy w roku przyszłym. Bardzo dziękuję.
0: Mechaniczne Oko to ostatnia z trzech wielkich wystaw, które planuje otworzyć NCKF. Dwie już są dostępne dla zwiedzających i o tym parę słów opowie Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
7: Bardzo chcemy, żeby Narodowe Centrum Kultury Filmowej było tym centrum europejskim kultury audiowizualnej. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej podchodzimy do tematu filmu kompleksowo, dlatego te wystawy, które przygotowaliśmy już do tej pory i ta trzecia, którą mamy nadzieję, że na przełomie 2027 i 2028 roku otworzymy, właśnie z tych różnych perspektyw prezentują kulturę audiowizualną. Przypomnę, to Kino Polonia, opowieść o historii polskiej kinematografii. To Materia Kina, która przedstawia cały proces produkcji filmowej od scenariusza przez realizację zdjęć po dystrybucję i promocję filmu. I wreszcie Mechaniczne Oko. Tu z kolei będziemy wchodzić w świat technologii audiowizualnej i techniki filmowej. Wkraczamy w chwili obecnej na kluczowy dla nas etap, a mianowicie kończymy prace budowlane, rozpoczynamy prace aranżacyjne i tutaj nie tylko ważna jest dla nas koncepcja merytoryczna wystawy, ale także jakość, także dbałość o szczegóły realizacji, po to, aby uczestnik w pełni poczuł te doświadczenia, które chcemy mu przekazać. Dlatego tak ważny jest dla nas partner, który uczestniczy w tym procesie z nami, a mianowicie firma New Amsterdam. Przypomnę, wartość projektu to blisko 46 milionów złotych, z czego 29,5 miliona złotych dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej poziom zakontraktowania całego projektu wynosi ponad 80%, a termin realizacji zaplanowano, tak jak już wspomniałam, na przełomie 2027 i 2028 roku. Mechaniczne Oko będzie opowiadało o historii technologii audiowizualnej w odwróconej chronologii, czyli od czasów współczesnych poprzez VHS, kamery filmowe, aż po wczesną fotografię, latarnie magiczne i zabawki optyczne, a wszystko będzie utrzymane w steampunkowej estetyce. Tutaj możecie Państwo też zapoznać się z eksponatami, które zostały już przygotowane na tę wystawę. Przygotowujemy również i pracujemy nad wykonaniem kolejnych eksponatów. Oczywiście część eksponatów prezentowanych na tej wystawie będzie pochodziła ze zbiorów NCKF-u. Będzie to połączone z instalacjami, z interaktywnymi stanowiskami, dzięki którym zwiedzający będą mogli samodzielnie doświadczać zasad działania technik audiowizualnych.
0: Na wystawę Mechaniczne Oko musimy jeszcze trochę poczekać, ale już dostępne w EC1 są dwie inne wystawy stałe, czyli Kino Polonia oraz Materia Kina. No i oczywiście wspomnę jeszcze, że do NCKF-u można wybrać się nie tylko na wystawę, ale również na zwyczajne pokazy filmowe. A z mojej strony w dzisiejszej audycji to już wszystko. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

wcale nie chcę cię obnażać. Boję się, czy bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć, pani.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.